po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Melo. Melo Radio.
1: Ostatnia noc tam po moście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Na zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, piją brawa pośladkami.
1: Melo Radio, to jest

Melo Radio.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Opole.
1: Słuchacie programu Tydzień w Opolu, przed mikrofonem Sandra Bruśniak, witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania tej części audycji, bo w niej powiemy o 63. edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
2: Jeżeli coś udało się wprowadzić w Opolu i to się sprawdziło i ta nowinka technologiczna była na tyle dobra, to bardzo często już zostawała w telewizji, no i rzeczywiście wracano do niej, natomiast pierwsze te takie próby to były właśnie tutaj w Opolu, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście zadziała, czy niekoniecznie.
1: Ale zwrócimy uwagę także na uniwersytety trzeciego wieku.
3: Bardzo cieszę się, że osoby w wieku senioralnym są w województwie opolskim aktywne.
1: W pierwszej kolejności powiemy jednak o 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Tegoroczna edycja trwać będzie od 4 do 7 czerwca i jak co roku przyciągnie do opolskiego amfiteatru największe gwiazdy polskiej sceny oraz młodych artystów walczących o uwagę publiczności. Widzów czekają 4 dni koncertów, jubileuszy, konkursów i wydarzeń specjalnych. A więcej na ten temat opowiedział mi Mateusz Torzecki, kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki.
4: Tym żyje Opole.
2: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki jest jednym z najstarszych festiwali w tej części Europy. Z informacji, którymi dysponuję, drodzy Państwo, to jest w ogóle być może nawet drugi najstarszy festiwal działający, z tego powodu, że konkurencją jest tak naprawdę tylko włoskie San Remo. Oczywiście ktoś z Państwa mógłby mi zarzucić, że przecież festiwal w Sopocie był starszy od festiwalu w Opolu. Ja tutaj natomiast mówię o imprezie, która ma miejsce co roku, z jednym wyjątkiem oczywiście, w jednym miejscu pod tą samą nazwą. To jest ta bardzo ważna informacja, ponieważ mówimy po prostu o pewnego rodzaju cykliczności tego wydarzenia. No i rzeczywiście od lat 60. do współczesności, no możemy śmiało powiedzieć, że mówimy o dwóch różnych imprezach. To jest impreza, która na przestrzeni lat przeszła bardzo dużo transformacji technologicznych. O te transformacje mi tak naprawdę chodzi, ponieważ mamy pewnego rodzaju stałe, które są prawie zawsze pewne na festiwalu, czyli chociażby koncert debiutów i koncert premiery. Natomiast pamiętam jedną z takich moich rozmów z Arturem Orzechem, który sam mówił, że na przykład lata 90. już późniejsze to jest taki moment w historii Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, gdzie to był troszeczkę taki poligon nowych technologii, czyli jeżeli coś udało się wprowadzić w Opolu i to się sprawdziło i ta nowinka technologiczna była na tyle dobra, to bardzo często już zostawała w telewizji, no i rzeczywiście wracano do niej. Natomiast pierwsze te takie próby to były właśnie tutaj w Opolu, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście zadziała, czy niekoniecznie. Z dzisiejszej perspektywy na pewno mówimy już o takiej pełnoprawnej, no chyba nie ma lepszego słowa, superprodukcji telewizyjnej. I rzeczywiście, drodzy Państwo, tutaj wszystko musi być po prostu w jak najlepszej jakości. Sam fakt, że scenografia jest budowana często na 3 bądź 4 tygodnie wcześniej, to jest olbrzymia liczba, drodzy Państwa, elementów, które są potrzebne, żeby taka scenografia powstała. Tu oczywiście bardzo często nie ma zrozumienia, szczególnie ze strony grup zorganizowanych, które przyjeżdżają na przykład do Muzeum Polskiej Piosenki i są zaskoczone, że już na przykład na 3 tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu nie mogą zobaczyć amfiteatru, no ale trwają bardzo poważne prace, które są po prostu w restrykcji. No, żadna osoba postronna nie może wchodzić, żeby też nie doszło do żadnego wypadku. Natomiast pod względem samej produkcji jest to bardzo, ale to bardzo ciekawe. Natomiast zaczynaliśmy, drodzy Państwo, od amfiteatru, który został wybudowany w 63 roku. Jeszcze był ukończony zresztą na kilka chwil przed samym festiwalem. No i rzeczywiście nie mieliśmy całego zadaszenia, nie było całej tej takiej konstrukcji, natomiast mówimy o takim klasycznym amfiteatrze w rozumieniu na przykład starożytnej Grecji. Modernizacja, która miała z kolei miejsce na przełomie roku 2019, roku 2009, a roku 2011, no sprawiła, że na przykład pojawiła się przestrzeń, w której my w tej chwili rozmawiamy, czyli w Muzeum Polskiej Piosenki, więc to wszystko pokazuje, że tak naprawdę z jednej strony minęły tylko 63 lata od pierwszego festiwalu, a z drugiej strony mówimy dzisiaj już o zupełnie, zupełnie innym festiwalu.
1: A jeżeli chodzi o samą formę koncertów, jak to wyglądało kiedyś i co się może zmieniło?
2: To, drodzy Państwo, zmieniło się na bardzo różnych etapach i na bardzo różne sposoby, z tego powodu, że mieliśmy na przykład takie momenty w latach 60., gdzie na przykład te same utwory były wykonywane w dwóch różnych interpretacjach. To też był całkiem ciekawy, intrygujący pomysł. Było

0: cała masa koncertów, które były koncertami gwiazd festiwalu, ale odbywały się na przykład w innych miejscach niż amfiteatr. Część z Państwa na pewno doskonale pamięta, że na przykład koncert debiutów odbywał się częściowo w Teatrze Kłanowskiego w Opolu, więc te zmiany były bardzo intrygujące, ale rzeczywiście pod względem takim wykonawczym mówimy też o festiwalu, który był świadkiem wszystkich przemian gatunkowych, które w Polsce się pojawiały, i to dla mnie z perspektywy osoby pracującej w Muzeum Polskiej Piosenki jest niezwykle interesujące, bo z jednej strony już na pierwszym festiwalu mieliśmy doskonale ukazane to, chociażby laureaci tego festiwalu pierwszego, czyli Ewa Demarczyk i Bohdan Łazuka. No dwie bardzo różne estetyki, jeżeli chodzi o piosenkę, a jednocześnie pojawiający się gdzieniegdzie już raczkujący, jeszcze powiem może w ten sposób, Big Beat i piosenka rozrywkowa, która już też wchodziła w kolejny etap swojego istnienia. Później też cała ta taka piosenka szeroko rozumiana, popularna, estradowa, która pojawia się w latach 70. Lata 80. to już znowu wkroczenie kolejnego pokolenia muzyków. Pojawia się bardzo ciekawa muzyka rockowa z Manamem chociażby na czele. To oznacza, że chwilę później usłyszeliśmy też, nie wiem, Republikę, Lady Punk, czy Oddział Zamknięty jeszcze później. To znowu było nowe otwarcie dla festiwalu. To, że u progu na przykład XXI wieku pojawił się hip-hop, być może jeszcze nie do końca w amfiteatrze, ale również miał miejsce. To, że pojawiała się też muzyka alternatywna, no to pokazuje, jak bogata jest polska piosenka. Jednocześnie pokazuje to, że praktycznie w życiorysie każdego znaczącego polskiego artysty Opole na którymś etapie się pojawia. I nawet jeżeli część z Państwa będzie próbowała teraz powiedzieć, no ale przecież na festiwalu w Opolu w ostatnich latach nie mamy największych gwiazd, które wysprzedają stadiony. Tutaj też się z tym niestety nie zgodzę, bo w tych biografiach tych artystów również to Opole się pojawia. Wspomniana przez wielu Sana, która dokonała rzeczy niezwykłej, to właśnie tutaj w Opolu śpiewała swój utwór No Sorry i została chociażby nagrodzona nagrodą za X-u za ten utwór. Dawid Podsiadło, którego doskonale znamy i uwielbiamy, występował ze swoim zespołem Curly Heads również w Opolu, czyli na pewnym etapie kariery to Opole zazwyczaj zawsze u każdego artysty się pojawia, bo tak samo było chociażby czy to z Ralfem Kamińskim, Darią Zawiałow, czy Cortezem, więc moim zdaniem nadal Opole ma olbrzymie znaczenie dla dużej części artystów. Być może legenda tego miejsca również sprawia, że chcą, żeby to miejsce po części też było ich udziałem.
1: Jak to może wygląda ze strony organizacyjnej?
0: Ze strony organizacyjnej, drodzy Państwo, to jest po prostu bardzo duża logistyka, bo to jest logistyka z jednej strony działalności telewizyjnej, a z drugiej strony logistyka całych wszystkich imprez, które są imprezami towarzyszącymi i odbywają się w samym mieście. Czyli tak naprawdę zarówno telewizja, jak i miasto ma przed sobą po prostu bardzo wiele dni takiej intensywnej pracy, by to wszystko mogło się wydarzyć, bo my nie mówimy tylko po prostu o jednym koncercie, tylko mówimy o serii koncertów, a jednocześnie o wydarzeniach, które będą miały miejsce w różnych miejscach miasta, i to wszystko sprawia, że miasto naprawdę żyje. Mogę Państwu zagwarantować, że jeżeli będą Państwo próbowali na przykład w marcu albo w kwietniu znaleźć miejsca hotelowe, już będzie problem, żeby w czerwcu je znaleźć. Ja znam osoby, które już szukają i piszą na przykład, czy na przykład, nie wiem, pokój w akademiku mógłby się znaleźć, albo hostel, cokolwiek tak, żeby być częścią tego wydarzenia. A od kilku lat, a tak naprawdę od dekady, mamy jeszcze inną przepiękną tradycję w Opolu, jaką jest Festiwal Książki, który odbywa się bardzo często na przykład na tydzień przed, bądź tydzień później. W tym roku to będzie tydzień po Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. I to jest, drodzy Państwo, bardzo magiczny czas w samym Opolu, gdzie przez te dwa tygodnie żyjemy dwoma festiwalami, które, mam takie wrażenie, być może już niedługo będą sobie równe.
1: A jeżeli chodzi o tegoroczną edycję, to czego możemy się spodziewać? Kto wystąpi w amfiteatrze w tym roku?
0: Wydaje mi się, że 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki to będzie ten festiwal, który zapamiętamy jako taki festiwal różnorodności, w tym sensie, że będzie skierowany dla bardzo różnej grupy odbiorców. Czyli z jednej strony koncert, któremu ja od zawsze bardzo kibicuję, czyli debiuty. To jest moim zdaniem, drodzy Państwo, bardzo ważny konkurs z tego powodu, że młodzi artyści mają szczęście wystąpić na tej legendarnej scenie po raz pierwszy. Część z nich przechodzi do naszej pamięci i życzę tegorocznym debiutantom, żeby było właśnie w ten sposób. Następnie będą też różnego rodzaju jubileusze. Wśród tych jubileuszy na pewno 3 bardzo różnorodne, nawet może 4 bardzo różnorodne, o których warto wspomnieć. Z jednej strony 30-lecie pracy artystycznej, czy to Ani Wyszkoni, czy Justyny Steczkowskiej. Artystki, które od wielu lat są obecne na polskiej scenie, mają swoją stałą, taką wierną publiczność. To jest bardzo ważne w dorobku artysty. Następnie na pewno przepiękny będzie koncert, który nosi tytuł Autobiografia. To będą piosenki z kolei, które napisał Bogdan Olewicz. No, pan Bogdan współpracował naprawdę z największymi artystami, bo to od Perfektu po Annę Jantar. Bardzo zróżnicowany repertuar i wydaje mi się, że no tutaj będziemy mieć wiele minut, by nie powiedzieć, że 10 minut fantastycznej muzyki, którą znamy i kochamy. No, ale też będzie 45-lecie Lady Punk. Zespół, który cieszy się niesłabnącą popularnością od 45 lat. Za każdym razem, gdy pojawia się w Opolu, cały amfiteatr jest wysprzedany. Wiem, że w innych miejscach Polski jest bardzo podobnie. No i tutaj znowu jestem pewien, że przez tą godzinę, którą będziemy mieć okazję obcować z Lady Punk, to będzie godzina wypełniona hitami, które będą śpiewane razem z artystami przez całą publiczność zgromadzoną w amfiteatrze.
1: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki. A teraz skupimy się na tym, że w Opolskim coraz więcej seniorów udowadnia, że rozwijanie pasji, zdobywanie nowych umiejętności i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym mogą być częścią każdego etapu życia. To właśnie dlatego Uniwersytety Trzeciego Wieku od lat cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Mówi Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Opolskiego oraz student Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: Ciekawostki o Opolskim.
3: Proszę Państwa, muszę się pochwalić, że wypowiadam się teraz też także jako student Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nesie. Jest to wielka dla mnie satysfakcja, że mogę być w tej grupie aktywnych, tych, którzy chcą troszeczkę więcej, którzy realizują w praktyce też zasady uczenia się przez całe życie. Samorząd Województwa Opolskiego wspiera uniwersytety. 24 uniwersytety w naszym województwie to aktywność przejawiająca się w wielu obszarach. To oczywiście kwestia zdrowia, to jest kwestia edukacji, to jest kwestia aktywności fizycznej, intelektualnej, to jest również integracja.
1: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka. W ubiegłym tygodniu odbyła się inauguracja kolejnej edycji projektu Opolskie Uniwersytety Trzeciego Wieku. Zadanie finansowane jest z budżetu województwa opolskiego, a jego realizacją i koordynacją zajmuje się Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej. To już 4. edycja inicjatywy, która od lat wspiera aktywność seniorów w regionie. Projekt pokazuje, jak ważne są działania integrujące starszych mieszkańców województwa, rozwijające ich pasje i zachęcające do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Mówi Barbara Szeląg, sekretarz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach.
4: Nasz uniwersytet liczy 120 osób. Aktywnych jest też bardzo dużo. W miesiącu czerwcu cyklicznie organizujemy spotkanie, każdy wiek ma swoje chwile i zapraszamy to z całej Polski, nawet z Czech, bo współpracujemy ze stowarzyszeniami z Jesienica, z Mikulowic, ze Złotych Hor. Mamy tą imprezę 16 czerwca, no i będzie około 300 osób. Chcemy, żeby to wypadło jak najlepiej. Będą występy, będzie spotkanie integracyjne na powietrzu, przy grillu, przy muzyce, przy tańcach.
1: Mówiła sekretarz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach Barbara Szeląg. Podczas spotkania inaugurującego kolejną edycję programu seniorzy poznali szczegóły składania wniosków na realizację swoich pomysłów w ramach projektu, ale także słuchali pięknej muzyki granej przez artystów Opolskiej Filharmonii. Wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura cieszy się natomiast, że osoby w wieku senioralnym w naszym województwie są tak aktywne.
5: Bardzo cieszę się, że osoby w wieku senioralnym są w województwie opolskim aktywne. Zawsze apeluję do osób, które są aktywne, aby wciągały do tej aktywności również tych, którzy są obok, bo mamy cały czas jeszcze bardzo dużo osób, które po prostu się wstydzą.
1: Mówiła wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej sprawdzimy, co przygotowała dla Was Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
7: W czasie tego dnia kariery będzie można na przykład skonsultować swoje CV, będzie można nawiązać kontakt z pracodawcami, którzy mają takie oferty pracy, na przykład już od tych wakacji.
1: I w temacie czytelnictwa pozostaniemy, przeniesiemy się jednak do Filharmonii Opolskiej.
8: Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów.
1: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ponieważ tam wiele się dzieje, ale trwają także przygotowania do Festiwalu Książki. A na ten temat rozmawiałam z Moniką Rychlicą. Posłuchajmy.
2: Co słychać w Opolu?
7: W Miejskiej Bibliotece Publicznej już 2 czerwca będą takie warsztaty, właściwie to dzień kariery, całościowy dzień kariery dla maturzystów, uczniów, którzy kończą na przykład szkoły średnie, technika i studentów. To będzie taki dzień w Urban Lab Opole, to jest w naszym takiej filii, centrum przesiadkowym Opole Główne. Na pewno Państwo kojarzą, to jest takie miejsce utworzone dla młodych, dla osób, które bardzo chcą współdziałać tutaj w naszych najważniejszych wydarzeniach, ale też zdobywać nowe wykształcenie i doświadczenie, o może tak powiem. I w czasie tego dnia kariery będzie można na przykład skonsultować swoje CV, będzie można nawiązać kontakt z pracodawcami, którzy mają takie oferty pracy na przykład już od tych wakacji, więc warto zajrzeć. To będzie 2 czerwca, godzina 11 do 15 i tam cały czas będzie można do kogoś podejść, skonsultować się, może nawiązać kontakt, może jakaś pierwsza praca się trafi i będzie można wejść już na ścieżkę taką bardziej zawodową. Nie obowiązują żadne zapisy, po prostu można przyjść, o której się chce, między 11 a 15. 3 czerwca z kolei tutaj już mamy kontynuację naszego polskiego tygodnia, ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom i w ramach tego filia numer 1 i 2 na Dambonia organizuje 16 opolski maraton czytania. Będzie to taki moment, w którym bibliotekarze i zaproszeni goście będą czytali książkę o Kubusiu Puchatku. To są już setne urodziny w ogóle Kubusia Puchatka, więc chcemy to jakoś fajnie podkreślić. I to jest 3 czerwca, godzina 18. Można przyjść, posłuchać tych bajek. Będą również warsztaty plastyczne zaraz po tym czytaniu. Wstęp wolny, nie trzeba się zapisywać. Również 3 czerwca także w Urban Lab Opole będzie można przyjść na warsztaty, które poprowadzi radca prawny Waldemar Leśniewski. One będą dotyczyły czegoś już zupełnie innego, nie literackiego, bo będzie to temat zakup nieruchomości i przenoszenie prawa własności. Coś zupełnie innego, ale dla młodych może ważna sprawa. Wstęp wolny. Godzina 16.30, 3 czerwca. W sobotę, 6 czerwca, już w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Minortów 4, o godzinie 13 zapraszam na spotkanie z komiksem. Naszymi gośćmi będzie Krzysztof Leszczewski i Radosław Sołtysiak, którzy poprowadzą takie spotkanie o komiksie Felix i Makary. Jest to komiks dedykowany dzieciom między 7 a 13 rokiem życia. To spotkanie też poprowadzi Radosław Koch, to jest taki redaktor naczelnej agencji informacyjnej o komiksie w Polsce. I to się odbędzie 6 czerwca o godzinie 13 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
1: Ale opolskie księżnice również przygotowują się do festiwalu, a mianowicie do Festiwalu Książki.
7: 12-14 czerwca, wielkie wydarzenie literackie w Opolu, 10 festiwal. W Miejskiej Bibliotece będzie jak co roku organizowana scena. W tym roku będzie to dedykowana scena literaturze faktu i reportażowi. Będziemy się spotykać przez 3 dni w godzinach, no już mniej więcej między 11 a 18, nawet 20. Spotkamy się między innymi z autorem reportażu o ołowianych dzieciach. Powstał też serial, niedawno był emitowany. Zaraz po tym spotkaniu porozmawiamy również z Magdaleną Majcher, która napisała również książkę o doktorka od familoków. To jest powiązane jakby z historią pani Jolanty Wadowskiej-Król, która te ołowiane dzieci odkryła. Będziemy również rozmawiać o w ogóle o sztuce reportażu z Ewą Winnicką. Będzie też spotkanie z Pawłem Brolem o obliczach powstania warszawskiego. Wyruszymy też do Nowej Zelandii z Martyną Wojtkowską. To już będzie w sobotę o godzinie 17. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy spotkanie z Łukaszem Barysem wokół jego ostatniej książki Małe Pająki. I też posłuchamy o książkach autorstwa Agaty Suchockiej. Ale oprócz tego będą tam również u nas w sali konferencyjnej debaty, panele dyskusyjne z różnych wystawców. Porozmawiamy również o śląskich wydaniach Pratchetta. Będzie bardzo różnorodnie, bo będzie się też przewijał kryminał, będzie panel dyskusyjny wydawnictwa Mięta, to już będą bardziej książki obyczajowe, ale wszystko będzie wokół literatury, więc na pewno będzie o czym posłuchać, na pewno będzie spory wybór. W naszej bibliotece też są przewidziane zajęcia dla dzieci. Niestety, jeśli dobrze wiem, już na nie są zapisy wyczerpane, ale myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że nawet jeśli ktoś się zapisał na te warsztaty i wie, że nie ma tych miejsc, to zawsze może w dniu warsztatów tutaj do nas podejść, do organizatorów, bo może ktoś po prostu nie przyjdzie. Więc te warsztaty myślę, że jeszcze są osiągalne. Oprócz tego na terenie festiwalu będą jeszcze funkcjonowały trzy inne sceny, bo scena plenerowa, czyli ta główna scena na Placu Wolności, no tam będą najważniejsze nazwiska i Remigiusz Mróz, i Siembieda, i Sławomir Gortych, i państwo Olbrychscy. Będą koncerty. Oprócz tej strefy takiej bardziej dla czytelników dorosłych mamy też scenę w Ogrodzie Franciszkanów. Tam będzie bardziej zabawowo, bardziej dla dzieci. Będzie można się spotkać z Kotem Cukierkiem już w piątek 12 czerwca o godzinie 11. Będzie taki poranek dla dzieci. Te poranki dla dzieci w ogóle będą przez cały weekend mniej więcej zaplanowane. Później już te spotkania będą się troszeczkę różnicować, o może tak powiem, bo będzie można podejść na scenę sobie Young Adult, gdzie będzie też coś dla fanek książek bardziej młodzieżowych. Będzie trochę spotkań jeszcze takich warsztatowych. Mamy całą listę warsztatów, które będą się też odbywać bez zapisów. I to na przykład będzie festiwalowy plener malarski. Będzie można sobie przyjść i pomalować. Potem tam z tych obrazów powstanie wystawa. Nasza szkoła będzie też organizować taką strefę animacji dla dzieci w Ogrodzie Franciszkanów i to będzie przez cały weekend, więc dzieci naprawdę będą miały tu kupę zabawy. Do tego mnóstwo takich zajęć typu gry terenowe. To na to zapisy zbiera Opole Connect. Można się jeszcze zapisać grupowo, pojedynczo. Przez cały weekend będzie można sobie uczestniczyć w tej grze. To będzie jedna gra terenowa, która będzie dotyczyła zbrodni malarza, czyli podążamy tropem do różnych miejsc, one są tam jakieś zagadki przygotowane, czasem trzeba będzie czytać kod QR i tam będzie kolejna wskazówka do odkrycia, gdzie przejść do kolejnego punktu. Zachęcam również też do obejrzenia naszej wystawy Ilustragan, która będzie dostępna przez cały czas trwania festiwalu. No i myślę, że to jest tylko część rzeczy, których ja jestem w stanie w tym momencie wspomnieć, bo ten program cały czas się buduje. Warto zaglądać na stronę Festiwalu Książki, bo on się cały czas tam zmienia, ale myślę, że najważniejsze wydarzenia już tam są zawarte. Każdego dnia będzie koncert. Pierwszego dnia to będzie recital rodziny Pospieszalskich i będzie też spotkanie wokół książki na ich temat. Ale potem oczywiście o godzinie chyba 20 wystartuje koncert i to jest piątek 12 czerwca. 13 czerwca na scenie wystąpi Mela Koteluk, a z kolei w niedzielę, no już na samo zamknięcie, Katarzyna Nosowska.
9: Mówiła Monika Rychlica z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. A my w temacie czytelnictwa pozostaniemy, tak jak już wcześniej wspomniałam, i przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, która również angażuje się w tegoroczny Festiwal Książki. A więcej na ten temat opowie Wam Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatów Filharmonii.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Opola.
8: W dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy, 10 Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej-Skubisz, Piotr Lemańczyk, kontrabas, Marek Konarski, saksofony, Michał Szkil, fortepian, Dawid Fortuna, piękna perkusja, piękne melodie niezwykłe, to są czarodzieje muzyki, które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich Znakomita rzecz pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje jak się potrafili odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo, zwłaszcza ci muzycy, którzy szukali wolności, niezależności, podążali nurtem, wiadomo, zupełnie niepartyjnym, niezgodnym, nieakceptowanym i w tej muzyce szukali też ucieczki od no, szarej naszej wtedy w Polsce rzeczywistości, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 14 czerwca na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską i na rozmowę o książce Komeda, osobiste jazzu, życie jazzu, a wcześniej w sobotę 13 czerwca na wyjątkowy koncert jazzowy w Klubie Muzycznym Filharmonii Opolskiej.
1: Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ Filharmonia Opolska w czerwcu przygotowała dla Was naprawdę wiele atrakcji.
8: W czerwcu czekają nas koncerty wyjazdowe. Na pewno jest to 4, 5, 6 czerwca, 23 Festiwal Zabytkowych Parków i Ogrodów w Pokoju imienia Karla Marii von Webera. I tutaj taka ciekawostka, niedawno zasłyszana, przeczytana. Jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego jest to taka wyjątkowa postać, przez 2 lata przebywał i komponował ponad 200 lat temu w miejscowości Pokój. Natomiast jeżeli Państwo patrzą na scenę, jak jest ustawiona orkiestra, jak na scenie są rozstawione poszczególne sekcje, dlaczego dyrygent stoi na podium dyrygenckim, dyryguje batutą, to tu Państwu na zasadzie ciekawostki podpowiem, że tak, to właśnie wymyślił Karl Maria von Weber, dlatego warto odwiedzić w tych 3 festiwalowych dniach miejscowość Pokój. Potem opolscy filharmonicy jadą 6 czerwca na koncert znowu w zamku w Mosznej i tam wybrzmi magia piosenek i utworów z filmów Disneya, więc każdy z nas, starszy czy młodszy, jakieś swoje ulubione filmy Disneya ma i to będzie okazja, żeby tych koncertów posłuchać, ale to wcale nie znaczy, że na tym się kończy nasz repertuar. Jeszcze mamy dla Państwa czerwcowe niespodzianki, o czym mam nadzieję będę mogła Państwu wkrótce też opowiedzieć. Jak na zachętę myślę, że to będzie Król Lew 2 na pewno. Tyle wiem. Reszta się komponuje, ponieważ jak to mówią, ile głów, tyle myśli, więc i nasi filharmonicy mają swoje pomysły i swoje ulubione filmy Disneya. Maestro ma swoje i każdy, kto będzie miał udział w tym koncercie, pewnie chciałby jakiś swój ulubiony film, jakiś swój ulubiony utwór usłyszeć, także będzie naprawdę magicznie.
1: Mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
10: Kamil Kostka, zapraszam. tej części programu Tydzień w Opolu porozmawiam o planowanych przenosinach siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
2: Przydatne dla mieszkańców Opola.
10: Opolscy samorządowcy podjęli ważną decyzję. Urząd Miasta wspólnie z Marszałkiem Województwa planowali budowę nowego budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Pileckiego obok Centrum Usług Publicznych. Marszałek Szymon Ogłaza stwierdził jednak, że teren pod tą budowę bardziej przyda się opolskim ratownikom medycznym.
11: Jarosław Kostyła, dyrektor Opolski Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. Dzień dobry.
10: W miniony czwartek Rada Miasta zatwierdziła coś, co we wtorek pojawiło się również na sejmiku, mianowicie zmiana przeznaczenia działki, która jest wolna obok Centrum Usług Publicznych, a rozmawiamy my, dlatego że to właśnie Państwo są beneficjentem tego, tak?
11: Dokładnie. Drodzy Państwo, no wydarzyła rzecz historyczna i ogromna petarda całego zdarzenia, ponieważ w końcu mamy możliwość pobudowania nowej bazy, bazy dla zespołów ratownictwa medycznego oraz całej bazy z zapleczem administracyjnym na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, czyli naszego pogotowia opolskiego. Działka, która była w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, ona była celowo przeznaczona na podbudowę samego budynku Urzędu Marszałkowskiego i w tej chwili dzięki panu prezydentowi, dzięki radnym miasta Opola została zmieniona jakby celowość przeznaczenia tej działki, czyli z budynku marszałkowskiego na budowę nowej bazy dla zespołów ratownictwa medycznego Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
10: Obecnie baza znajduje się przy ulicy Mickiewicza, no i tutaj słyszałem, że nie jest, że tak powiem, w najlepszym stanie ten budynek. Czy to jest główny powód?
11: Tak, ale nie tylko. Ta baza była dobra jeszcze kilka lat temu. Ta baza, jej umiejscowienie było rzeczywiście bardzo dobrym, wtedy wówczas najlepszym jakby argumentem na to, żeby pogotowie ratunkowe było w samym centrum miasta. Natomiast z racji położenia, z racji lokalizacji jest to bardzo niewygodne dla nas, jeżeli chodzi o wyjeżdżanie zespołów ratownictwa medycznego. Brak możliwości jakby rozbudowy, większego rozwoju, a zwiększyliśmy ilość zespołów ratownictwa medycznego dzięki wojewódzkiemu planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. I oczywiście kwestia stanu technicznego budynku. Budynku, który jest z 1920 roku, jest w konstrukcji mieszanej, metalowo-drewniano-żelbetowej, który nie pozwala nam jakby w pełni go użytkować, w pełni go też remontować, ponieważ koszty remontu takiego budynku byłyby porównywalne z budową nowego, natomiast wiązałoby się to z wyprowadzeniem tak naprawdę zespołów ratownictwa w inne miejsce na terenie miasta Opola. Pamiętajmy, że zespoły ratownictwa medycznego są obligowane czasami do jazdów do pacjenta. Te czasy są ściśle ustawowo określone i w tym momencie wyprowadzenie się zespołów ratownictwa w inną lokalizację z automatu byłoby niezgodne z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
10: A w tym momencie wasz plac tutaj przy tym budynku mieści ile karetek?
11: Na tą chwilę jest to 4 zespoły systemowe i 5 zespołów transportowych, w tym transport z lekarzem, a tak naprawdę cała logistyka administracyjna, czyli dodatkowe zespoły, zespoły zapasowe, które na wypadek różnych zdarzeń są również tutaj przetrzymywane. Teoretycznie na placu mamy praktycznie 20 karetek, ambulansów, które musimy pomieścić, żeby zabezpieczyć ciągłość działania całego systemu, czyli żeby te 4 zespoły ratownictwa, czyli jeden specjalistyczny i 3 zespoły podstawowe, mogły spokojnie funkcjonować w zakresie naszego miasta Opola.
10: W tym momencie, jak dostajecie na przykład jakieś wezwanie, to podejrzewam, że wyjazd tymi ciasnymi uliczkami, które niejednokrotnie są zaparkowane z obydwu stron, nie jest wcale prostą sprawą, zwłaszcza że karetki, które w ostatnim czasie kupujecie, są kontenerowe, czyli szersze.
11: Dokładnie. Powiem tak, gęsta zabudowa, problemy z parkowaniem dookoła naszej placówki powodują to, że naprawdę ciężko danemu zespołowi wyjechać. To są karetki typu kontenerowego, one są szersze na tak zwane kwadraciaki, po prostu o paręnaście centymetrów z każdej strony. Trzeba ogromnie uważać, a wiemy dobrze, że my na to nie możemy sobie pozwolić, jeżeli jedziemy do pacjenta, który znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Więc tutaj czas odgrywa naprawdę bardzo dużą rolę. A z racji tego, że miasto jest, mówię, w ten sposób też zakorkowane, prawda, i ciężko nam się przedzierać przez te wąskie uliczki, to ta nowa lokalizacja, która jest naprawdę pod kątem komunikacyjnym bardzo usprawniona, bo mamy i rondo, i wiadukt z jednej strony, i z drugiej również rondo, wiadukt, także wylot na każdą stronę Opola, do każdej dzielnicy praktycznie bezproblematyczny, naprawdę niesie za sobą nową jakość, nowe bezpieczeństwo i przede wszystkim ciągłość udzielenia pomocy w ramach systemu temu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
10: Nowa baza przy Centrum Usług Publicznych na co Wam pozwoli?
11: Pozwoli nam przede wszystkim na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, dodatkowych powierzchni, na to, żeby zbudować schrony, żeby zbudować pomieszczenia, czyli parkingi podziemne przystosowane do ewakuacji ludności, miejsca schronienia ludności. Pozwoli nam na to, żeby na parterze wydzielić miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, na nowe warunki logistyczne dla naszych pracowników, na zbudowanie nowego centrum wojewódzkiego na miarę województwa do współpracy w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tak naprawdę nie tylko medyków z całego województwa, ale również służb z nami współpracujących, czyli Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej i tak dalej, ale również pozwoli dać nowe pomieszczenia dla administracji, która również się rozrasta w związku z tym, że cała firma w tej chwili rozrosła się o dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego. Więc lokalizacja przy Centrum Usług Publicznych naprawdę jest najlepszą z możliwych pod kątem i logistycznym, i pod kątem powierzchni, i pod kątem czasu dojazdy zespołów do potrzebującego pacjenta.
10: Będzie tam też zaplecze techniczne dla karetek?
11: Tak, oczywiście będzie zaplecze techniczne. Tam będą 3 działy: administracyjny, księgowy, medyczny i dodatkowo techniczny. Czyli to, gdzie tu gnieździmy się, powiedzmy, na Mickiewicza w bardzo małej przestrzeni, tam to będzie mogło być rozbudowane o dodatkowe miejsca parkingowe, o wiaty, o kwestie drobnych napraw, serwisów, o kwestie mycia karetek, o kwestie związane z ich po prostu codziennym użytkowaniem.
10: I docelowo tam ile karetek będzie mogło stacjonować i ilu ratowników będzie mogło tam pracować?
11: Docelowo zamierzamy mieć 5 zespołów systemowych, czyli działających w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, i oczywiście rozbudować też transporty. Na chwilę obecną mamy 5 zespołów, czyli zakładamy około 10 zespołów mieszanych, 5 systemowych, 5 transportowych, plus dodatkowe miejsca szkoleniowe, dział szkoleń medycznych, który tam będzie funkcjonował. Liczba pracowników jakby w tym jednym miejscu administracyjnym będzie powiększona o około 10 do 20 dodatkowych osób, które przewidujemy w ramach zwiększenia zatrudnienia.
10: Pozwoli Wam to na uruchomienie jakichś usług, które obecnie nie są obecne w Opolu?
11: Nie, my skupiamy się na Państwowym Ratownictwie Medycznym. To jest podstawowa działalność naszej firmy, czyli pogotowie ratunkowe. Bo oczywiście będziemy chcieli jakby powiększyć flotę naszych ambulansów, być może dostawić w wojewódzkim planie działania systemu dodatkowe zespoły ratownictwa, bo pamiętajmy, że w Opolu jeszcze jednego takiego zespołu brakuje, w związku z tym, że populacja się rozrasta, a może nie tylko liczebnie, co kwestia logistycznego rozmieszczenia Opola jest po prostu coraz większa. W centrum mamy w tej chwili 4 zespoły. Jeden zespół na Habrach, mamy 2 na Zaodrzu. Natomiast wiemy dobrze, że Zaodrze bardzo się rozbudowywuje. Osiedla domków jednorodzinnych powodują to, że czasy dojazdu do tych osiedli małych, rozbudowanego Opola, one się zwiększają, więc tutaj byśmy chcieli również wesprzeć przyszłościowo nasze zespoły o dodatkowe zespoły systemowe.
10: No właśnie, chciałem spytać o tą bazę na Zaodrzu, bo ona tam już działa chyba 2-3 lata, jeżeli dobrze pamiętam, tak?
11: Tak, dokładnie. Tam razem w porozumieniu z Urzędem Miasta Opola również otrzymaliśmy pierwsze piętro w kamienicy, w bloku, gdzie na dole, na parterze funkcjonuje Straż Miejska. Od Urzędu Miasta, od pana prezydenta otrzymaliśmy pomieszczenia dla 2 zespołów ratownictwa medycznego i one już od kilku lat tam funkcjonują w nowej lokalizacji.
10: Jak ta współpraca obecnie wygląda w kwestii tamtej siedziby, tej na Habrach, no i tutaj w centrum?
11: Drodzy Państwo, na Habrach stacjonuje 1 zespół ratownictwa medycznego, na Zaodrzu stacjonują 2 zespoły ratownictwa podstawowe ratownictwa medycznego, ale są to typowe miejsca wyczekiwania zespołu, czyli tam jest zespół, zmiana dyżurowa ratowników medycznych, jest mały magazyn sprzętowy, którego potrzebujemy do wykonywania swoich czynności, i wiata garażowa, która mieści na Habrach 1, na Zaodrzu 2 ambulanse, które jeżdżą w systemie. Natomiast tam nie ma w ogóle części administracyjnej, bo pamiętajmy, że żeby karetka mogła wyjechać, to jest grupa ludzi, która na to pracuje. Dział techniczny, dział medyczny, zamówienia publiczne, dział księgowości. To jest ta cała administracja, która jest związana z typowym pogotowiem ratunkowym. Karetka oczywiście jak najbardziej, natomiast my potrzebujemy jeszcze części administracyjnej.
10: Teraz, jak już jest ten teren tutaj przy ulicy Pileckiego, kiedy będzie mogła ruszyć, no,
12: podejrzewam, budowa to jakby trochę później, ale projektowanie i tak dalej, cały ten szereg tych wszystkich prac, które są potrzebne, żeby ta siedziba tam mogła się przenieść.
11: Teraz dzięki panu marszałkowi, dzięki zarządowi całego województwa tak naprawdę staramy się pozyskać środki finansowe na budowę nowej bazy. Będziemy na etapie od czerwca już formowania planu finansowego użytkowego, docelowo tak, żeby zrobić ewentualnie pierwsze ruchy przetargowe odnośnie wyłonienia wykonawcy w przyszłym roku i doprowadzić do tego, że jeżeli da radę, to z końcem przyszłego roku po prostu wbić łopatę i rozpocząć nową bazę.
12: To bardzo szybko.
11: Chcielibyśmy jak najszybciej tak naprawdę postawić, ponieważ funkcjonujemy, tak jak powiedziałem, w starym budynku, który nie daje nam możliwości rozwoju, a w nowym chcielibyśmy zrobić tę część administracyjną, szkoleniową, symulator jazdy, symulator czynności medycznych, żeby też naszych ludzi móc na bieżąco szkolić i podnosić jakość dla dobra naszych pacjentów, więc zależało nam będzie na szybkim pobudowaniu bazy, żeby jak najszybciej się przenieść i jak najszybciej to całe nasze pogotowie usprawnić.
12: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jaka jest realna data przeprowadzki?
11: 2030 rok, myślę, że jest to realna data przeprowadzki do nowej bazy, nowej siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Koszty budowy to są rzędu 50-70 milionów, w zależności od potrzeb, które dopiero będą ujęte w planie finansowym, finansowo-użytkowym. Natomiast jesteśmy na etapie pozyskiwania środków przez Zarząd Województwa, więc na chwilę obecną ciężko powiedzieć jakiejkolwiek kwocie, która będzie spełniała jakby możliwość wybudowania tej bazy.
12: Chciałem spytać o jedną rzecz, która jakby tutaj zawraca nam głowę od dłuższego czasu, prawie od roku, mianowicie o motocyklowe zespoły ratownictwa medycznego. Będą w końcu uruchomione?
11: Staramy się cały czas we współpracy z panią wojewodą zmienić wojewódzki plan działania systemu. Pamiętajmy, że my jesteśmy jednostką Urzędu Marszałkowskiego. Naszym organem założycielskim jest Zarząd Województwa, natomiast za system ratownictwa medycznego w województwie odpowiada pani wojewoda i ona jakby może aktualizować plan, wojewódzki plan działania systemu, który określa liczbę, ilość i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego. Jako jedno z czterech województw nie posiadamy jednostki motocyklowej. Żeby doprowadzić do tego, żeby ona powstała, musimy mieć zgodę na zmianę planu, musimy mieć finansowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia naszego oddziału opolskiego i oczywiście zgodę Ministerstwa Zdrowia na utworzenie takiej jednostki. Opolskie Centrum Ratownictwa na dzień dzisiejszy dysponuje motorem. Oczywiście ten motor używamy do transportów, używamy go do pokazów jak najbardziej, żeby przyzwyczaić, nauczyć naszych ludzi posługiwania się specyfiką jazdy motorem w stanie do pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia, więc na bieżąco się szkolimy i przygotowujemy. Miejmy nadzieję, że być może w tym roku, być może w przyszłym, mówię, panie wojewoda podejmie decyzję o zmianie systemu i taką jednostkę motocyklową, chociaż jedną na terenie miasta Opola, po prostu powoła.
12: Chociaż motocykle macie dwa, jeżeli dobrze pamiętam.
11: Jeden mamy specyficzny motocykl zapasowy do nauki, drugi oczywiście pożyczamy w ramach dostępnych szkoleń dla kadry, ponieważ, drodzy Państwo, nie jest łatwo wsadzić ratownika, kolokwialnie mówiąc, na motor z użyciem sygnałów, żeby nie wyrządził sobie krzywdy. To muszą być logiczni ratownicy, logiczni ludzie mający doświadczenie w zakresie kierowania jednośladami.
12: I tak, to szkolenie już trwa od dłuższego czasu tych osób, prawda?
11: Od zeszłego roku mamy już wytypowaną grupę ludzi, którzy by ewentualnie w ramach powołanego zespołu motocyklowego mogli siąść na ten motor i ten dyżur pełnić.
12: Czyli już mogliby. Jakby ta decyzja przyszła na przykład jutro, to bez problemu.
11: Tak, oczywiście. Mamy motor, mamy wyposażenie. Oczywiście byłaby kwestia zapasowego motoru. Wtedy byśmy musieli dokupić w ramach OCRM-u dodatkowy motor, ponieważ najważniejsza jest ciągłość działania takiej jednostki, takiego systemu. Natomiast jak najbardziej jesteśmy już na tą chwilę przygotowani do postawienia takiej jednostki motocyklowej.
10: Mówił dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław Kostyła. Teraz OCRM będzie powoli odkładać pieniądze, żeby mieć wkład własny do budowy nowej siedziby. Ratownicy medyczni będą się starać choćby o unijne dofinansowanie do tej inwestycji.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
10: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o zbliżających się opolskich konfrontacjach teatralnych.
2: Na deskach teatrów.
10: Zespoły teatralne z całej Polski zmierzą się na scenach Teatru Kochanowskiego. To w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Podczas nich wystawionych zostanie 9 spośród 61 spektakli zgłoszonych do konkursu Klasyka Żywa.
13: Maryla Zielińska, przewodnicząca Komisji Artystycznej konkursu Klasyka Żywa. Oczywiście chciałoby się, żeby ta 50. edycja była wyjątkowa, ale czy taka będzie, no to okaże się w czerwcu. Państwo sami to ocenią. Wybieraliśmy oczywiście najciekawsze naszym zdaniem przedstawienia, ale tak się one szczęśliwie ułożyły, że moim zdaniem odzwierciedlają rozmaite nurty we współczesnym polskim teatrze i poszukiwania. Więc zobaczycie Państwo i przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen ze stałym zespołem, powiedzmy tak jak Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, czyli reżyserów bardzo, bardzo znanych i uznanych tutaj też w Opolu na konfrontacjach, ale też będą przedstawienia skromniejsze, takie i z Teatru Lalkowego, jak Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie, teatru takiego, w cudzysłowie nazywam, ofowego, bo jest to koprodukcja teatru Grupy Koincydencja z Białegostoku. To są aktorzy po białostockiej szkole, też lalkowej. W związku z tym dla nich tradycja teatru lalkowego, tradycja teatru formy jest bardzo ważna. I pierwszy raz współpracują z Teatrem Chorea w Łodzi. To z kolei inna tradycja polskiego teatru, bo jakby szefem tego Chorei jest Tomasz Rodowicz, czyli ktoś, kto współpracował i z Jerzym Grotowskim, i ze Włodzimierzem Staniewskim, więc spotkanie tych dwóch tradycji bardzo bogatych w jednym przedstawieniu, jest to Król Ubu Alfreda Jarry, no jest naprawdę wyjątkowe. Mamy jeszcze przedstawienie, nazywamy to Teatrem Środka, ale literatura jest pierwszej kategorii, czyli Calderon i farsa, można tak powiedzieć, w wykonaniu. Tekst nie jest może farsą, ale grany jest w konwencji farsy przez teatr w Toruniu. Świetnie, przez cały zespół, co jest warte podkreślenia, bo bez akurat w tym gatunku, w tej konwencji farsy, poziom zespołu całego jest istotny, żeby wszystkie dowcipy, gra konwencjami, dowcipem, żeby to wybrzmiało. Jest to księżniczka na opak wywrócona. Co my tu mamy jeszcze? Muszę spojrzeć w ściągawkę. Mamy jeszcze... ten ostatni sezon był bogaty w inscenizację pana Tadeusza, bez żadnej rocznicy, bez żadnego konkursu. Nagle twórcy uznali, że sięgnięcie po pana Tadeusza jest dla nich jakoś ważną wypowiedzią. I tak zobaczymy tutaj inscenizację bardzo radykalną w reżyserii Kamila Białaszka, bo jest to nowy pan Tadeusz, tylko że rapowy. Kamil Białaszek jest raperem, kozą i stąd ten background, ten tytuł, i tak jest to przepisane na rap pan Tadeusz. Czyli to nie tylko chodzi o to, że fraza Mickiewicza dobrze się wpisuje w rap, ale też chodzi o pewne światopogląd, który można przypisać rapowcom. Oczywiście nie ma jakiegoś jednego światopoglądu, no ale ta kultura, ta nisza kulturowa, spojrzenie z tej niszy na pana Tadeusza, na poemat narodowy, jest bardzo ciekawe i przewrotne, także zachęcam. Drugim panem Tadeuszem był krakowski w reżyserii Wojtka Klema z Teatru Słowackiego. No niestety nie udało nam się tyle wszystkich panów Tadeuszów tutaj, musieliśmy z czegoś wybierać, to nie znaczy, że tamten jest gorszy. Nagrodziliśmy aktora, który gra tytułowego pana Tadeusza w krakowskim przedstawieniu. Tradycja jest taka, że festiwal otwiera spektakl gospodarzy, więc tutaj Państwo obejrzą przedwiośnie i naprawdę nie trzeba było tutaj jakiejś kurtuazji, żeby dostrzec ten spektakl. Jest to przedstawienie w dorobku Piotra Ratajczaka, reżysera tego przedstawienia, wyjątkowe. I też wydaje mi się, że w repertuarze tego teatru dosyć warte zauważenia, ponieważ znakomicie wykorzystuje przestrzeń, ogromną przestrzeń Teatru Opolskiego. Scenografia, choreografia, kostiumy, a także muzyka wypełniają tą przestrzeń w sposób bardzo ciekawy i też chcieliśmy na to zwrócić uwagę, że z przestrzeni teatralnej też płynie jakaś inspiracja. rekreacja. A, jeszcze mamy Teatr Studentów, czyli z Łódzkiej Szkoły Teatralnej. Spektakl dyplomowy, Pułapka Tadeusza Różewicza w reżyserii Adama Orzechowskiego. Spektakl z ogromną pasją młodzieńczą, radykalna wypowiedź na temat totalitaryzmu. Wydaje mi się, no, w obecnych czasach warta zauważenia. No, zawsze buduje się ten kontekst, ale ten kontekst jest czytelny bardziej może dla takich, dla publiczności chyba nie jest specjalnie czytelny ten kontekst, że polska literatura ze światową może korespondować, prawda, bo no państwo jednak tutaj macie taki wyimek, jak, prawda, na festiwalu, ale no, sama nazwa konfrontacje skłania ku temu, żeby poszukiwać w różnych kierunkach, rozwijać ten festiwal, więc konfrontowanie klasycznej literatury polskiej z klasyką światową jest oczywiście jak najbardziej na miejscu.
10: Biorąc pod uwagę wszystkie zgłoszone spektakle, przeważa to odtworzenie tekstu jeden do jednego, czy przeważa odtworzenie tekstu w sposób nowoczesny?
13: Nowoczesny, jeżeli by to w skrócie ująć, to zdecydowanie w sposób nowoczesny. Można powiedzieć, że takich jeden do jeden prawie nie ma. Jest jeden spektakl bardzo ciekawy, który stara się to robić. To jest Powieść w drewnie z Teatru Kubuś w Kielcach, ale też po coś jest to robione, bo z Gwary Beskidzkiej, z której powstał ten spektakl Jana Wilkowskiego, który opowiada o beskidzkim rzeźbiarzu, takim tamtejszym Nikiforze, Jędrzeju Wowrze, został w Kielcach przetłumaczony ten tekst na Gwarę Kielecką, ale jakby wraca do tego klasycznego modelu wystawienia, to znaczy, że autentycznie oglądamy tam aktora, który może on nie rzeźbi, ale jest wśród rzeźb i obserwujemy artystę rzeźbiarza, tak jak to było wystawione w prapremierowej wersji tego przedstawienia. Zresztą aktor, który gra tego Wowrę, tego amatora, no, był uczniem Jana Wilkowskiego, więc tą jakby tradycję przenosi i też tutaj to jest bardzo ciekawe w kontekście klasyki żywej. Że ta klasyka żywa jest też żywa poprzez właśnie wracanie ściśle do jakichś kanonów wystawiania, potrafi być żywa.
14: Justyna Czernota, dyrektorka Instytutu Teatralnego.
10: Jakie, czy inaczej, czy jaki... To już 50. konfrontacje teatralne, czy jakoś zmieniają się kryteria doboru tych spektakli?
14: Zmieniają się może nie kryteria, co może osoby, które te spektakle wybierają, ponieważ od 11 edycji opolskie konfrontacje teatralne są organizowane we współpracy z Instytutem Teatralnym, co w praktyce oznacza, że liczna, bo 7-osobowa komisja pod również przewodnictwem osób, które są różne, jeździ po Polsce i ogląda spektakle zgłoszone do konkursu. Co roku jest różna liczba spektakli, co roku są różne spektakle, no i co roku są to różne osoby, które oglądają je. Zawsze staramy się o to, żeby wśród komisji znajdowały się i osoby praktycznie związane ze środowiskiem teatralnym, czyli reżyserzy, aktorzy, ale też badacze teatru i to zarówno tacy badacze, którzy zajmują się historią teatru i stricte interpretacją klasyki, ale też osoby, które zajmują się krytyką teatralną, kuratorzy, także to grono jest bardzo różnorodne i to od niego zależy, jakie spektakle tutaj państwo oglądacie w Opolu. Myślę, że dokładnie jest tak, że będzie bardzo różnorodnie. Tym, co, na co chciałabym zwrócić państwa uwagę, to, że już od 2 lat w programie konfrontacji znajdują się zarówno interpretacje klasyki polskiej, jak i klasyki europejskiej. One są mniej więcej w połowie w tym roku. Myślę, że tym, na co warto zwrócić uwagę, jest też to, że właściwie są 2 takie tytuły bęgerowe, które państwo na pewno znacie z lektur szkolnych i też przedstawiane w tak nietypowych interpretacjach, że naprawdę warto je zobaczyć, czyli Krzyżacy i Pan Tadeusz. A oprócz tego znalazło się dużo tytułów, o których myślę, że wszyscy je znamy, jak na przykład taki tytuł jak Księżniczka na opak wywrócona albo Ubu król, ale nie pojawiają się one tak często w interpretacjach teatralnych, co wydaje mi się powinno nas wszystkich przyciągać do tego, żeby właśnie zobaczyć może te mniej typowe rzeczy, ale też pisane przez naprawdę popularnych autorów. autorów, autorki, ponieważ w tym roku, proszę Państwa, obok Jane Austen znajdziemy Tadeusza Różewicza, a obok Alfreda Jarego znajdziemy Calderona da Barkę. Także naprawdę z bardzo różnych epok są to twórcy, z bardzo różnych estetyk, przepraszam, z bardzo różnej też myśli o klasyce się wywodzą. No i wydaje mi się, że także osoby reżyserujące są właśnie z bardzo różnych pokoleń, z bardzo różnych estetyk, no bo samo to, że wśród tytułów mamy i spektakl lalkowy, i spektakl teatru niezależnego, i właśnie spektakle czerpiące bardziej z takich form teatru środka i bardziej komediowe, no to wszystko to sprawia, że to, co możemy tutaj Państwu zagwarantować, to jest różnorodność, z czego by wynikało, że najbardziej warto kupić karnet i być z nami przez całe 2 tygodnie. Komisja działa niezależnie i nigdy nie zdarzyło mi się słyszeć o tym, żeby właśnie takie grzecznościowe gesty wykonywać. Odwrotnie, to jest naprawdę wielokrotnie weryfikowane. No właśnie na to też się bardzo cieszę. Cieszę się z tego, że jest przedwiośnie, ponieważ miałam jej okazję oglądać w zeszłym roku. Przy okazji ubiegłorocznej edycji była to impreza towarzysząca. Było tuż po premierze i przyznam, że ten spektakl zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Zarówno tak scenograficznie, jak i jeśli chodzi o kreacje aktorskie, ale też jeżeli chodzi o samą interpretację przedwiośnia. I z przyjemnością sama sobie go odświeżę po roku. Mam nadzieję, że też to, ten spektakl, który jest grany na otwarcie festiwalu, zgromadzi liczną publiczność, nie tylko złożoną z Opolan i Opolanek, ale też z gości z całej Polski.
15: Robert Raczkowski, ja tu tylko sprzątam. Robert Raczkowski, dyrektor Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, serdecznie witam.
12: A jak to wygląda logistycznie? Tyle scenografii tutaj przewieźć, rozstawić na te kilka dni?
15: No, tak mówiąc o takim backstage'u i zapleczu, to technika od wielu miesięcy przygotowuje się z harmonogramem do tego, żeby logistycznie wybrać odpowiednie momenty, kiedy i gdzie i jaki montaż danej scenografii jest zaproponowany. Nie odbywa się to w taki sposób, że przesyłany jest e-mail z jakiegoś teatru, a my tutaj się głowimy nad tym planem, co zrobić. Nie, musi z każdego teatru przyjechać ekipa techniczna, najczęściej ze scenografem, który musi wiedzieć, jak do naszych scen się zaadoptować, no bo w każdym teatrze te sceny mają troszeczkę inne wymiary, a szczególnie nasza scena jest bardzo trudna, no bo ona ma kompletnie nieadekwatne do pozostałych teatrów w Polsce wymiary, jest dużo większa, więc czasami trzeba to przedstawienie albo bardziej rozepchać, albo nawet przereżyserować, albo jeśli się da w ogóle to zrobić, albo wybrać odpowiednią scenę do odpowiedniego materiału i nawet, można powiedzieć, tę sztukę troszeczkę nadbudować, zmienić, dobudować nawet jakąś ściankę. Czyli jest to wielomiesięczny proces, w którym finalnie, już potem, kiedy mamy te elementy przygotowane w nocy poprzedzającej konkretny spektakl, wchodzi ekipa, która demontuje poprzednie przedstawienie, potem wchodzi gmara ludzi, która montuje przedstawienie, potem zaczyna się wieszanie odpowiednich sprzętów, reflektorów, bo nie każdy spektakl ma w tych samych pozycjach oczywiście reflektory. Odpowiednie programowanie jest na odpowiednią scenę, są inne wysokości, także to jest wielomiesięczny, już w dużym skrócie wielomiesięczne przygotowania, a potem jest tylko w dużym, kompaktowym skrócie montaż i wszystkie siły na pokład po to, żeby w ciągu nocy zbudować coś, co normalnie teatry robią przez 2 miesiące.
12: Choć oficjalna inauguracja opolskich konfrontacji teatralnych odbędzie się w czwartek 11 czerwca, to imprezy towarzyszące odbędą się już we wtorek przed rozpoczęciem. Tegoroczne konfrontacje w Teatrze Kochanowskiego potrwają do 21 czerwca.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chill, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo. Hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez schłodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
0: O reklamie.

0: Μέλο Ράδιο. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o ostatnich wydarzeniach we wschodniej części naszego

0: 20 lat, niecałe 18 lat. I tu rzeczywiście jest, jednym z aspektów jest to, że wytwarza się powoli taka trauma związana z tym, że dlaczego akurat na nas drugi raz uderzyła ta trąba powietrzna. Miejsce miało zdarzenie w sobotę po godzinie 17, kilkanaście minut grozy i obraz postapokaliptyczny, który się tutaj zrodził. 18 domów dotkniętych tą tragedią, 11 budynków mieszkalnych. Usuwanie szkód, zabezpieczenie mienia w sobotę. Wczoraj cały dzień praca komisji związanej z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, liczenie wstępnych szkód. Dzisiaj praca pracowników naszych socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, którzy odwiedzają wszystkich poszkodowanych. Weryfikujemy, będziemy drogą administracyjną występować i doraźne wsparcie, to jest do 8000 zł i docelowe wsparcie, jeśli chodzi o odbudowę nowego domu 200000 zł, remont domu 100000 zł. Mamy tutaj pełne wsparcie ze strony wojewody, pana starosty i każdy obiecał, że te wnioski, które będziemy wysyłać, będą maksymalnie szybko analizowane, wypłacane. Tak, żeby wspierać tutaj na miejscu poszkodowanych. Cały czas oczywiście też trwa praca służb Straży Pożarnej. W sobotę ponad 80 osób, wczoraj bodajże 50 osób, dzisiaj też kilkanaście osób. Na bieżąco wspieramy poszkodowanych, policja zabezpiecza teren. No i staramy się doprowadzić do tego, żeby wspólnie po raz wtóry odbudować Balcarzowice. To jest rzeczywiście coś, co jest niepojęte dla nas na razie, dlatego też te poczucie wsparcia mieszkańców. Sobota, w niedziela, dzisiaj, codziennie, żeby czuli, że jesteśmy blisko, że jesteśmy dla nich wsparciem, pomocą, że pomagamy w najbardziej prozaicznych sprawach. My jesteśmy małą gminą. Ja pochodzę z miejscowości 2 km stąd. To wszyscy się znamy od dziecka tak naprawdę. Każdy ma do mnie numer telefonu, jak się coś dzieje, może zawsze zadzwonić. I mam nadzieję, że każdy będzie się czuć zaopiekowany. Działamy instynktownie. Prosimy przedsiębiorców o jakieś deski, żeby zabezpieczyć folię na dachu. Uruchomiliśmy na stały magazyn OC, który ostatnio był fajnie uzupełniony też przez środki rządowe, które się pojawiły. Lokalne NGOsy przywożą jedzenie, kawę, herbatę. No i działamy na razie. Liczymy straty. Działa już od dzisiaj gminna komisja liczenia strat. No i będziemy może szukać wsparcia. To jest też super sprawa, że w tym trudnym momencie lokalni samorządowcy, moi przyjaciele, licznie się ze mną kontaktowali. Też deklarowali pełne wsparcie. Również dwie rodziny nie mogą mieszkać czasowo w domu, także też tutaj czy kwestia jakiegoś mieszkania tymczasowego, lokum. No i te wsparcie też w szkołach. Uruchomiliśmy tutaj pomoc psychologa w szkole w Jaryszowie, w Ujeździe. Psycholog będzie też od dzisiaj na miejscu tutaj w Balcarzowicach pełnić dyżur, bo rzeczywiście to jest coś niepojęte. Mieszkają u swoich znajomych, u swojej rodziny. Tu jest też jedna rodzina, która jest pieczą zastępczą, jest jedna rodzina wielodzietna. To na razie jest, można powiedzieć, trochę taki szok, bo to jest tak naprawdę dwa dni od tej tragedii. Odbudowa domu, każdy, kto budował dom, nie potrwa tydzień, potrwa parę miesięcy na pewno. I chciałbym, żeby niesłabnące wsparcie było ze strony wszystkich instytucji, dlatego za co dziękuję na dzisiaj już za te wsparcie i liczę na więcej, żebyśmy zostawili ludzi samych sobie. Mamy wstępną analizę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dzisiaj zaczyna działać komisja. Nie chciałbym jeszcze mówić o szczegółach, bo są kwestie budowlane, ale parę budynków gospodarczych są zniszczone jak domki z kart, także ich nie ma już po prostu. One zniknęły z płaszczyzny ziemi.
1: Starszy brygadier Piotr Zdziochowski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. No, w chwili obecnej mamy jeden budynek, który najprawdopodobniej wiatr, który nocny był, podwinął plandekę, która była zabezpieczona. Dodatkowo zabezpieczamy tak, żeby zabezpieczyć przed właśnie anomaliami, przed deszczem ten budynek. W sile 5 zastępów, 11 strażaków na chwilę obecną prowadzi tutaj działania ratownicze. Natomiast od soboty, można powiedzieć wieczora, zarejestrowaliśmy na dzień dzisiejszy łącznie z tym zdarzeniem 35 zdarzeń, z czego większość to była tutaj na terenie Balcarzowic. No i tutaj głównie prowadzone były działania ratownicze. Nikt nie został na szczęście poszkodowany w tych zdarzeniach, natomiast

0: te 18 budynków zostało uszkodzonych, w których prowadziliśmy działania ratownicze. Głównie to były przykrycie dachu na tych budynkach. Dwa z tych budynków mieszkalne są wyłączone z użytkowania, natomiast z tych 18 to 11 to budynki mieszkalne, które ucierpiały w tym zdarzeniu. No, głównie tutaj były działania, skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały i na drzewach, na dachach, jak również też właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, przede wszystkim zabezpieczenie dachów plandekami celem, żeby się woda czy deszcz, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku. My tutaj nie przewidujemy żadnych na chwilę obecną zadań, działań, natomiast mamy ostrzeżenia meteorologiczne i oczywiście nie wykluczamy, że w każdej chwili może pojawić się jakaś komórka burzowa, opady silne deszczu, będziemy zmuszeni prowadzić działania ratownicze, chociażby w usuwaniu powalonych drzew czy pompowaniu wody. Natomiast apelujemy do radiosłuchaczy, aby słuchać przede wszystkim, zapoznawać się z alertami, nie ignorować ich, a przede wszystkim stosować się do tych alertów, jeżeli będą rzeczywiście wysyłane. Na chwilę obecną mamy tutaj na południu naszego województwa, dotyczy też również powiatu strzeleckiego, alert meteorologiczny w zebranie wód, czy silne opady. Więc apelujemy do mieszkańców, aby stosować się. Na pewno każdemu pomożemy, ale żeby ta pomoc do wszystkich dotarła i do tych, które najbardziej potrzebują tej pomocy, to musimy się po prostu właściwie zachowywać i przede wszystkim stosować do poleceń służb ratowniczych, które będą działały na miejscu. Ja przede wszystkim chciałem bardzo tutaj z tego miejsca podziękować wszystkim ratownikom i zawodowym strażakom, i ochotnikom, jak również też służbom współdziałającym, policji, samorządowcom, służbom pana starosty, pani wody, wszystkim służbom, które nas tutaj wspierały, darczyńcom, którzy wspomagali nas w tych pierwszych chwilach, w tych pierwszych momentach pracy strażaków, i bardzo dziękuję za tą bardzo dobrą współpracę w koordynacji tych działań, gdzie na miejscu te działania w pierwszym dniu, jak i również w drugim dniu koordynował sam pan komendant powiatowy tutaj na miejscu zdarzenia, oczywiście współpracując z panią wojewodą, ze służbami pana starosty, czyli panem starostą, burmistrzem ujazdu na miejscu tutaj tego zdarzenia. Na chwilę obecną tutaj głównie teraz są realizowane zadania samorządu, czyli gminy Ujazd, we współpracy ze wszystkimi instytucjami i samorządami, które też tutaj realizują te zadania, no głównie pomocy teraz mieszkańcom, którzy ucierpieli tutaj w tym zdarzeniu.
1: Kinga Tokarz, rzecznik wojewody opolskiej. Jeżeli chodzi o sytuację w Balcarzowicach w związku z nawałnicą, która właśnie tam przeszła i spowodowała poważne uszkodzenia budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, uruchomiona została procedura pomocy dla mieszkańców poszkodowanych przez klęskę żywiołową. Według aktualnych danych uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Na miejscu cały czas prowadzone są działania służb zabezpieczające oraz szacowanie strat. Na terenie Balcarzowic pracuje komisja gminna, która dokonuje oceny skali zniszczeń i przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia pomocy finansowej dla mieszkańców. I zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, mieszkańcy będą mogli ubiegać się o pomoc doraźną, bądź też pomoc na remont lub odbudowę budynków. Pomoc doraźna to zasiłek celowy do 8 tysięcy złotych na zaspokojenie tych najpilniejszych potrzeb życiowych, bytowych. Wypłata następuje za pośrednictwem gminy, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i potwierdzeniu poniesionych strat. Druga możliwość, pomoc na remont lub odbudowę budynków. Po oszacowaniu szkód mieszkańcy będą mogli ubiegać się o kwotę do 200 tysięcy złotych na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego i do 100 tysięcy na remont lub odbudowę budynku gospodarczego. Warunkiem przyznania tej pomocy jest stwierdzenie szkód przez uprawnioną komisję. Pomoc ta jest uruchamiana po sporządzeniu tych protokołów strat, przekazaniu odpowiednich wniosków przez gminę do wojewody. Proces wypłaty środków będzie przebiegał etapowo. W pierwszej kolejności mieszkańcy otrzymają pomoc doraźną, pozwalającą na zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Następnie po zakończeniu szacowania szkód i zatwierdzeniu dokumentacji uruchamiane będą środki na remonty i odbudowę. Wojewoda opolski pozostaje w stałym kontakcie ze służbami, z samorządem gminy Ujazd, odpowiedzialnymi za usuwanie skutków nawałnicy, służbami. Priorytetem jest sprawne udzielenie pomocy wszystkim poszkodowanym. Te szacowanie tych strat ciągle trwa. Dzisiaj właśnie wyszło, czy ma wyjść zarządzenie z gminy Ujazd i taka komisja gminna, z moich informacji właśnie przed chwilą rozmawiałam z osobami, które są już tam od nas na miejscu, że taka komisja gminna już działa, już pracownicy OPS-u chodzą od domu do domu, rozmawiają z mieszkańcami.
2: Obecnie w Balcarzowicach działają komisje wyceniające straty. Poszkodowani będą mogli dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy będą mogli liczyć na od 100 do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę domów. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
4: Monika Atrykowska, chwila, zapraszam. W poniedziałek podpisano umowę na modernizację odcinka linii kolejowej z Opola do Nysy. Jak poinformowało biuro prasowe PKP PLK, wartość umowy to ponad 54 miliony złotych. Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu państwa. Podpisana w Opolu umowa na wykonanie prac modernizacyjnych dotyczy mającego blisko 50 kilometrów odcinka trasy kolejowej łączącej Nysę z Opolem. Jak przekazał dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Opolu Wojciech Kwiatkowski, po modernizacji torów i 8 przejazdów kolejowo-drogowych poprawi się przepustowość trasy. Podniesione będą parametry linii i ponownie uruchomiona tak zwana mijanka w Kubicach, która pozwoli poprawić płynność ruchu oraz zwiększy przepustowość. Pociągi będą mogły kursować cyklicznie, szybciej i częściej, a infrastruktura zostanie przygotowana do dalszego rozwoju połączeń, także międzywojewódzkich. To obok inwestycji na trasie z Opola do Kluczborka kolejne bardzo ważne przedsięwzięcie dla mieszkańców województwa opolskiego. W zakresie zadania przewidziana jest naprawa i przebudowa torów na stacjach w Komprachcicach i Łambinowicach, co wpłynie na funkcjonalność tych stacji. Część torów zostanie wydłużona do 750 metrów. To pozwoli na rozwój transportu towarowego na trasie. Zaplanowano też wyposażenie wybranych skrzyżowań w sygnalizację świetlną i rogatki. Roboty rozpoczną się w sierpniu. W związku z ich szerokim zakresem do października planowana jest zastępcza komunikacja autobusowa na całej trasie. Jak zapewnia PKP PLK, pasażerowie skorzystają z efektów prac jeszcze w tym roku. A co więcej, toczy się również postępowanie przetargowe na linię Głuchołazy-Mikulowice, którego realizacja po połączeniu z inwestycją na trasie Opole-Nysa znacząco poprawi możliwość transportu pasażerskiego i towarowego między Polską a Czechami. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Powiat opolski i Nyski otrzymały 92 miliony złotych z funduszy europejskich dla Opolskiego na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku. W poniedziałek biuro prasowe Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego podało, że to ostatnie powiaty w regionie, które otrzymały pieniądze z tej puli na odbudowę infrastruktury. Największe wsparcie, prawie 87,5 miliona złotych, otrzyma powiat Nyski, w którym partnerami starostwa są gminy Nysa, Głuchołazy, Pakosławice, Łambinowice oraz Skoroszyce. Dzięki tym środkom zostanie zrealizowanych 12 zadań infrastrukturalnych. W powiecie opolskim, który otrzymał ponad 4,5 miliona złotych, starostwo powiatowe za 600 tysięcy złotych odbuduje zniszczoną we wrześniu 2024 roku ulicę Zamkową w Niemodlinie. Pozostałe środki, 4 miliony złotych, mają trafić na remont uszkodzonego w wyniku powodzi budynku użyteczności publicznej w Niemodlinie. Tymczasem Uniwersytet Opolski rozpoczął rekrutację na przyszły rok akademicki. Kandydaci mają do wyboru aż 78 kierunków studiów. Od lat największą popularnością cieszy się jeden kierunek, mówi Piotr Sikora z Uniwersytetu Opolskiego.
5: No jest nim oczywiście kierunek lekarski. Mamy rocznie ponad 2000 osób, które aplikują o przyjęcie na kierunek lekarski. Miejsc na ten kierunek jest 120, czyli tu się poruszamy w obszarze około 20 osób na jedno miejsce.
4: Nabory na Uniwersytecie Opolskim będą prowadzone do września.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
2: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o zmianach w Odrze Opole.
3: Sport w Opolu.
2: Odra Opole zakończyła kolejny sezon rozgrywek pierwszej ligi. Z dorobkiem 44 punktów drużyna zajęła 12 miejsce w tabeli. Udało się to m.in. dzięki Piotrowi Plewni, który w najgorszym dla klubu momencie przejął obowiązki głównego trenera. Teraz klub poinformował na konferencji prasowej, że zatrudnił nowego trenera, który będzie prowadził Odrę w kolejnym sezonie.
7: Nazywam się Łukasz Tomczyk, jestem obecny trenerem Odry.
8: Został pan tutaj zatrudniony na tym stanowisku kiedy dokładnie?
7: Dokładnie to dzisiaj.
2: Dokładnie to dzisiaj. A czy obserwował pan wcześniejsze dokonania naszej drużyny niebiesko-czerwonych?
7: Tak, wiadomo, interesuję się tą piłką na poziomie ekstraklasy i pierwszej ligi. Chcesz mieć przegląd zawodników, oglądasz mecze. Jednak to jest twój rynek, miejsce, w którym będziesz pracował, więc musisz znać większość tych drużyn i mieć taki jakby research zrobiony. A teraz w momencie, kiedy dołączyłem do tego zespołu, to przyglądałem mu się więcej. Byłem tutaj na meczu na żywo, oglądałem mecze wideo, więc znam zespół.
2: No i nad jakimi tutaj elementami trzeba będzie najbardziej popracować?
7: To jest taka sytuacja, że trzeba po prostu dotknąć tej drużyny na boisku. To jest ważne, bo wtedy zobaczysz tak naprawdę, co tutaj jest do poprawy, bo nie jesteś od środka, tylko widzisz to z zewnątrz. Moim zdaniem pewne fundamenty były, a codzienny trening jakby pod kątem obrony, ataku, faz przejścia, stałych fragmentów gry da ci odpowiedzi. Bo drużyna się pewnie też zmieni, dołączy 10-12 zawodników, więc wtedy będziesz miał takie odpowiedzi, czego najbardziej tu potrzeba.
2: 10-12 to sporo, bardzo duże przetasowania tak też były realizowane rok temu, podobne. Dały efekt taki, który nie za bardzo nam się wszystkim podobał. I jesteście pewni tych zmian?
7: Tak, bo nawet naturalnie wiek, kontrakty, jakby przepis o młodzieżowcu powoduje, że komuś się kończy młodzieżowiec, nie wiem, pewne rzeczy powodują, że tych ruchów zazwyczaj jest tak 6-8 statystycznie, ale ja też jestem nowym trenerem tutaj, który zaczyna pracę i chciałbym dostosować też tych zawodników do swoich jakichś oczekiwań. Inny trener miał inny pomysł, ty masz inny pomysł, chcesz z kimś innym pofunkcjonować, ktoś u ciebie wiesz, że nie, gdzie indziej może tak. I pod kątem tego to budować też chcemy tutaj dodać trochę centymetrów, intensywności na niektórych pozycjach. Chcemy dodać młodych zawodników z Polski i oczywiście to będzie miało pewnie wpływ na początku, bo to nie jest takie proste, żeby kiedy przychodzi 10-12 zawodników, żebyś od razu już wygrywał i ta drużyna nie wiadomo jak wyglądała, bo wszyscy się muszą zgrać. Tak jak panowie mają relacje w pracy, tak samo zawodnicy muszą mieć relacje na boisku i się zgrać. To jest proste, więc czas, ale wierzę w to, że te ruchy spowodują, że będzie lepiej niż w poprzednim sezonie.
2: Których zawodników na pewno w przyszłym sezonie nie zobaczymy na boisku, z którymi ta współpraca już teraz została zakończona?
7: Te nazwiska, które były podane na stronie, to już podziękowanie tym 6 zawodnikom. Ich z nami nie będzie, a cała reszta to są jeszcze rozmowy, zastanawianie się nad tym, czy ten zawodnik w tym stylu gry pomyśle u tego trenera będzie mógł tutaj funkcjonować.
2: Teraz to okienko letnie się otwiera. W jakich kierunkach będą państwo, że tak powiem, celować, żeby tych zawodników do Odry przyciągnąć? Czy to będą nazwiska z Polski, czy może nawet uda się kogoś z zagranicy ściągnąć, zachęcić?
7: Ta pierwsza liga się tak otworzyła, że jest i dużo zagranicznych, i dużo Polaków, więc na pewno będzie miks, taki zdrowy miks, żeby ta część Polaków tej szatni była. Ale oczywiście nie zamykamy się na zagranicę i szukamy również zawodników, choć są pewne obwarowania, że może być dwóch zawodników spoza Unii na boisku, co już ci zamyka pewne rzeczy. I też wiemy, że w Odrze na dzień dzisiejszy jesteśmy klubem pierwszego wyboru i o niektórych zawodników musisz powalczyć dłużej, poczekać do końca i potem zobaczyć, co ci spadnie na rynku. To jest zawsze dla ciebie taka pierwsza odpowiedź, boisko, poznanie zawodników od kuchni, i później budowanie takiej relacji, spójności grupy, drużynowości, żeby to miało wpływ na to, że tym jakby sposobem grania wszyscy razem, patrząc w jednym kierunku, zrobimy wynik.
2: Tak mogę powiedzieć, że studiowałem na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii i tam stawiano na to, że trening, żeby miał jak najlepsze wyniki, to musi być po pierwsze regularny i w miarę powtarzalny. Czy uda się to zrealizować właśnie z tak nową, świeżą drużyną?
7: Tak, myślę, że automatyzmy treningowe, właśnie sposób mój pracy w mikrocyklu treningowym, czyli powtarzalne środki treningowe, przebywanie w takiej meczowości na meczu powoduje, że zawodnicy się zgrywają i mają te automatyzmy.
2: To jakie to będą treningi?
7: Intensywne, oparte na grach, oparte na tym, co w meczu, jakby dużo też oparte na grach 11 na 11, czyli pełnej takiej jakby prawdziwej piłce. na fragmentach gier pod kątem i wykończenia akcji i pól karnych, więc to będą treningi jak najbardziej takie, które odzwierciedlają mecz.
2: No i moim zdaniem też ważne jest to, żeby zawodnicy na boisku rozumieli się bez słów.
7: Tak, no zgranie, spójność grupy, jakby taki feeling tych zawodników, w jakiś sposób przebywanie ze sobą, wyjazdy, obozy, różne takie rzeczy to buduje.
2: No, macie już zaplanowane jakieś wyjazdy?
7: Tak, no z tego co wiem na dzień dzisiejszy, że jesteśmy bardzo blisko wyjazdu na obóz. Dorzuciłem go tutaj do planów. Chcemy też zagrać kilka sparingów tutaj zagranicznych, żeby dać od początku taki impuls, że te mecze będą dla nas ważne. I myślę, że na razie to.
8: Dzień dobry, Dariusz Trutka, dyrektor sportowy Odry Opole. To stanowisko w klubie już funkcjonowało. Rolą dyrektora sportowego jest przede wszystkim nakreślanie strategii klubu, jeśli chodzi o rozwój sportowy drużyny, dbanie o wyniki, dbanie o rozwój młodych zawodników i budowanie zespołu, który ma osiągnąć określony cel.
2: Jaka ta strategia będzie?
8: Odra Opole od paru sezonów jest takim zespołem, który zajmuje miejsce w środku tabeli, raz bardziej bezpiecznie, raz mniej bezpiecznie się utrzymuje. Chcemy zrobić na pewno przez ten okres tutaj pracy zespół dający dużo bardziej atrakcyjnie, zespół, który będzie przyciągał kibiców na stadion. Chcemy w przeciągu tych 2 lat, jak się umawialiśmy z zarządem, zbudować zespół, który realnie będzie mógł powalczyć o powrót do ekstraklasy po wielu latach i naprawdę zdajemy sobie sprawę z trudności tego wyzwania, bo nie jesteśmy klubem, który w tym momencie może konkurować finansowo i organizacyjnie z dużo większymi markami, z dużo większymi finansowo klubami w pierwszej lidze, ale wierzymy, że dzięki ciężkiej pracy, dzięki dobremu pomysłowi, stąd też trener Tomczyk jest tutaj z nami, że jesteśmy w stanie wykonać ten plan. Oczywiście to wymaga czasu, ale wszyscy tutaj w klubie są ambitni. Trener Tomczyk idealnie się wpisuje w ten projekt klubu i liczę na to, że te najbliższe sezony będą udane dla Odry Opole.
2: Mamy kwestię zatrudnienia nowego trenera. W zeszłym sezonie były te problemy, przez które klub pożegnał się z trenerem i zatrudnili państwo Piotra Plewnię. W tym momencie słyszymy, że on dalej będzie pracować, ale jakby inaczej.
8: Piotr dostał od zarządu ode mnie propozycję pozostania w klubie. Jeszcze nie mam 100% pewności, bo Piotr nie odpowiedział, czy tak, czy nie. Piotra cenimy za to, jak dużo Odra znaczy dla niego, jak dużo serca zawsze wkłada w swoją pracę. I widzimy go dalej w klubie, już nie w sztabie pierwszej drużyny, ale uważam, że propozycja, którą dostał, to jest dość atrakcyjna dla niego i też na pewno rozwijająca go w różnych aspektach jego piłkarskiej, czy inaczej jego trenerskiej drogi. I liczymy na pozytywną odpowiedź od Piotra.
2: Drugi trener?
8: Nie mogę w tym momencie powiedzieć. Na pewno chcemy, żeby Piotr został tutaj w strukturach klubu.
2: Jakie jeszcze działania, żeby te zamierzone cele udało się zrealizować? Mam na myśli właśnie być może awans do ekstraklasy. To jest tutaj wielkimi zgłoskami podkreślane.
8: Tak, daliśmy sobie okres tak naprawdę dwóch lat na zbudowanie drużyny, która będzie w stanie rywalizować z tymi mocniejszymi zespołami i skutecznie będzie walczyła o awans do ekstraklasy, więc tak naprawdę ta praca zaczyna się od poprawienia małych detali, od tych podstawowych kroków, czyli zatrudnienia trenera, który jest główną twarzą tego projektu i jego cechy charakteru, jego cechy jako trenera na pewno idealnie się wpisują w nasz pomysł, w nasz plan. Dwa, zbudowanie kadry zawodników, która będzie miała w sobie atuty. Będzie to, mamy nadzieję, że oczywiście, że będzie to i ten plan nam w 100% zafunkcjonuje, że będzie to kadra, która będzie wielowymiarowa, nie tylko to będzie zespół, który potrafi, nie wiem, dać szybkim atakiem, ale też będziemy się utrzymywali przy piłce, jeśli trzeba, będziemy dość niezostałych fragmentów, jeśli trzeba, będziemy grali atakiem pozycyjnym, spokojnym czy szybkim atakiem, więc na tej takiej wielowymiarowości nam zależy, ale przede wszystkim na mentalności zawodników, którzy tutaj przyjdą, żeby oni oddali duży kawałek serca i potrafili rozkochać opolską publiczność w sobie.
2: Słuchaczom, którzy nie znają postaci Łukasza Tomczyka, przypomnijmy, jaka jest jego dotychczasowa kariera.
8: Łukasz jest trenerskim wychowankiem Rakowa Częstochowa. Swoje tak naprawdę kroki w dorosłej piłce stawiał i największe sukcesy odnosił w Polonii Bytom, gdzie osiągnął dwa awanse. Jego dobra praca została zauważona przez Raków Częstochowa. Wrócił do Rakowa Częstochowa jako pierwszy trener. Rywalizował m.in. z Fiorentiną w meczach w europejskich pucharach i w momencie, kiedy nadarzyła się taka okazja, uznaliśmy razem z zarządem, że to jest idealny kandydat do tego, żeby poprowadził ten projekt do Dreopola.
2: Tutaj, jak rozmawialiśmy z trenerem, wspomniał, że na początek już ma kilka sparingów zaplanowanych. No a sezon rozpoczyna się
8: 24 lipca, a start przygotowań 19 czerwca. Jeszcze nie chcemy podawać oficjalnie całego planu przygotowań, bo pewne umowy są dopiero podpisywane, ale na pewno będzie to jeden z ciekawszych okresów przygotowawczych, które Odra miała w ostatnich latach, i sparing partnerzy, z którymi będziemy grali, na pewno będą dla nas bardzo wymagający i uważam, że nasz zespół bardzo dużo wyniesie z tych sparingów, ale uważam, że na pewno granie z silnymi, bardzo silnymi czasem sparring partnerami pozwoli nam jak najlepiej zdiagnozować, w którym momencie my jesteśmy budowy tej drużyny i jak dużo jeszcze przed nami.
2: W momencie, w którym ja będę odpoczywać na Woodstocku, państwo już będą w pełnym rozbiegu.
8: Tak, to akurat taki trudny okres przed nami, okienko transferowe, tych zmian też będzie dość dużo, ale zmiany są potrzebne, zmiany dają zawsze nadzieję, że jeśli są oczywiście mądrze przeprowadzone, ale dają nadzieję taką, że robimy krok do przodu i chcemy ten krok zrobić. Oczywiście wszystko w miarę naszych możliwości organizacyjno-finansowych, ale z Odra Opole chcemy, żeby przyciągała przede wszystkim kibiców i żeby zrobiła się moda w Opolu na Odrę. To rozmawialiśmy z zarządem o planie długofalowym. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, pracujemy w sporcie już bardzo długo, że to jest proces, że to jest czas, w którym ci zawodnicy zaczną czuć synergię na boisku ze sobą, że sztab szkoleniowy pozna jeszcze lepiej tych zawodników i to będzie proces, który mam nadzieję, że skończy się z sukcesem.
2: Siedzieli państwo na tyle pięknej, kolorowej ścianki. Jak się mówi, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale jednak spytam, czy jest szansa zarzucić wędkę po jakiegoś jeszcze dodatkowego sponsora, który by ułatwił wam pracę?
8: To na pewno pytanie do zarządu. Na pewno większe pieniądze dają większe możliwości, ale na ten moment znamy swoje miejsce tutaj w tym rynku transferowym. Wiemy, na jakich zawodników możemy sobie pozwolić i na pewno będziemy chcieli podejmować przede wszystkim logiczne, mądre decyzje, tak żeby wynik sportowy też kolerował z naszym budżetem.
2: Mówił Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy Odry Opole. Jak poinformował klub, od przyszłego sezonu sportowego barw Odry nie będą już reprezentować tacy zawodnicy jak Tomasz Prikryl, Mateusz Abramowicz, Adam Chrzanowski, Adrian Łyszczarz i Jakub Bartosz. Klub podjął decyzję o nieprzedłużaniu wygasających wraz z końcem czerwca kontraktów.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
2: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o planowanym remoncie linii kolejowej Opole-Nysa. Będzie też o zmianach organizacji ruchu w ścisłym centrum Opola.
3: Ważne dla mieszkańców opolskiego.
2: Na początek ważna informacja dla pasażerów. PKP szykuje się do kolejnego remontu linii kolejowej łączącej Opole z Nysą.
9: Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. To jest przygotowanie pod elektryfikację. Umowa nie dotyczy elektryfikacji. Umowa dotyczy modernizacji torowisk, mijanek i infrastruktury towarzyszącej. Między innymi likwidacji przejazdów kolejowych. Nie da się podnieść parametrów i zwiększyć prędkości na linii, na której są przejazdy co kilometr, więc część z tych przejazdów albo jest zmieniona kategoria, albo są po prostu zlikwidowane. Takie rozmowy z samorządami toczyły się, niełatwe rozmowy, bo wiadomo, że każdy chce utrzymać stan posiadania, jeśli chodzi o te przejazdy, ale ostatecznie udało się dojść do kompromisów. Bardzo istotna modernizacja z naszego punktu widzenia pod kątem planowanych przyszłych połączeń pasażerskich i operowanie tymi pojazdami kolejowymi, dlatego że trzecia mijanka naprawdę spowoduje możliwości pojawienia się dużo większej ilości pojazdów kolejowych na tym szlaku, zarówno towarowych, jak i pasażerskich. I niesamowity ekspres wykonania prac, który jest zawarty w umowie, bo przez 3 miesiące zmodernizować odcinek na długości 50 km. Naprawdę duży szacunek. W związku z tym, że ta prędkość zostanie podniesiona, nie będzie to jakaś zawrotna liczba minut, bo to jest w tej chwili szacowane na około 6-7 minut na tym odcinku, bo w części już tą prędkość mamy 120 km. To jednak w codziennych przejazdach to ma znaczenie. Jeżeli jedziemy 30 minut albo jedziemy prawie 40 minut. Ja tylko przykładowo mówię, bo nie znam czasu przejazdu na dzisiaj pociągu. Natomiast widzę, jak to się zmieniło na trasie Kędzierzyn-Opole i jak to ma znaczenie przy codziennym dojeżdżaniu do pracy. Te 7-8 minut to jest naprawdę spora różnica. Na odcinku Opole-Kluczbork mamy jeszcze większe przyspieszenie, bo tam jest kilkanaście minut, ponad 15 minut zwiększenie czasu przejazdu. Trzymam kciuki za wykonanie, trzymam kciuki trochę za nerwy, które pewnie będą towarzyszyć w czasie, kiedy będzie organizowana komunikacja zastępcza, no bo to dla wszystkich będzie utrudnienia. No ale żeby było lepiej, musi przez chwilę być gorzej.
10: Wojciech Kwiatkowski, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Opolu. Kwota jest ponad 50 milionów, to jest około 55 milionów złotych. Środków z budżetu państwa. Zmieni się, poprawi się bezpieczeństwo, które już wcześniej przedstawiałem. Poprawią się parametry linii. Damy możliwość większej przepustowości poprzez zabudowę, wydłużenie torów na stacji Komprachcice, Łambinowice, jak również odbudowę mijanki Kubica. Prędkość się zwiększy w tych lokalizacjach, gdzie mamy ograniczenia prędkości. Z różnych względów. Łuki, budynki, perony. Tam podnosimy prędkość poprzez zmianę geometrii. W niektórych miejscach do 90, do 120 km na godzinę. Proszę pamiętać, że 3 lata temu odbyła się na tej linii już inwestycja, gdzieśmy skrócili czas przejazdu pociągu o 40 minut. Także teraz poprawiamy i uzupełniamy te prace, które się odbywały 3-4 lata temu.
11: To gdzie ta geometria jeszcze musi być zmieniona, bo jeszcze tam coś nie gra w porównaniu do tego, co było robione 3 lata temu?
10: Oj, takie szczegóły konkretnie w którym miejscu. Mówimy o odcinku 47 km. Na odcinku 5 km w ogóle wcześniej nie została wymieniana nawierzchnia i teraz to jest zadanie uzupełniające. Także to jest jedno z tych miejsc, gdzie rzeczywiście jeszcze możemy podnieść parametry. Poprzez wydłużenie torów w Łambinowicach i w Komprachcicach uzyskujemy troszkę większą przestrzeń, która nam pozwala na podniesienie parametrów na UK, które po 110-120 km na godzinę podniesienie parametrów. Oczywiście mówimy o parametrach też dla pociągów tak towarowych, wydłużenie torów stacyjnych, ale mówimy też o parametrach dla pociągu pasażerskich, bo pociąg osobowy zatrzymuje się na każdym przystanku, także te parametry zbytnio nie możemy uzyskać takich skrócenia czasu przejazdu, ale pociągi pasażerskie, pociągi międzywojewódzkie, pociągi międzynarodowe, których liczymy, że będą na tej trasie kursować, to już rzeczywiście podczas przejazdu przez mniejsze miejscowości, to już czas wydłuży się, znaczy skróci się czas przejazdu. Komunikacja zastępcza planowana jest prowadzenia od 3 sierpnia do 24 października. To będzie komunikacja autobusowa, tak. Na odcinku od Opola do Nysy, tak to planujemy.
11: Jeszcze o tą mijankę chciałem spytać, która będzie odbudowywana. Ona pozwoli na...
10: Mijanka w Kubicach pozwoli nam na krzyżowanie, wyprzedzanie pociągów. W tej chwili możliwość krzyżowania pociągów, wyprzedzania mamy w Łambinowicach i w Komprachcicach. Niemniej jednak wydłużamy tory do 750 metrów, dlatego żeby tam pociąg towarowy mógł się zatrzymać na tych mijankach i został wyprzedzony, wykrzyżowany z pociągiem pasażerskim. Przygotowujemy też parametry linii pod późniejszą, następny etap, czyli elektryfikację linii, który pozwoli nam na jeszcze większe zwiększenie przepustowości parę metrów tej linii. Cały czas jest jeden tor i w tej chwili w naszej spółce trwa analiza zasilania, która pozwoli na określenie, gdzie mamy wybudować stacje transformatorowe, a następnie już budowa sieci.
11: To w perspektywie jak długiego czasu mogłaby nastąpić ta elektryfikacja?
10: Elektryfikacja myślę, że w ciągu 4-5 lat.
12: Sławomir Piątek, prezes zarządu Torkol, spółka z Ootychy. Gdyby to zrobić kompleksowo, jednorazowo, uwzględniając ten czasookres i zamknięcia, a więc bez dodatkowych utrudnień dla ruchu kolejowego, jak i dla drogowego na przejazdach, na pewno by to było bardziej ekonomiczne i bardziej by się to przyczyniło do bezpieczeństwa. No jest to wyzwanie realizacyjne, ale też logistyczne, co wspomniałem wcześniej, natomiast no mamy rozpoznany teren, mamy rozpoznane wszystkie założenia, przygotowane wszystkie założenia materiałowe, sprzętowe i będziemy w pełni przygotowani do realizacji. No zakładamy, prace mamy założone w całym tym okresie, w systemie 7-dniowym, bardzo często nawet i dwuzmianowym, czy na wydłużonym czasie. No musimy też wziąć pod uwagę, zwłaszcza w okresie już jesieni, niekorzystne warunki pogodowe, gdzie to też będzie determinowało taką dynamiczną zmianę organizacji pracy, bo pewne prace, zwłaszcza wykończeniowe, są zobligowane do wykonania w odpowiednich warunkach pogodowych i temperaturach.
2: Remont linii kolejowej łączącej Opole z Nysą będzie kosztować 54 miliony złotych.
3: Co słychać w Opolu?
2: Mieszkańcy centrum miasta muszą się przygotować na zmiany. Właśnie zmienia się organizacja ruchu na ulicy Koraszewskiego. Działający tam restauratorzy otworzą swoje ogródki, w których goście będą mogli posiedzieć na świeżym powietrzu.
13: Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola.
11: Pojawiła się informacja na stronie Urzędu Miasta, że może jeszcze przed Festiwalem Opolskim ulica Koraszewskiego zmieni swój wygląd. Może będą tam ogródki. Jak to wygląda?
13: Tak, w ciągu kilku dni chcemy wprowadzić tę organizację ruchu, czyli umożliwić restauratorom i właścicielom lokali, które znajdują się przy ulicy Koraszewskiego, na otwarcie ogródków gastronomicznych. To jest odpowiedź właściwie na potrzeby tego rejonu, ponieważ w ostatnich miesiącach dużo tego typu lokali przy ulicy Koraszewskiego powstało. Są tam zarówno restauracje, kawiarnie, lodziarnie, także sporo tego tam się powstało. I też zmienił się charakter północnej pierzei rynku. W związku z tym te miejsca parkingowe, które znajdowały się przy ulicy Koraszewskiego, będą przeniesione na fragment północnej pierzei rynku. Tam, gdzie kiedyś były lokale gastronomiczne, teraz tam przyzmienił charakter tych usług na między innymi medycynę taką estetyczną. W związku z tym miejsca parkingowe, tak jak powiedziałem, będą przeniesione, a tam, gdzie były te miejsca parkingowe, restauratorzy będą mogli tworzyć swoje ogródki gastronomiczne w takiej szerokości, jak były wyznaczone między innymi miejsca postojowe, tak aby możliwy był przejazd ulicą Kraszewskiego, bo jest to wciąż jedyna droga dojazdu do rynku od strony ulicy Katedralnej, więc te ogródki będą ustawione w taki sposób, aby można było je bardzo szybko rozstawić, zdemontować przed okresem jesiennym. I ważna informacja jest taka, że część tych miejsc parkingowych od ulicy Katedralnej do Krupniczej po zakończonym okresie letnim i wczesnojesiennym będziemy chcieli, aby one wróciły na swoje miejsce, czyli będziemy mieli miejsca parkingowe nie tylko te przeniesione na rynek, ale również w okresie jesiennym chcemy, aby one wróciły na ulicę Kraszewskiego.
11: Czyli można powiedzieć, dla mieszkańców tych okolicznych ulic niewiele się zmieni.
13: Tak, bardzo na tym zależało, aby ta ukłon w stronę restauratorów nie kolidował z potrzebami mieszkańców, dlatego też te miejsca parkingowe w bardzo zbliżonej liczbie pozostaną. Myślę, że też z tych uroków w gastronomii będą korzystali mieszkańcy, ponieważ dobrze wiemy, że w czasie letnim chętnie przebywamy właśnie na zewnątrz, aniżeli wewnątrz lokali gastronomicznych, a z racji tego, że restauratorzy widzieli potencjał w ulicy Kraszewskiego, no to my też wykonujemy jakby ruch w ich stronę. Oni też o to apelowali od pewnego czasu, aby taka możliwość była. Oczywiście przeanalizowaliśmy wszystkie możliwości znalezienia rozwiązania i to rozwiązanie, które zaproponowaliśmy i które wdrożymy za kilka dni, jest najbardziej optymalnym, które też pozwala na funkcjonowanie zarówno mieszkańców, którzy mają swoje mieszkania przy ulicy Kraszewskiego, jak i tych, którzy otworzyli tam swoje lokale.
11: To jeśli chodzi o miejsca parkingowe, to wiemy, jak to będzie wyglądać, a czy coś zmieni się, jeśli chodzi o sam ruch na tych ulicach?
13: Ruch sam i tak już jest uspokojony, ponieważ przypomnę, że ulica Krzyżowskiego jest strefą zamieszkania, czyli piesi mogą poruszać się w dowolnym kierunku, w dowolny sposób, to kierowcy muszą ustępować im możliwości przejścia. My nie widzimy tam od kilku lat czegoś takiego, że piesi chodzą sobie całą szerokością drogi, natomiast teraz chcąc zapewnić ciąg pieszy na chodnikach, te ogródki nie będą wystawione na chodnikach, tylko właśnie na tych miejscach parkingowych. Także ci, którzy będą akurat chcieli przejść prawą stroną, patrząc od strony katedry w kierunku rynku, będą mogli to zrobić. Natomiast myślę, że też nie będą się przeciskać między tymi stolikami, tylko będą po prostu wybierali możliwość przejścia na stronę lewą.
2: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Ogródki przy lokalach gastronomicznych na Koraszewskiego powinny zostać otwarte już na początku Opolskiego Festiwalu. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 18 uszkodzonych budynków, w tym 11 to budynki mieszkalne. To wstępny bilans strat, który poznaliśmy tuż po tym, jak przez Balcarzowice przeszła trąba powietrzna. W poniedziałek rozpoczęła działania komisja oceniająca szkody. Małgorzata Mura tak relacjonowała te wydarzenia jeszcze w poniedziałek.
14: Nadzór budowlany wyłączył z użytku 2 domy mieszkalne. Uszkodzenia 3 budynków gospodarczych zostały uznane za bardzo poważne. Nikt nie został ranny. Dla tych, którzy stracili dach nad głową, przygotowane są lokale zastępcze. Mieszkańcy 2 najbardziej uszkodzonych budynków zamieszkali u swoich rodzin.
4: W akcji usuwania szkód wyrządzonych przez nawałnicę w ubiegłą sobotę na terenie całego powiatu uczestniczyło 260 strażaków. Poszkodowani mogą liczyć na pomoc psychologiczną i finansową. Mówi Hubert Ibrom, burmistrz gminy Ujazd.
15: Doraźne wsparcie to jest do 8000 zł i docelowe wsparcie, jeśli chodzi o odbudowę nowego domu, 200000 zł, remont domu 100000 zł. Mamy tutaj pełne wsparcie ze strony wojewody, pana starosty. Każdy obiecał, że te wnioski, które będziemy wysyłać, będą maksymalnie szybko wypłacane.
4: A od ubiegłej soboty bardzo dużo pracy mieli zarówno mieszkańcy miejscowości, jak i strażacy. To już Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
0: Działania skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały i na drzewach, na dachach, jak również zabezpieczenie dachów plandekami celem, żeby się woda czy deszcz, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku.
4: Poszkodowani, powtórzę jeszcze, mogą dostać 8000 zł doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie od 100 do 200000 zł na remont i odbudowę domów. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie i kolejne informacje. Władze województwa opolskiego wybudują za około 70 milionów złotych nową siedzibę Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Jak poinformował Opolski Urząd Marszałkowski, obiekt będzie mógł także pełnić funkcję miejsca schronienia dla ludności. Nowa siedziba ratownictwa medycznego będzie wybudowana na działce ofiarowanej samorządowi województwa przez miasto Opole przy Centrum Usług Publicznych. Obecna siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego mieści się w starym budynku, który nie spełnia warunków wymaganych od tego rodzaju obiektów, a jego koszt remontu, przebudowy i modernizacji jest zbyt wysoki. Dodatkowo remont budynku oznaczałby konieczność wyłączenia go z użycia na co najmniej kilka miesięcy. Nowy obiekt zapewni nie tylko lepsze warunki pracy osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w regionie, ale będzie pełnił też funkcję ośrodka szkoleniowego dla służb cywilnych, a dzięki zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji stropów w razie potrzeby będzie mógł służyć jako miejsce schronienia dla mieszkańców. W nowej siedzibie znajdzie się między innymi baza dla 5 zespołów ratownictwa działających w systemie i 5 dodatkowych. Na koniec przeglądu wydarzeń tygodnia o jeszcze jednej inwestycji. Ogłoszony został przetarg na budowę parku wodnego, który powstanie w miejscu dawnego stadionu przy ulicy Oleskiej. Na 15 000 metrów kwadratowych zmieści się 10 basenów, zjeżdżalnie, sauny i strefy relaksu.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
2: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o opolskiej komunikacji miejskiej.
3: Historia Opola.
2: Biało-czerwone autobusy śmigają na ulicach Opola na trasach ponumerowanych od 3 do 30. Autobusy MZK są nowoczesne, często też elektryczne i klimatyzowane. Wsiadając do nich jednak mało kto zdawał sobie sprawę z tego, że komunikacja miejska w Opolu ma już równo 100 lat.
1: Ewelina Laksy, Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu.
11: W tym tygodniu pasażerowie Opolskiej Komunikacji Miejskiej mogli się zdziwić, bo na dzień dobry zostali przywitani chociażby pocztówkami pamiątkowymi, a to z okazji tego, że 19 maja MZK Opole obchodziło równo 100 lat, tak? Jak się zaczęła historia naszego opolskiego przewoźnika autobusowego?
1: To ja tylko sprostuję, że to nie MZK obchodziło te swoje stulecie, ale Komunikacja Miejska w Opolu. 19 maja 1926 roku w niemieckim Opeln spotkało się trzech mężczyzn, jeden przedstawiciel miasta i drugi przedstawiciel Towarzystwa Turystycznego oraz notariusz, i w tym gronie podpisano umowę powołania spółki, Opolskiej Spółki Automobilowej, jak tłumaczymy niemiecką nazwę Opelner Autoverkehrsgesellschaft. I wtedy właśnie zaczęła się ta przygoda, wtedy zaczęła się ta historia komunikacji miejskiej w Opolu. Do tej pory, do tego czasu, Opolanie przyjezdni mogli korzystać z na przykład przewozów takimi autobusami pocztowymi. I one faktycznie kursowały w różne miejsca, natomiast ta Opolska Spółka Automobilowa to była pierwsza miejska spółka, która zajęła się komunikacją w Opolu, która połączyła mieszkańców okolicznych wsi z centrum miasta i nie tylko.
11: No właśnie, na początku to były okoliczne wsi połączone z Opolem. Tych autobusów nie było wiele.
1: Na samym początku autobusy były dwa i była linia jedna. Linia 1 kursowała z Groszowic do Czarnowąsów i zahaczała po kolei o Nową Wieś Królewską. Przyjechała przez dworzec kolejowy i potem dojeżdżała przez Opole do Czarnowąsów. Ja tutaj zaznaczę, że wtedy Groszowice, Nowa Wieś Królewska, Czarnowąsy to były oddalone o kilka kilometrów wsie. Dlatego też mówimy o tym, że to była szansa na to, żeby mieszkańcy wsi dojechali na przykład do szkoły, do pracy, przede wszystkim do zakładów pracy, bo te Groszowice też nieprzypadkowo to było miejsce, gdzie znajdowała się cementownia, więc umożliwiało to mieszkańcom z różnych stron dojazd do miejsca pracy.
11: Miejsce pracy to jedna sprawa, to znaczy te autobusy jeździły, rozumiem, tylko za dnia, nie było nocnych połączeń.
1: To zanalizujmy teraz rozkład jazdy linii 1. No to tak nie do końca, bo te pierwsze autobusy, chociażby na linii 1, już w 1933 roku, kiedy już trasa tej linii biegła nieco inaczej, bo ona później dojeżdżała do Kup. No ale pierwsze kursy na tej trasie zaczynały się po godzinie 6, przez cały dzień były realizowane, aż do późnych godzin nocnych. Ostatni autobus na linii 1 w dni robocze odjeżdżał po godzinie 22, zaczynał swoje kursowanie po 22, a w niedzielę po 23 i meldował się na przystanku końcowym 17 minut po północy.
11: Widzę, że całkiem rozbudowany jest ten rozkład jazdy.
1: Tak, bo my tutaj mamy materiały udostępnione przez Archiwum Państwowe w Opolu. My tak przeglądamy te rozkłady jazdy i faktycznie to był dość rozbudowany rozkład jazdy. Ta linia 1 od Groszowic przez Opole i Czarnowąsy aż do Kup wiodła. No i faktycznie dosyć dużo tych połączeń jak na tamte czasy, bo przynajmniej raz na godzinę, tylko z dwoma przerwami, tutaj między 9.30 a 10.00 nie było dodatkowego połączenia, ale faktycznie widzimy, że co godzinę od 6 do 23 te przewozy na tej linii były realizowane. Także no chyba nie było najgorzej. No można było o każdej porze do celu swojej podróży dojechać.
11: A co to był za autobus? Jakie pojazdy tą linię obsługiwały?
1: Na początku były dwa, później z racji tego, że zapotrzebowanie na uruchamianie kolejnych linii, kolejnych połączeń było bardzo duże, no to ten tabor dopozażano i już w 1943 roku do dyspozycji było 7 pojazdów. Tak, w 1943 roku ten tabor liczył 7 pojazdów i były to 3 autobusy marki Siemens Schoechter oraz po jednym autobusie marek Adler, Bergmann, Mercedes-Benz i BMW 8.
11: To wszystko w czasach zawieruchy wojennej, trzeba dodać.
1: Ja tylko zaznaczę, że tutaj tak naprawdę front pojawił się w 1945 roku i wtedy ten tabor uległ zniszczeniu, on zaginął. Nie wiadomo było do końca, co się z tymi autobusami stało. Ostał się jeden. Jeden Mercedes, to był Mercedes, który był bardzo zdezelowany, nie do końca sprawny i był po tej wojnie użyty jako takie w cudzysłowie wkupne, bo w 1946 roku zostały reaktywowane Śląskie Linie Autobusowe. To było przedsiębiorstwo, które działało na terenie obecnych Katowic i Opole chciało do tych Śląskich Linii Autobusowych wstąpić, żeby tutaj zacząć organizować przejazdy po wojnie i w ramach wkupnego przekazało tego Mercedesa na poczet Śląskich Linii Autobusowych.
11: I te Śląskie Linie Autobusowe po wojnie w Opolu funkcjonowały, tak?
1: No wtedy w 1948 roku pojawiły się pierwsze autobusy już w Opolu, nie w Opeln, już po wojnie i realizacją tych połączeń zajęła się Państwowa Komunikacja Samochodowa. Wtedy wykonywane były tylko w dni robocze kursy z Czarnowąsów przez Zakrzów, to był jeden kurs w te rejony, dwa kursy do Groszowic przez Nową Wieś Królewską, trzy kursy do Gosławic, a także cztery kursy do Półwsi przez Zaodrze i jeszcze były takie kursy 5 razy dziennie do pobliskich Szczepanowic.
11: I ta sieć połączeń już później się rozwijała, tak?
1: Wiadomo, że jak jest zapotrzebowanie, to sieci połączeń się rozwijają i tak jak zaczęło się to w 1926, tak po tej zawierusze wojennej w 1948 roku również zaczęto te połączenia rozwijać, coraz więcej pojawiało się też autobusów. Taki prawdziwy przełom nastąpił w 1953 roku. Wtedy powstał Miejski Zakład Komunikacyjny, którego my jesteśmy bezpośrednim kontynuatorem i faktycznie pojawiły się te pierwsze przejazdy komunikacji miejskiej. Trochę było to takie na szybko organizowane, bo faktycznie wtedy pojawiła się jedna linia, linia 2, która biegła od osiedla przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej i Wiejskiej przez Rynek do Półwsi. I w momencie powołania, rozpoczęcia działalności ten pierwszy zakład, Miejski Zakład Komunikacyjny dysponował zapasem biletów tylko na 10 dni. Było tylko kilku pracowników i parę słupków z rozkładami jazdy. Wszystko rozwijało się z czasem. No i dzisiaj mamy codziennie na ulicach 100 autobusów, 27 linii miejskich dostępnych dla pasażerów. No i codziennie pokonujemy ponad 20 tysięcy kilometrów.
11: Teraz 20 tysięcy kilometrów. Wcześniej pamiętamy Jelcze, czy nie pamiętamy Jelców, jak to było? Jak długo te autobusy jeździły, te, które wtedy się pojawiły?
1: To ja może wrócę troszeczkę od początku, bo Jelcze pojawiły się troszkę później. Na samym początku, w tych latach powojennych, w 1953 roku, do dyspozycji Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego były cztery bardzo mocno wyeksploatowane autobusy marki Chausson. No i one były skierowane do obsługi tej linii numer 2. W kolejnych latach pojawiały się nowe wozy, nowi ludzie, no i faktycznie we wrześniu 1953 roku, już jak został powołany ten MZK, pojawiła się pierwsza zajezdnia. To były pomieszczenia przy Ozińskiej, no i to faktycznie się później rozwijało. Już w 1954 te zdezolowane autobusy, które jeździły po Opolu, zastąpiły węgierskie Mawagi. No i liczba autobusów zwiększyła się z 4 do 6 sztuk. I faktycznie uruchomiono też kolejną linię, linię numer 1, bo dwójka już była, a uruchomiono jedynkę, która kursowała na takim odcinku 20 km od Nowej Wsi Królewskiej przez Rynek do Zakrzowa. W 1955 roku kolejne autobusy się pojawiły, to były polskie Stary. No i tak z roku na rok coraz więcej tych autobusów było. Już w 1958 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, bo po drodze został MZK przekształcone w MPK, było
16: 58 autobusów. Nieco później kolejne przekształcenia. MPK został wojewódzkim przedsiębiorstwem komunikacyjnym, taką dużą spółką, która realizowała przewozy nie tylko w Opolu, ale też w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu. I tutaj bardzo ciekawa informacja, bo tabor pod koniec działalności wojewódzkiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, tabor autobusowy liczył około 200 sztuk.
11: To w porównaniu do czasów obecnych, jak się ma?
16: Trzeba byłoby sprawdzić, ile autobusów jest w Kędzierzynie, Koźlu i w Nysie. Natomiast, no tak jak powiedziałam, my dzisiaj w dni robocze na ulicy Opola wysyłamy 100 autobusów, które jeżdżą po całym Opolu, no i pokonują tych 20 tysięcy kilometrów.
11: Spytam jeszcze o kolejne dzieła, że tak powiem, inżynierii, na przykład pamiętane przez nas Ikarusy, które zostały wycofane w sumie niedawno, bo ja jeszcze na studiach dojeżdżałem nimi na Pruszkowską.
16: No faktycznie, to są takie autobusy, które uznajemy za symbol komunikacji miejskiej, nie tylko w Opolu, ale w wielu miastach w Polsce. Ikarusy to takie autobusy, które wryły się mocno w pamięć pasażerów. Były 24 sztuki tych długich Ikarusów, pamiętamy, jak się wchodziło. Panie z wózkiem miałyby dzisiaj problem, żeby wnieść na pokład Ikarusa, bo to były wysokie autobusy, przegubowe, mieściły bardzo dużo osób. No i jazda nimi była swego rodzaju przygodą. Proszę sobie przypomnieć, jak jeździło się na kole w Ikarusie. No, przygoda niesamowita, no ale faktycznie te 24 sztuki z czasem były wycofywane. Ostatni przejechał ulicami Opola w 2011 roku.
11: I to pamiętam, jeszcze bilet pamiątkowy z tego wydarzenia mam. A 2011 to wcale nie aż tak dawno, jak mogłoby się wydawać.
16: No nie tak dawno, ale oblicze komunikacji miejskiej w Opolu chyba bardzo mocno się zmieniło od tego czasu, bo dzisiaj mamy wszystkie pojazdy niskopodłogowe, dostanie się do nich nie jest problemem, są udogodnienia dla osób z problemami poruszania się, dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób, które podróżują z dziećmi, dla osób starszych. No także mam wrażenie, że ta komunikacja miejska zmieniła jednak trochę oblicze.
11: W rozmowie wspomniałaś o rynku, a czy są jeszcze jakieś miejsca w centrum Opola, gdzie w dawnych czasach autobusy jeździły, a teraz w ogóle nie możemy sobie nawet tego wyobrazić, żeby tam wjechały?
16: Był rynek, były takie ulice wokół rynku, którymi jeździły autobusy. Na przykład most przy hotelu Piast. Tamtędy jeździły autobusy, żółty most, przez ten most również autobusy kursowały. My jesteśmy w posiadaniu skanu pocztówki, którą udostępniła nam Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Można ją zobaczyć na naszej stronie internetowej albo w naszych mediach społecznościowych i faktycznie widać autobus w czasach przedwojennych, który wjeżdża od strony dzisiejszej ulicy Piastowskiej w kierunku ulicy Franciszkańskiej właśnie przez ten znany nam żółty mostek.
11: Mówiła Ewelina Laksy ze spółki MZK Opole. Na stronie internetowej MZK Opole znajdziemy liczne zdjęcia dawnych opolskich autobusów miejskich i ich kierowców. Znajdziemy też wycinki z gazet, które pisały o komunikacji miejskiej. O tych wycinkach i o tych historiach też jeszcze porozmawiamy z Eweliną Laksy, ale to w przyszłym tygodniu.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

0: Reklama. No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo
2: i gotowe!
1: Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
10: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
11: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
0: Po reklamie.

0: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu spytam, gdzie w Opolu będzie można spędzić wolny czas w nadchodzące wakacje.
1: Aktywnie w Opolu.
0: Kolejne wakacje nadchodzą wielkimi krokami, a miasto przygotowuje się już na ich rozpoczęcie. W upalne dni Opolanie najchętniej spędzają czas nad wodą, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji umożliwi to mieszkańcom w kilku popularnych miejscach.
2: Aleksander Raj, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
0: Można powiedzieć, wakacje zapasem. No a wy już macie plan, jak będą działać w tym roku miejskie kąpieliska, tak?
2: Mamy plan jak najbardziej. Podobnie jak w zeszłym roku Opolanie będą mogli korzystać z basenu letniego Błękitna Fala na Placu Róż, jak i również z dwóch kąpielisk otwartych, czyli z kąpieliska Bolko i z kąpieliska

0: jak najbardziej może to zrobić. Mamy również takie benefity, jak na przykład karta Opolska Rodzina, czyli dzieci wchodzą za złotówkę na basen letni Błękitna Fala.
1: No tak, a tam też co roku były różne takie rzeczy jak nauka pływania, tego typu oferta też w tym roku będzie dostępna?
0: Będzie, jeszcze pracujemy nad szczegółami tej oferty i nad tym, w jakie dni, kiedy można będzie korzystać z różnego rodzaju atrakcji. Natomiast już dziś mamy zaplanowaną na przykład akcję Bezpieczne Wakacje, która planowo ma odbyć się 3 lipca. Planowo, dlatego że oczywiście jesteśmy uzależnieni od pogody. Jeżeli pogoda będzie niesprzyjająca, to będziemy tę datę zmieniać, dlatego warto obserwować nasze social media i naszą stronę internetową www.mosir.opole.pl, gdzie będą ukazywać się aktualne informacje na temat tego, kiedy ta impreza będzie, jakie będą szczegóły. Natomiast w ramach tej imprezy będziemy jak co roku edukować, ale edukować przez zabawę. Będą różnego rodzaju konkursy, takie jak na przykład holowanie w wodzie, czy dla najmłodszych łowienie piłeczek pod bierakiem. Podczas całego wydarzenia będą odbywać się różne prelekcje. Będą z nami ratownicy, którzy będą robić pokazy. Będą z nami osoby, które będą przeprowadzać kurs pierwszej pomocy, jak i również strażacy, którzy zaprezentują specjalistyczny sprzęt nurkowy, więc naprawdę będzie tego bardzo dużo. Również Straż Miejska, Policja. Będziemy mogli dowiedzieć się na temat tego, jak zabezpieczyć swój dom na wakacje, także tutaj wszystkie ręce na pokład i łączymy siły po to, żeby spędzać czas w wakacje nie tylko beztrosko, ale również bezpiecznie.
1: Czyli to będzie takie bezpieczeństwo, że tak powiem, nie tylko w wodzie.
0: Nie tylko w wodzie. Pamiętamy o tym, że oczywiście w wodzie to jest wyjątkowa sytuacja, jeżeli chodzi o wakacje. To jest najważniejsze, żeby właśnie wiedzieć, jak zachowywać się w okolicach akwenów. Natomiast również nie tylko to, też profilaktyka czy kradzieży, czy tego, jak ktoś choćby zasłabnie, no bo to też mamy różne pogody, jak jest gorąco, to warto byłoby, żeby każdy z nas wiedział, jak ma pomóc. Również najmłodsi.
1: W poprzednich latach na Błękitnej Fali odbywały się także zajęcia na przykład z aquazumby.
0: Będą również zajęcia w wodzie. Planujemy energetyczne zajęcia, które będą miały takie cechy fitnessu, ale głównie dobrą zabawę, bo o to chodzi, żeby w tej wodzie nie tylko spalić kalorie, ale też mieć dużo radości ze spędzania w niej czasu. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, w jakie dni, w jakie godziny, to jeszcze jest na etapie dopracowywania. Te informacje będą się pojawiać na naszych kanałach informacyjnych.
1: A czy na kąpieliskach? Tutaj patrzę głównie na Bolko, bo tam też co roku odbywały się różne ciekawe wydarzenia. Też coś planujecie?
0: Na kąpielisku Bolko również planujemy coś, co zadebiutowało w zeszłym roku, czyli bieg wakacyjny. To będzie druga edycja tego biegu wakacyjnego. On też cieszył się bardzo pozytywnym odbiorem, bo mieliśmy dużo osób, które skorzystały z możliwości, aby się przebrać. Miały ze sobą różnego rodzaju atrybuty plażowe, takie jak dmuchane flamingi, koła, rękawki, okulary przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, więc fajnie to wyglądało, było kolorowo i przyjemnie, dlatego również w tym roku będzie druga edycja tej imprezy. Będzie pod koniec lipca. Zachęcamy, żeby śledzić naszą stronę internetową.
1: To tak, tu kąpieliska. Czy z dawnej Silezji Opolanie mogą korzystać?
0: Z Silezji zdecydowanie nie mogą korzystać. Musimy pamiętać, że to nie jest kąpielisko. Mamy świadomość tego, że oczywiście są osoby, które korzystają z tego typu miejsc, natomiast robią to na własną odpowiedzialność, bo Silezja i jej po prostu profil dna nie pozwalają na to, żeby ona kiedykolwiek kąpieliskiem się stała. Dlatego jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z tego, żeby sobie tam posiedzieć, miło spędzić czas, to jak najbardziej, natomiast no, nie polecamy, żeby się tam kąpać, to też zresztą nie jest nasz obiekt, ale w ramach takiej dodatkowej informacji przekażemy, że ona kąpieliskiem nie jest, tam ratowników nie ma, więc zapraszamy na te kąpieliska, które są strzeżone na Bolko i na Malinie. Będą ratownicy od 26 czerwca od godziny 10 do 19 codziennie, więc w tych godzinach można tam bezpiecznie spędzać czas i korzystać z wyznaczonego terenu kąpieliska.
1: Na Malinie, z tego co pamiętam, w poprzednich latach zdarzał się problem z moczarką. Czy tutaj to będzie jakoś rozwiązane?
0: Jak najbardziej. Jak moczarka zakwitnie, to będzie ona usunięta i na kąpielisku

0: Malina i na kąpielisku Bolko. Śledzimy sytuację na bieżąco, więc jak taka potrzeba się pojawi, to na pewno będzie ona usunięta.
1: Wakacje to też czas przemeblowania, że tak powiem, lub remontów. Mówimy tutaj o kąpieliskach, mówimy o basenie letnim Błękitna Fala, dlatego że właśnie w czasie wakacji akwarium i w tym roku Wodna Nuta będą nieczynne.
0: Wodna Nuta będzie nieczynna od 15 czerwca, przechodzi w tryb przerwy technologicznej, podczas której będzie wykonywany remont. Natomiast jako, że właśnie nie będzie ona dostępna, postanowiliśmy zrobić ukłon w stronę naszych klientów i akwarium będzie przez całe wakacje czynne. W okresie od lipca do końca sierpnia będzie czynne w godzinach od 8 do 20. Także jeżeli ktoś nie jest fanem spędzania czasu na pod chmurką, na basenie otwartym, to jak najbardziej ma nadal możliwość skorzystania ze sportowego basenu na akwarium pod dachem.
1: No to fajnie, bo w poprzednich latach pamiętam, że zawsze ci ratownicy z akwarium przechodzili właśnie na Błękitną Falę i na kąpieliska.
0: Tak, jak najbardziej. To jest ekipa, która przechodzi właśnie na Błękitną Falę. Natomiast dzięki temu, że w tym roku Wodna Nuta jest zamknięta, możemy troszeczkę tutaj kadrowo zabezpieczyć pozostałe obiekty, więc możemy otworzyć akwarium. Natomiast w zeszłym roku Wodna Nuta była otwarta, a akwarium jak co roku po prostu zabezpieczyło nam basen letni Błękitna Fala.
1: To teraz porozmawiajmy o tym, co się będzie działo na Wodnej Nucie w wakacje, bo to kolejny remont.
0: Tak, na Wodnej Nucie będzie remont. Jest zaplanowany trzeci etap modernizacji wentylacji. Również będą prowadzone te prace remontowe dotyczące maszynowni i będzie zmiana, jeżeli chodzi o sauny. One również będą odremontowane i zyskają nowe oblicze. Tak samo, jeżeli chodzi o obręb szatni, Też będą tam prowadzone różnego rodzaju prace, także remont zapowiada się duży i dlatego potrzebujemy na to tyle czasu.
1: Przebudowa sauny, ona się chyba powiększy, prawda?
0: Tak jest zaplanowane, żeby sauna była większa. Planowo mają być dwie połączone, więc ona będzie wyglądać zdecydowanie inaczej. Tak, żeby też umożliwić wykonywanie choćby ceremonii saunowych, bo też jest taki plan na to, żeby wprowadzić tego typu atrakcje.
1: Dobra, to teraz jeszcze porozmawiajmy o czymś, co przed wakacjami, mianowicie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje Sportowy Dzień Dziecka.
0: Planujemy Sportowy Dzień Dziecka już w najbliższą niedzielę, 31 maja od godziny 11 do 15. Będzie okazja, żeby zapoznać się z ofertą klubów sportowych działających na terenie Opola, ale nie tylko, bo będą też różnego rodzaju atrakcje. Tutaj zwracamy się do najmłodszych i do ich rodziców, żeby przyszli do nas w tym dniu i skorzystali, bo będą na przykład dmuchańce, będą dmuchane zjeżdżalnie, skakalnie, tor przeszkód, będzie również darmowa wata cukrowa dla dzieciaków i animacje, malowanie buziek, punkt brokatowych tatuaży, gry XXL, a to wszystko przy okazji różnego rodzaju pokazów sportowych, bo wewnątrz naszej hali będą pokazy między innymi karate, judo czy też taekwondo. Tak samo będzie pokaz kickboxingu, muay thai, capoeiry, boksu. Do tego pokaz gimnastyki artystycznej. Będzie możliwość strzelenia karnego bramkarzowi Odry czy rzucenia karnego bramkarzowi Gwardii. Będą pokazy szermierki, również na ściance wspinaczkowej, gry i zabawy. Zajęcia lekkoatletyczne, taniec nowoczesny, no jest tego cała masa, tutaj mogłabym wymieniać. Dla rodziców będzie na przykład joga na tarasie, więc nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Strefa moto, w której będzie można zapoznać się z ofertą klubów motoryzacyjnych. Będzie również okazja do tego, żeby postawić pierwsze kroki, a raczej spróbować pojeździć po raz pierwszy na małym krosie. Będzie można zobaczyć pokaz Stantera 13. Towarzyszyć nam będą maskotki, więc będzie można przybić im piątkę i zrobić sobie zdjęcia. Do tego również inne treningi pokazowe, mecze pokazowe, gra w padla, strzelnica laserowa, laserowa, fotobudka 360 stopni, także będzie tego bardzo dużo. Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z pełną ofertą na naszej stronie i znaleźć coś dla siebie.
1: I to wszystko będzie się odbywać w Parku Sportu, tak?
0: To będzie w Toyocie Park, również na terenie przy Stegu Arenie, jak i na terenie przy WIK-u, bo tutaj działamy razem. Jest to nasza wspólna impreza i również w imieniu WIK-u zapraszamy na tę imprezę.
1: Jeszcze chciałem spytać o jedną rzecz, wracając do tych kąpielisk i basenu Błękitna Fala na Placu Róż. W poprzednich latach zdarzało się tak, że jak pogoda na to pozwalała, to był ten basen otwierany trochę wcześniej niż w pierwszy dzień wakacji. Czy takie szanse są też w tym roku?
0: Na razie nastawiamy się na ten termin 26, natomiast jeżeli będzie taka możliwość, to jest oczywiście w opcji, że parę dni wcześniej otworzymy basen, w zależności od tego, jak on będzie przygotowany i jaka będzie pogoda.
1: I do 1 września będzie czynny?
0: Do końca wakacji planujemy, żeby był czynny, podobnie jak też wodny plac zabaw na osiedlu, w parku na osiedlu Armii Krajowej.
1: No właśnie, bo w zeszłym roku to był pierwszy sezon działalności tego wodnego placu zabaw. Jak on się sprawdził?
0: To był pierwszy sezon. No zdecydowanie był bardzo popularny ten plac zabaw. Z pogodą było różnie. Jak wiadomo, no to jest taki obiekt, że pogoda zdecydowanie determinuje popularność. Natomiast no sama jego formuła, to, że jest bardzo interesujący, są różnego rodzaju armatki wodne, wiaderka, którymi się można oblewać, tryskające kwiatuszki. No, dla dzieci było to bardzo atrakcyjne i chętnie korzystały, więc w tym roku również zapraszamy. Też planujemy otworzyć w tym samym czasie, kiedy otworzy się basen letni. Wejście kosztuje symboliczne 5 zł. Są przygotowane miejsca dla opiekunów, dla dorosłych, więc serdecznie zapraszamy, żeby również i z tej atrakcji korzystać.
1: A czy tam jakieś dodatkowe zajęcia będą organizowane?
0: Na wodnym placu zabaw? Nie przewidujemy tam żadnych dodatkowych zajęć. To jest takie miejsce, które samo w sobie jest bardzo atrakcyjne. Też jest ograniczone, jeżeli chodzi o powierzchnię, więc tutaj skupiamy się na tym, żeby dzieci mogły w pełni korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych.
1: Mówiła Aleksandra Raś z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przypomnę, że tegoroczne wakacje rozpoczną się w piątek 26 czerwca i potrwają do poniedziałku 31 sierpnia. To właśnie w tym czasie wszystkie wspomniane obiekty będą czynne dla mieszkańców.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o pszczelarstwie w naszym regionie.
3: Przyroda w Opolskiem.
1: Wiosna w pełni rozkwitła, w zasadzie to już bardziej zbliża się lato. Pszczoły latają wokół drzew owocowych, więc możemy się spodziewać i owoców, i miodu. No właśnie, a czy utrzymanie pszczół to trudne zajęcie? O tym opowie Paweł Hajzer z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.
4: Pogoda to jest ten czynnik, który warunkuje nasze prace pszczelarskie. My, mimo że jesteśmy traktowani jak hodowcy zwierząt, to tak naprawdę wszystko nasze zajęcia to są prace ręczne i prace bardzo często powiązane i uzależnione od pogody. No więc ta wiosna jest dla nas jakimś tam kłopotem, takim organizacyjnym. My i pszczoły nie lubimy dużych skoków temperatur, dużych zmian pogody, raz upał, raz znowuż przymrozki. To wszystko paraliżuje taką stabilną, równomierną pracę pszczół. One wolą pracować systematycznie, równomiernie, powoli, bez nadmiernych skoków. Ale z drugiej strony też musimy mieć świadomość, że są to zwierzęta, które przez te miliony lat ewolucji się dostosowały do pogody i tak naprawdę bardziej ta pogoda chyba nam przeszkadza niż pszczołom. One potrafią sobie z tym poradzić.
1: A jak skoki temperatury mogą wpłynąć na pracę pszczelarza i pracę pszczół?
4: Dla nas po tym okresie gwałtownego ochłodzenia, dużej ilości deszczu po tych kilku dniach, to równa się zwiększona ilość rojenia się pszczół, bo to jest okres, w którym pszczoły dążą do rozmnożenia się, rojenie się pszczół, czyli ta klasyczna rójka to jest tradycyjny sposób rozmnażania się pszczół. I my na to nie mamy wyjścia, musimy się z tym pogodzić. My robimy różnego rodzaju zabiegi, czynności, które mają nam ułatwić, żeby te pszczoły się nie roiły, bo dla nas jest to pewnego rodzaju trudność, a zarazem też strata, jeżeli taka rodzina pszczoła nagle ubędzie i połowę pszczół, tak? Pszczół. No więc to jest strata. Natomiast te pogody właśnie będą sprzyjały. Jak tylko zacznie się gorący, albo jeszcze na dodatek parny okres, no to mamy bardzo dużo sytuacji i proszę, żeby się wszyscy przygotowali, żeby się nie obawiali tych pszczół w fazie rojenia, dlatego że są to pszczoły, które są lotne, ale ponieważ to są pszczoły, które zabierają zapasy na co najmniej 5 dni. I one latają tak trochę nieporadnie, latają w taki sposób trochę nieskoordynowany, wydaje nam się, dużo buczą, huczą, bzyczą i to nas troszeczkę przeraża jako ludzi. Tak naprawdę one są tak załadowane zapasami, że one są w ogóle nie zainteresowane tym, czy co się dzieje wokół nich. Próbują znaleźć miejsce, jakąś gałąź, jakieś miejsce, gdzie są w stanie przycupnąć, odpocząć, chwilę nabrać siły po to, żeby dalej lecieć i szukać swojego domku nowego.
1: Czyli pszczoły nie należy się bać.
4: No nie należy się bać, bo generalnie to nie jest owad, który jest nastawiony na jakąś ingerencję i reakcję w stosunku do człowieka. Jeżeli pszczoła jest nastawiona na pozyskiwanie, pamiętajmy właśnie, czym pszczoła się żywi. Żywi się nektarem i pyłkiem. No więc co my mamy w ofercie dla takiej pszczoły jako ludzie? No my nic nie mamy. Wiele osób myli pszczoły z osami, stąd często są jakieś informacje, jak to te pszczoły agresywne zaatakowały, a po zbadaniu się okazuje, że to były osy albo jakieś inne owady i wcale nie pszczoły. Gdyby zrobić eksperyment i wyłożyć na talerzyku sok z jakichś owoców, a najlepiej ten taki sztuczny, taki, wie pan, taki wcale niezdrowy, to wbrew pozorom tam nie będzie ani jednej pszczoły. Przeważnie zlecą się osy. I to jest ta podstawowa zasada. Nie powinniśmy się ich bać. Poza tym druga rzecz. Pszczoła ma żądło. I żądło jest tak skonstruowane, że ono ma takie wbudowane specjalne haczyki i jeżeli to żądło pszczoła wprowadzi w skórę ssaków jakichkolwiek, ludzi też, no więc ona nie jest w stanie wyciągnąć tego żądła bez straty swoich narządów wewnętrznych i dla niej to się wiąże po prostu ze śmiercią. No więc które normalne zwierzę jest gotowe wykonać jakieś działania tylko po to, żeby umrzeć? To jest nielogiczne. No więc nie ma się czego obawiać, jeżeli chodzi o pszczoły. Traktujmy je jako pożyteczne owady, jako takie, dzięki którym możemy egzystować, mieć zdrowe jedzenie i pomóżmy im w tej fazie rojenia. Najlepsza metoda, znajdźcie telefon do najbliższego pszczelarza, jak nie, to znajdźcie organizację pszczelarską na stronach internetowych, w mapach googlowych i zawiadomcie tą organizację. Na pewno znajdzie się pszczelarz, który przyjedzie i ten rój zabierze.
1: W zeszłym roku na wiele rzeczy wpływ miała powódź z 2024 roku. Czy tutaj, jeśli chodzi o pszczelarstwo, też ten wpływ widać?
4: No niestety te poprzednie lata to miały nagromadzoną ilość takich tragicznych informacji dla nas. My mieliśmy bardzo dużo osób, pszczelarzy, którzy byli poszkodowani w wyniku tej powodzi. No dla nas serce się kroi, jak my widzimy obrazki, w których zatopione są takie ule, tak? Pszczoły mają instynkt, że jeżeli w ulu znajduje się ich nowe pokolenie w postaci larw, tak? W postaci owadów, które wymagają opieki, jeszcze niewykształconych całkowicie, one mają instynkt, nie opuszczą takiego miejsca. A skoro nie opuszczą takiego miejsca, no więc one niestety umierają razem z tymi larwami, jeżeli są zatapiane przez takie powodziowe wody. Jeżeli konstrukcja ula pozwala, żeby on pływał na takiej wodzie, to one w jakiś sposób są w stanie się uratować. One będą chroniły te larwy, będą chroniły królową matkę i jeżeli taka rodzina choćby w podstawowej postaci przetrwa taki kataklizm, to jest w stanie się uratować. Ale powstaje pytanie, czy pszczelarz, który robił przez ileś lat inwestycje w taką infrastrukturę, bo przecież ul jest drogi, ul ma swoje wyposażenie w postaci ramy. Ta powódź dotknęła nie tylko miejsca, w których stały pszczoły, ale iż miejsca, w których pszczelarze ten miód wirowali, pozyskiwali, przygotowywali te produkty do sprzedaży. Każde takie miejsce wymagało masy zaangażowania ze strony i pszczelarzy, i my tu staraliśmy się w miarę możliwości pomagać w takim takich sytuacjach. Uzyskiwaliśmy też pomoc od różnych organizacji społecznych. Bardzo dużo nam pomagali też pszczelarze z innych lokalizacji, którzy nie byli dotknięci tą powodzią. I pomagali nam odbudować taką populację pszczół, bo to się też z tym wiązało. No więc tu jedynie należą się podziękowania dla całej społeczności, która nam pomogła i udało nam się to odbudować na tą chwilę.
1: Czyli tak naprawdę to, czy pszczoły przeżyją, czy nie, to zależy od samej konstrukcji ula?
4: To zależy od różnej sytuacji, no bo to zależy, z jakim kataklizmem się mierzymy, tak? Jeżeli to będzie takie powolne zalewanie tej rodziny i ona, wiadomo, będzie się ewakuować na coraz wyższe partie, ten ul sobie popłynie i będzie płynął z nurtem, a one będą w stanie tam jakoś przetrzymać na tej powierzchni, to one się uratują, bo w końcu ten ul gdzieś osiądzie, one zaczną funkcjonować i one przeżyją, tak? Z drugiej strony pamiętajmy, pszczoły, one są naszymi zwierzętami hodowlanymi, ale to jest genetycznie ta sama pszczoła, która miliony lat temu jeszcze była w dziupli, przebywała i sobie doskonale zdawała radę z różnego rodzaju kataklizmami, które dotknęły takie środowisko i naturalne. No więc pszczoły sobie poradzą.
1: W takim razie, co jest gorsze dla pasieki? Zimna wiosna czy upalne lato?
4: Trudne pytanie. Wydaje mi się, że obydwie te skrajności są niedogodne. To zależy, jak pszczelarz jest w stanie zorganizować taką pasiekę, bo na przykład, jeżeli latem mówimy o suszy, mówimy o upałach, no na suszę, jeżeli pszczoły będą miały jakiś kontakt z wodą, będą miały dostęp do poidła, do wody, choćby w sztuczny sposób dostarczanej tym pszczołom, bo na przykład, jeżeli latem mówimy o suszy, mówimy o upałach, no na suszę, jeżeli pszczoły będą miały jakiś kontakt z wodą, będą miały dostęp do poidła, do wody, choćby w sztuczny sposób dostarczanej tym pszczołom, one przetrwają, one potrafią sobie zabezpieczyć byt, nawet przed dużymi upały. Pamiętajmy, pszczoły to są zwierzęta, które funkcjonują w różnych klimatach. W Egipcie są pszczoły i tam są upały dużo większe niż u nas i one sobie radzą z tym. Dla ciekawostki podam taką informację, że pszczoły na przykład wodę, którą pozyskują z poidła na przykład, czy z jakiegoś strumienia, z kałuży, one są w stanie tą wodą spryskiwać wnętrze ula i nawet zewnętrzną część ula i mamy zjawisko takie jak my, którzy pocimy się i w ten sposób możemy zmniejszyć temperaturę, czyli chłodem pozyskują z poidła na przykład, czy z jakiegoś strumienia, z kałuży, one są w stanie tą wodą spryskiwać wnętrze ula i nawet zewnętrzną część ula i mamy zjawisko takie jak my, którzy pocimy się i w ten sposób możemy zmniejszyć temperaturę, czyli chłodzą swoją przestrzeń, w której wychowują larwy tak naprawdę. No więc tutaj pszczoły sobie poradzą. Jeśli pszczelarz zadba o to, żeby te ule nie stały w jakimś bardzo nasłonecznionym miejscu, to jeszcze łatwiej im pokonać te trudności związane z suszą czy z upałami. Czyli jakieś ocienione miejsce, jakieś zadaszenie, jakieś drzewa, pod którymi te ule są, stacjonują. Pszczelarze o tym wiedzą i dbają o to, jak tylko jest taka możliwość, to na pewno o to zadbają. Przymrozkami. Z przymrozkami jest trudniej, dlatego że szczególnie te wczesne przymrozki są trudne. Pierwszym tak naprawdę kwitnącą rośliną, z której pszczoły czerpią pożytek pyłkowy, to jest leszczyna. Ona potrafi kwitnąć w lutym. Czyli jeżeli tylko mamy chwilę sprzyjającego słońca, wystarczy, że temperatura podniesie się do 8-10 stopni Celsjusza, choćby przez godzinę, przez dwie, i jest jakieś nasłonecznione miejsce, w którym kwitnie leszczyna, to pszczoły jak szalone latają do tej leszczyny i zbierają ten pyłek, znoszą do ula. To jest dla nich najpiękniejszy pokarm. Natomiast jeśli kolejne pożytki zdarzają się i przychodzi fala takich przymrozków, no to wiadomo, te przymrozki zniszczą kwiatki, zniszczą pyłek i pszczoły tracą możliwość pozyskania tego pokarmu. Ale pamiętajmy, one wiedzą, że tak jest skonstruowane środowisko. One wiedzą o tym, że te rośliny mogą przemarznąć. One wiedząc o tym, magazynują sobie ten pokarm. Czyli jeżeli tylko jest możliwość nazbierania tego więcej, to one to wykorzystają. Przynoszą do ula, zmagazynują w komórkach i mają pokarm na zapas. Z drugiej strony też nasza rola pszczelarzy, żeby dbać o to i wiedzieć, czy taka rodzina pszczela ma wystarczające zapasy, bo my mamy więcej informacji niż one w postaci różnego rodzaju prognoz pogodowych, tak? Jeżeli wiemy, że zbliża się przymrozek, należy zadbać o to, żeby ten ul sprawdzić, czy tam ma na tyle zapasów, które umożliwiają tej pszczole przetrwanie. Pszczelarze często na wiosnę podają nawet wodę do ula, po to, żeby pszczoły swoim ciepłem ogrzewając takie miseczki z wodą, takie poidła,

0: mają przez to podgrzewaną wodę, mają ciepłą, nie muszą wylatywać z ula, żeby tą wodę pozyskać i dzięki tej wodzie mogą przygotowywać pokarm dla larw i dla matki pszczelej. No więc to jest taka synergia, pszczelarz i pszczoła.
1: A te pszczoły jakoś się ze sobą komunikują?
0: No oczywiście, że się komunikują. To są jedne z najpopularniejszych owadów społecznych, tak? Pszczoły, najsłynniejszy sposób komunikacji mają poprzez taniec. No więc one mają różnego rodzaju tańce, specjalnie takie zostały badania już dawno temu przeprowadzone, w wyniku których pan otrzymał Nagrodę Nobla z racji odkrycia, w jaki sposób pszczoły się komunikują. I jest to taniec, dzięki któremu jedna pszczoła drugiej przekazuje informację, jak daleko znajduje się ten pożytek, do którego należałoby polecieć. I tu mówimy i o pyłku, i o nektarze. W którym kierunku? Ciekawe, prawda? Nie mają GPS-a, wiedzą, gdzie lecieć. I okazuje się, że tym elementem takim kontaktowym to jest słońce, czyli ułożenie słońca i kierunek, kąt od słońca, to jest kierunek, którym należy lecieć po pokarm. I tym tańcem pokazują pozostałym koleżankom, gdzie należy się udać, aby zdobyć to, co one przyniosły już do ula.
1: Co jest najlepsze w zawodzie pszczelarza?
0: Przyznam szczerze, w tej chwili zmierzamy do trudnych czasów, dlatego że mało jest osób, które praktycznie zawodowo zajmują się pszczelarstwem, bo to jest specyficzna branża, cała masa specyficznego sprzętu, specjalistycznego, wyjątkowego. Nigdzie indziej się tego sprzętu praktycznie nie używa, nie można go wielokrotnie zastosować do różnych innych zastosowań. Druga rzecz, kiedyś jak gdyby ceny miodu i produktów pszczelich były relatywnie wyższe. Nie było aż tak dużej konkurencji w stosunku do tego, co może do nas do Polski trafić. Polska otworzyła się na rynek światowy, no i to jest niestety dla nas trudność, dlatego że wraz z miodem, który jest może i lepszy, może i konkurencyjniejszy i może powinniśmy z niego korzystać, ale wraz z tym trafia masa produktów, które nie są miodami, są produktami podrabianymi, bo musimy wiedzieć, że wśród trzech produktów najbardziej podrabianych miód jest jednym z najczęściej podrabianych produktów. I to powoduje, że z tym zawodem może być różnie.
1: Mówił Paweł Hajzer z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Pasieki nie są w naszym regionie domeną wyłącznie wiosek i pól. W samym Opolu możemy je znaleźć nawet w ścisłym centrum miasta. Na przykład na dachu jednego z budynków przy ulicy Koraszewskiego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia, Opole.
3: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania tej części audycji, bo w niej powiemy o 63. edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
4: Jeżeli coś udało się wprowadzić w Opolu i to się sprawdziło i ta nowinka technologiczna była na tyle dobra, to bardzo często już zostawała w telewizji, no i rzeczywiście wracano do niej. Natomiast pierwsze te takie próby to były właśnie tutaj w Opolu, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście zadziała, czy niekoniecznie.
3: Ale zwrócimy uwagę także na uniwersytety trzeciego wieku.
5: Bardzo cieszę się, że osoby w wieku senioralnym są w województwie opolskim aktywne.
3: W pierwszej kolejności powiemy jednak o 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Tegoroczna edycja trwać będzie od 4 do 7 czerwca i jak co roku przyciągnie do opolskiego amfiteatru największe gwiazdy polskiej sceny oraz młodych artystów walczących o uwagę publiczności. Widzów czekają 4 dni koncertów, jubileuszy, konkursów i wydarzeń specjalnych. A więcej na ten temat opowiedział mi Mateusz Torzecki, kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki.
6: Tym żyje Opole.
4: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki jest jednym z najstarszych festiwali w tej części Europy. Z informacji, którymi dysponuję, drodzy Państwo, to jest w ogóle być może nawet drugi najstarszy festiwal działający, z tego powodu, że konkurencją jest tak naprawdę tylko włoskie San Remo. Oczywiście ktoś z Państwa mógłby mi zarzucić, że przecież festiwal w Sopocie był starszy od festiwalu w Opolu. Ja tutaj natomiast mówię o imprezie, która ma miejsce co roku, z jednym wyjątkiem oczywiście, w jednym miejscu pod tą samą nazwą. To jest ta taka bardzo ważna informacja, ponieważ mówimy po prostu o pewnego rodzaju cykliczności tego wydarzenia. No i rzeczywiście od lat 60. do współczesności, no możemy śmiało powiedzieć, że mówimy o dwóch różnych imprezach. To jest impreza, która na przestrzeni lat przeszła bardzo dużo transformacji technologicznych. O te transformacje mi tak naprawdę chodzi, ponieważ mamy pewnego rodzaju stałe, które są prawie zawsze pewne na festiwalu, czyli chociażby koncert debiutów i koncert premiery. Natomiast pamiętam jedną z takich moich rozmów z Arturem Orzechem, który sam mówił, że na przykład lata 90. już późniejsze to jest taki moment w historii Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, gdzie to był troszeczkę taki poligon nowych technologii, czyli jeżeli coś udało się wprowadzić w Opolu i to się sprawdziło i ta nowinka technologiczna była na tyle dobra, to bardzo często już zostawała w telewizji, no i rzeczywiście wracano do niej. Natomiast pierwsze te takie próby to były właśnie tutaj w Opolu, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście zadziała, czy niekoniecznie. Z dzisiejszej perspektywy na pewno mówimy już o takiej pełnoprawnej, no chyba nie ma lepszego słowa, superprodukcji telewizyjnej. I rzeczywiście, drodzy Państwo, tutaj wszystko musi być po prostu w jak najlepszej jakości. Sam fakt, że scenografia jest budowana często na 3 bądź 4 tygodnie wcześniej, to jest olbrzymia liczba, drodzy Państwo, elementów, które są potrzebne, żeby taka scenografia powstała. Tu oczywiście bardzo często nie ma zrozumienia, szczególnie ze strony grup zorganizowanych, które przyjeżdżają na przykład do Muzeum Polskiej Piosenki i są zaskoczone, że już na przykład na 3 tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu nie mogą zobaczyć amfiteatru, no ale trwają bardzo poważne prace, które są po prostu w restrykcji, no żadna osoba postronna nie może wchodzić, żeby też nie doszło do żadnego wypadku. Natomiast pod względem samej produkcji jest to bardzo, ale to bardzo ciekawe. Natomiast zaczynaliśmy, drodzy Państwo, od amfiteatru, który został wybudowany w 1963 roku. Jeszcze był ukończony zresztą na kilka chwil przed samym festiwalem. No i rzeczywiście nie mieliśmy całego zadaszenia, nie było całej tej takiej konstrukcji, natomiast mówimy o takim klasycznym amfiteatrze w rozumieniu na przykład starożytnej Grecji. Modernizacja, która miała z kolei miejsce na przełomie roku 2019, roku 2009, a roku 2011, no sprawiła, że na przykład pojawiła się przestrzeń, w której my w tej chwili rozmawiamy, czyli w Muzeum Polskiej Piosenki, więc to wszystko pokazuje, że tak naprawdę z jednej strony minęły tylko 63 lata od pierwszego festiwalu, a z drugiej strony mówimy dzisiaj już o zupełnie innej, innym festiwalu.
3: Jeżeli chodzi o samą formę koncertów, jak to wyglądało kiedyś i co się może zmieniło?
4: To, drodzy Państwo, zmieniało się na bardzo różnych etapach i na bardzo różne sposoby, z tego powodu, że mieliśmy na przykład takie momenty w latach 60., gdzie na przykład te same utwory były wykonywane w dwóch różnych interpretacjach. To też był całkiem ciekawy, intrygujący pomysł. Była cała masa koncertów, które były koncertami gwiazd festiwalu, ale odbywały się na przykład w innych miejscach niż amfiteatr. Część z Państwa na pewno doskonale pamięta, że na przykład koncert debiutów odbywał się częściowo w Teatrze Kłanowskiego w Opolu, więc te zmiany były bardzo, ale to bardzo intrygujące, ale rzeczywiście pod względem takim wykonawczym mówimy też o festiwalu, który był świadkiem wszystkich przemian gatunkowych, które w Polsce się pojawiały i to dla mnie z perspektywy osoby pracującej w Muzeum Polskiej Piosenki jest niezwykle interesujące, bo z jednej strony już na pierwszym festiwalu mieliśmy doskonale ukazane to, chociażby laureaci tego festiwalu pierwszego, czyli Ewa Demarczyk i Bohdan Łazuka. No dwie bardzo różne estetyki, jeżeli chodzi o piosenkę, a jednocześnie pojawiający się gdzieniegdzie już raczkujący, jeszcze powiem może w ten sposób, Big Beat i piosenka rozrywkowa, która już też wchodziła w kolejny etap swojego istnienia. Później też cała ta taka piosenka szeroko rozumiana, popularna, estradowa, która pojawia się w latach 70. Lata 80. to już znowu wkroczenie kolejnego pokolenia muzyków. Pojawia się bardzo ciekawa muzyka rockowa z Manamem chociażby na czele. To oznacza, że chwilę później usłyszeliśmy też, nie wiem, Republikę, Lady Punk, czy Oddział Zamknięty jeszcze później. To znowu było nowe otwarcie dla festiwalu. To, że u progu na przykład XXI wieku pojawił się hip-hop, być może jeszcze nie do końca w amfiteatrze, ale również miał miejsce. To, że pojawiała się też muzyka alternatywna, no to pokazuje, jak bogata jest polska piosenka. a jednocześnie pokazuje to, że praktycznie w życiorysie każdego znaczącego polskiego artysty Opole na którymś etapie się pojawia. I nawet jeżeli część z Państwa będzie próbowała teraz powiedzieć, no ale przecież na festiwalu w Opolu w ostatnich latach nie mamy największych gwiazd, które wysprzedają stadiony. Tutaj też się z tym niestety nie zgodzę, bo w tych biografiach tych artystów również to Opole się pojawia. Wspomniana przez wielu Sana, która dokonała rzeczy niezwykłej, to właśnie tutaj w Opolu śpiewała swój utwór No Sorry i została chociażby nagrodzona nagrodą za X-u za ten utwór. Dawid Podsiadło, którego doskonale znamy i uwielbiamy, występował ze swoim zespołem Curly Heads również w Opolu, czyli na pewnym etapie kariery to Opole zazwyczaj zawsze u każdego artysty się pojawia, bo tak samo było chociażby czy to z Ralfem Kamińskim, Darią Zawiałow, czy Cortezem, więc moim zdaniem nadal Opole ma olbrzymie, olbrzymie znaczenie dla dużej części artystów. Być może legenda tego miejsca również sprawia, że chcą, żeby to miejsce po części też było ich udziałem.
3: Jak to może wyglądać ze strony organizacyjnej?
4: Ze strony organizacyjnej, drodzy Państwo, to jest po prostu bardzo, ale to bardzo duża logistyka, bo to jest logistyka z jednej strony działalności telewizyjnej, a z drugiej strony logistyka całych wszystkich imprez, które są imprezami towarzyszącymi i odbywają się w samym mieście. Czyli tak naprawdę zarówno telewizja, jak i miasto ma przed sobą po prostu bardzo wiele dni takiej intensywnej pracy, by to wszystko mogło się wydarzyć, bo my nie mówimy tylko po prostu o jednym koncercie, tylko mówimy o serii koncertów, a jednocześnie o wydarzeniach, które będą miały miejsce w różnych miejscach miasta i to wszystko sprawia, że miasto naprawdę żyje. Mogę Państwu zagwarantować, że jeżeli będą Państwo próbowali na przykład w marcu albo w kwietniu znaleźć miejsca hotelowe, już będzie problem, żeby w czerwcu je znaleźć. Ja znam osoby, które już szukają i piszą na przykład, czy na przykład, nie wiem, pokój w akademiku mógłby się znaleźć, albo hostel, cokolwiek tak, żeby być częścią tego wydarzenia. A od kilku lat, a tak naprawdę od dekady, mamy jeszcze inną przepiękną tradycję w Opolu, jaką jest Festiwal Książki, który odbywa się bardzo często na przykład na tydzień przed, bądź tydzień później. W tym roku to będzie tydzień po Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. I to jest, drodzy Państwo, bardzo magiczny czas w samym Opolu, gdzie przez te dwa tygodnie żyjemy dwoma festiwalami, które, mam takie wrażenie, być może już niedługo będą sobie równe.
3: A jeżeli chodzi o tegoroczną edycję, to czego możemy się spodziewać? Kto wystąpi w amfiteatrze w tym roku?
4: Wydaje mi się, że 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki to będzie ten festiwal, który zapamiętamy jako taki festiwal różnorodności, w tym sensie, że będzie skierowany dla bardzo różnej grupy odbiorców. Czyli z jednej strony koncert, któremu ja od zawsze bardzo kibicuję, czyli debiuty. To jest moim zdaniem, drodzy Państwo, bardzo ważny konkurs z tego powodu, że młodzi artyści mają szczęście wystąpić na tej legendarnej scenie po raz pierwszy. Część z nich przechodzi do naszej pamięci i życzę tegorocznym debiutantom, żeby było właśnie w ten sposób. Następnie będą też różnego rodzaju jubileusze. Wśród tych jubileuszy na pewno trzy bardzo różnorodne, nawet może cztery bardzo różnorodne, o których warto wspomnieć. Z jednej strony 30-lecie pracy artystycznej, czy to Ani Wyszkoni, czy Justyny Steczkowskiej. Artystki, które od wielu lat są obecne na polskiej scenie, mają swoją stałą, taką no, wierną publiczność. To jest bardzo ważne w dorobku artysty. Następnie na pewno piękny będzie koncert, który nosi tytuł Autobiografia. To będą piosenki z kolei, które napisał Bogdan Olewicz. No pan Bogdan współpracował naprawdę z największymi artystami, bo to od Perfektu po Annę Jantar. Bardzo zróżnicowany repertuar i wydaje mi się, że no tutaj będziemy mieć wiele minut, a by nie powiedzieć, że 10 minut fantastycznej muzyki, którą znamy i kochamy. No ale też będzie 45-lecie Lady Punk. Zespół, który cieszy się niesłabnącą popularnością od 45 lat. Za każdym razem, gdy pojawia się w Opolu, cały amfiteatr jest wysprzedany. Wiem, że w innych miejscach Polski jest bardzo podobnie. No i tutaj znowu jestem pewien, że przez tą godzinę, którą będziemy mieć okazję obcować z Lady Punk, to będzie godzina wypełniona hitami, które będą śpiewane razem z artystami przez całą publiczność zgromadzoną w amfiteatrze.
3: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki. A teraz skupimy się na tym, że w Opolskim coraz więcej seniorów udowadnia, że rozwijanie pasji, zdobywanie nowych umiejętności i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym mogą być częścią każdego etapu życia. To właśnie dlatego Uniwersytety Trzeciego Wieku od lat cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Mówi Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Opolskiego oraz student Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
6: Ciekawostki o Opolskim.
7: Proszę Państwa, muszę się pochwalić, że wypowiadam się teraz też także jako student Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nesie. Jest to wielka dla mnie satysfakcja, że mogę być w tej grupie aktywnych, tych, którzy chcą troszeczkę więcej, którzy realizują w praktyce też zasady uczenia się przez całe życie. Samorząd Województwa Opolskiego wspiera uniwersytety. 24 uniwersytety w naszym województwie to aktywność przejawiająca się w wielu obszarach. To oczywiście kwestia zdrowia, to jest kwestia edukacji, to jest kwestia aktywności fizycznej, intelektualnej. To jest również integracja.
3: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka. W ubiegłym tygodniu odbyła się inauguracja kolejnej edycji projektu Opolskie Uniwersytety Trzeciego Wieku. Zadanie finansowane jest z budżetu województwa opolskiego, a jego realizacją i koordynacją zajmuje się Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej. To już czwarta edycja inicjatywy, która od lat wspiera aktywność seniorów w regionie. Projekt pokazuje, jak ważne są działania integrujące starszych mieszkańców województwa, rozwijające ich pasje i zachęcające do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Mówi Barbara Szeląg, sekretarz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach.
8: Nasz uniwersytet liczy 120 osób. Aktywnych jest też bardzo dużo. W miesiącu czerwcu cyklicznie organizujemy spotkanie, każdy wie ma swoje chwile i zapraszamy to z całej Polski, nawet z Czech, bo współpracujemy ze stowarzyszeniami z Jesienica, z Mikulowic, ze Złotych Hor. Mamy tą imprezę 16 czerwca, no i będzie około 300 osób. Chcemy, żeby to wypadło jak najlepiej. Będą występy, będzie spotkanie integracyjne na powietrzu, przy grillu, przy muzyce, przy tańcach.
3: Mówiła sekretarz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach Barbara Szeląg. Podczas spotkania inaugurującego kolejną edycję programu seniorzy poznali szczegóły składania wniosków na realizację swoich pomysłów w ramach projektu, ale także słuchali pięknej muzyki granej przez artystów Opolskiej Filharmonii. Wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura cieszy się natomiast, że osoby w wieku senioralnym w naszym województwie są tak aktywne.
5: Bardzo cieszę się, że osoby w wieku senioralnym są w województwie opolskim aktywne. Zawsze apeluję do osób, które są aktywne, aby wciągały do tej aktywności również tych, którzy są obok, bo mamy cały czas jeszcze bardzo dużo osób, które po prostu się wstydzą.
3: Mówiła wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
3: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej sprawdzimy, co przygotowała dla Was Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
9: W czasie tego dnia kariery będzie można na przykład skonsultować swoje CV, będzie można nawiązać kontakt z pracodawcami, którzy mają takie oferty pracy, na przykład już od tych wakacji.
3: I w temacie czytelnictwa pozostaniemy. Przeniesiemy się jednak do Filharmonii Opolskiej.
10: Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów.
3: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ponieważ tam wiele się dzieje, ale trwają także przygotowania do Festiwalu Książki. A na ten temat rozmawiałam z Moniką Rychlicą. Posłuchajmy.
6: Co słychać w Opolu?
9: W Miejskiej Bibliotece Publicznej już 2 czerwca będą takie warsztaty, właściwie to dzień kariery, całościowy dzień kariery dla maturzystów, uczniów, którzy kończą na przykład szkoły średnie, technika i studentów. To będzie taki dzień w Urban Lab Opole, to jest w naszym takiej filii, centrum przesiadkowym Opole Główne. Na pewno Państwo kojarzą, to jest takie miejsce utworzone dla młodych, dla osób, które bardzo chcą współdziałać tutaj w naszych najważniejszych wydarzeniach, ale też zdobywać nowe wykształcenie i doświadczenie, o może tak powiem. I w czasie tego dnia kariery będzie można na przykład skonsultować swoje CV, będzie można nawiązać kontakt z pracodawcami, którzy mają takie oferty pracy na przykład już od tych wakacji, więc warto zajrzeć. To będzie 2 czerwca, godzina 11 do 15 i tam cały czas będzie można do kogoś podejść, skonsultować się, może nawiązać kontakt, może jakaś pierwsza praca się trafi i będzie można wejść już na ścieżkę taką bardziej zawodową. Nie obowiązują żadne zapisy, po prostu można przyjść, o której się chce, między 11 a 15. 3 czerwca z kolei tutaj już mamy kontynuację naszego polskiego tygodnia, ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom i w ramach tego filia numer 1 i 2 na Dambonia organizuje 16 opolski maraton czytania. Będzie to taki moment, w którym bibliotekarze i zaproszeni goście będą czytali książkę o Kubusiu Puchatku. To są już setne urodziny w ogóle Kubusia Puchatka, więc chcemy to jakoś fajnie podkreślić. I to jest 3 czerwca, godzina 18. Można przyjść, posłuchać tych bajek. Będą również warsztaty plastyczne zaraz po tym czytaniu. Wstęp wolny, nie trzeba się zapisywać. Również 3 czerwca także w Urban Lab Opole będzie można przyjść na warsztaty, które poprowadzi radca prawny Waldemar Leśniewski. One będą dotyczyły czegoś już zupełnie innego, nie literackiego, bo będzie to temat zakup nieruchomości i przenoszenie prawa własności. Coś zupełnie innego, ale dla młodych może ważna sprawa. Wstęp wolny. Godzina 16.30, 3 czerwca. W sobotę, 6 czerwca, już w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Minortów 4, o godzinie 13 zapraszam na spotkanie z komiksem. Naszymi gośćmi będzie Krzysztof Leszczewski i Radosław Sołtysiak, którzy poprowadzą takie spotkanie o komiksie Felix i Makary. Jest to komiks dedykowany dzieciom między 7 a 13 rokiem życia. To spotkanie też poprowadzi Radosław Koch, to jest taki redaktor naczelnej agencji informacyjnej o komiksie w Polsce. I to się odbędzie 6 czerwca o godzinie 13 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
11: Ale opolskie księżnice również przygotowują się do festiwalu, a mianowicie do Festiwalu Książki.
9: 12-14 czerwca, wielkie wydarzenie literackie w Opolu, 10 festiwal. W Miejskiej Bibliotece będzie jak co roku organizowana scena. W tym roku będzie to dedykowana scena literaturze faktu i reportażowi. Będziemy się spotykać przez 3 dni w godzinach no już mniej więcej między 11 a 18, lub nawet 20. Spotkamy się między innymi z autorem reportażu o ołowianych dzieciach. Powstał też serial, niedawno był emitowany. Zaraz po tym spotkaniu porozmawiamy również z Magdaleną Majcher, która napisała również książkę o doktorka od familoków. To jest powiązane jakby z historią pani Jolanty Wadowskiej-Król, która te ołowiane dzieci odkryła. Będziemy również rozmawiać o w ogóle o sztuce reportażu z Ewą Winnicką. Będzie też spotkanie z Pawłem Brolem o obliczach powstania warszawskiego. Wyruszymy też do Nowej Zelandii z Martyną Wojtkowską. To już będzie w sobotę o godzinie 17. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy spotkanie z Łukaszem Barysem wokół jego ostatniej książki Małe Pająki. I też posłuchamy o książkach autorstwa Agaty Suchockiej. Ale oprócz tego będą tam również u nas w sali konferencyjnej debaty, panele dyskusyjne z różnych wystawców. Porozmawiamy również o śląskich wydaniach Pratchetta. Będzie bardzo różnorodnie, bo będzie się też przewijał kryminał, będzie panel dyskusyjny wydawnictwa Mięta, to już będą bardziej książki obyczajowe, ale wszystko będzie wokół literatury, więc na pewno będzie o czym posłuchać, na pewno będzie spory wybór. W naszej bibliotece też są przewidziane zajęcia dla dzieci. Niestety, jeśli dobrze wiem, już na nie są zapisy wyczerpane, ale myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że nawet jeśli ktoś się zapisał na te warsztaty i wie, że nie ma tych miejsc, to zawsze może w dniu warsztatów tutaj do nas podejść, do organizatorów, bo może ktoś po prostu nie przyjdzie. Więc te warsztaty myślę, że jeszcze są osiągalne. Oprócz tego na terenie festiwalu będą jeszcze funkcjonowały 3 inne sceny, bo scena plenerowa, czyli ta główna scena na Placu Wolności, no tam będą najważniejsze nazwiska i Remigiusz Mróz, i Siembieda, i Sławomir Gortych, i Państwo Olbrychscy, będą koncerty. Oprócz tej strefy takiej bardziej dla czytelników dorosłych mamy też scenę w Ogrodzie Franciszkanów. Tam będzie bardziej zabawowo, bardziej dla dzieci, będzie można się spotkać z Kotem Cukierkiem już w piątek 12 czerwca o godzinie 11. Będzie taki poranek dla dzieci. Te poranki dla dzieci w ogóle będą przez cały weekend mniej więcej zaplanowane. Później już te spotkania będą się troszeczkę różnicować, o może tak powiem, bo będzie można podejść na scenę sobie Young Adult, gdzie będzie też coś dla fanek książek bardziej młodzieżowych. Będzie trochę spotkań jeszcze takich warsztatowych. Mamy całą listę warsztatów, które będą się też odbywać bez zapisów. I to na przykład będzie festiwalowy plener malarski. Będzie można sobie przyjść i pomalować. Potem tam z tych obrazów powstanie wystawa. Nasza szkoła będzie też organizować taką strefę animacji dla dzieci w Ogrodzie Franciszkanów i to będzie przez cały weekend, więc dzieci naprawdę będą miały tu kupę zabawy. Do tego mnóstwo takich zajęć typu gry terenowe. To na to zapisy zbiera Opole Connect. Można się jeszcze zapisać grupowo, pojedynczo. Przez cały weekend będzie można sobie uczestniczyć w tej grze. To będzie jedna gra terenowa, która będzie dotyczyła zbrodni malarza, czyli podążamy tropem do różnych miejsc. One są tam jakieś zagadki przygotowane. Czasem trzeba będzie czytać kod QR i tam będzie kolejna wskazówka do odkrycia, gdzie przejść do kolejnego punktu. Zachęcam również też do obejrzenia naszej wystawy Ilustragan, która będzie dostępna przez cały czas trwania festiwalu. No i myślę, że to jest tylko część rzeczy, których ja jestem w stanie w tym momencie wspomnieć, bo ten program cały czas się buduje. Warto zaglądać na stronę Festiwalu Książki, bo on się cały czas tam zmienia, ale myślę, że najważniejsze wydarzenia już tam są zawarte. Każdego dnia będzie koncert. Pierwszego dnia to będzie recital rodziny Pospieszalskich i będzie też spotkanie wokół książki na ich temat. Ale potem oczywiście o godzinie chyba 20 wystartuje koncert i to jest w piątek 12 czerwca. 13 czerwca na scenie wystąpi Mela Koteluk, a z kolei w niedzielę, no już na samo zamknięcie, Katarzyna Nosowska.
11: Mówiła Monika Rychlica z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. A my w temacie czytelnictwa pozostaniemy, tak jak już wcześniej wspomniałam, i przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, która również angażuje się w tegoroczny Festiwal Książki. A więcej na ten temat opowie Wam Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatów Filharmonii.
6: Podpowiadamy mieszkańcom Opola.
10: W dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy 10. Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej Skubisz, Piotr Lemańczyk kontrabas, Marek Konarski saksofony, Michał Szkil fortepian, Dawid Fortuna perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyki. Które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich, znakomita rzecz, pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje, jak osoby, jak się potrafili odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo, zwłaszcza ci muzycy, którzy szukali wolności, niezależności, podążali nurtem, wiadomo, zupełnie niepartyjnym, niezgodnym, nieakceptowanym i w tej muzyce szukali też ucieczki od no, szarej naszej wtedy w Polsce rzeczywistości, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 14 czerwca na spotkanie z Magdaleną Grzybałkowską i na rozmowę o książce Komeda osobiste jazzu, Życie jazzu, a wcześniej w sobotę 13 czerwca na wyjątkowy koncert jazzowy w Klubie Muzycznym Filharmonii Opolskiej.
11: Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ Filharmonia Opolska w czerwcu przygotowała dla Was naprawdę wiele atrakcji.
10: W czerwcu czekają nas koncerty wyjazdowe. Na pewno jest to 4, 5, 6 czerwca, 23 festiwal zabytkowych parków i ogrodów w pokoju imienia Karla Marii von Webera. I tutaj taka ciekawostka, niedawno zasłyszana, przeczytana. Jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego jest to taka wyjątkowa postać, przez 2 lata przebywał i komponował ponad 200 lat temu w miejscowości Pokój. Natomiast jeżeli Państwo patrzą na scenę, jak jest ustawiona orkiestra, jak na scenie są rozstawione poszczególne sekcje, dlaczego dyrygent stoi na podium dyrygenckim, dyryguje batutą, to tu Państwu na zasadzie ciekawostki podpowiem, że tak, to właśnie wymyślił Karl Maria von Weber, dlatego warto odwiedzić w tych 3 festiwalowych dniach miejscowość Pokój. Potem opolscy filharmonicy jadą 6 czerwca na koncert znowu w zamku w Mosznej i tam wybrzmi magia piosenek i utworów z filmów Disneya, więc każdy z nas, starszy czy młodszy, jakieś swoje ulubione filmy Disneya ma i to będzie okazja, żeby tych koncertów posłuchać, ale to wcale nie znaczy, że na tym się kończy nasz repertuar. Jeszcze mamy dla Państwa czerwcowe niespodzianki, o czym mam nadzieję będę mogła Państwu wkrótce też opowiedzieć. Jak na zachętę myślę, że to będzie Król Lew 2 na pewno. Tyle wiem. Reszta się komponuje, ponieważ jak to mówią, ile głów, tyle myśli, więc i nasi filharmonicy mają swoje pomysły i swoje ulubione filmy Disneya. Maestro ma swoje i każdy, kto będzie miał udział w tym koncercie, pewnie chciałby jakiś swój ulubiony film, jakiś swój ulubiony utwór usłyszeć, także będzie naprawdę magicznie.
11: Mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej.

0: Reklama.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
8: Jedziemy?
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Po reklamie.

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu porozmawiam o planowanych przenosinach siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
2: Przydatne dla mieszkańców Opola.
1: Opolscy samorządowcy podjęli ważną decyzję. Urząd Miasta wspólnie z Marszałkiem Województwa planowali budowę nowego budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Pileckiego, obok Centrum Usług Publicznych. Marszałek Szymon Ogłaza stwierdził jednak, że teren pod tą budowę bardziej przyda się opolskim ratownikom medycznym.
3: Jarosław Kostyła, dyrektor Opolski Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. Dzień dobry.
1: W miniony czwartek Rada Miasta zatwierdziła coś, co we wtorek pojawiło się również na sejmiku. Mianowicie zmiana przeznaczenia działki, która jest wolna obok Centrum Usług Publicznych, a rozmawiamy my, dlatego że to właśnie państwo są beneficjentem tego, tak?
3: Dokładnie. Drodzy Państwo, no wydarzyła rzecz historyczna i ogromna petarda całego zdarzenia, ponieważ w końcu mamy możliwość pobudowania nowej bazy, bazy dla zespołów ratownictwa medycznego oraz całej bazy z zapleczem administracyjnym na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, czyli naszego pogotowia opolskiego. Działka, która była w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, ona była celowo przeznaczona na podbudowę samego budynku Urzędu Marszałkowskiego i w tej chwili dzięki panu prezydentowi, dzięki radnym miasta Opola została zmieniona jakby celowość przeznaczenia tej działki, czyli z budynku marszałkowskiego na budowę nowej bazy.

0: medycznego, brak możliwości jakby rozbudowy większego rozwoju, a zwiększyliśmy ilość zespołów ratownictwa medycznego dzięki wojewódzkiemu planom działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i oczywiście kwestia stanu technicznego budynku. Budynku, który jest z 1920 roku, jest z konstrukcji mieszanej, metalowo-drewniano-żelbetowej, który nie pozwala nam jakby w pełni go użytkować, w pełni go też remontować, ponieważ koszty remontu takiego budynku byłyby porównywalne z budową nowego, natomiast wiązałoby się to z wyprowadzeniem tak naprawdę zespołów ratownictwa w inne miejsce na terenie miasta Opola. Pamiętajmy, że zespoły ratownictwa medycznego są obligowane czasami do jazdów do pacjenta. Te czasy są ściśle ustawowo określone i w tym momencie wyprowadzenie się zespołów ratownictwa w inną lokalizację z automatu byłoby niezgodne z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
1: A w tym momencie wasz plac tutaj przy tym budynku mieści ile karetek?
0: Na tą chwilę jest to 4 zespoły systemowe i 5 zespołów transportowych, w tym transport z lekarzem, a tak naprawdę cała logistyka administracyjna, czyli dodatkowe zespoły, zespoły zapasowe, które na wypadek różnych zdarzeń są również tutaj przetrzymywane. Teoretycznie na placu mamy praktycznie 20 karetek ambulansów, które musimy pomieścić, żeby zabezpieczyć ciągłość działania całego systemu, czyli żeby te 4 zespoły ratownictwa, czyli jeden specjalistyczny i 3 zespoły podstawowe, mogły spokojnie funkcjonować w zakresie naszego miasta Opola.
1: W tym momencie, jak dostajecie na przykład jakieś wezwanie, to podejrzewam, że wyjazd tymi ciasnymi uliczkami, które niejednokrotnie są zaparkowane z obydwu stron, nie jest wcale prostą sprawą, zwłaszcza, że karetki, które w ostatnim czasie kupujecie, są kontenerowe, czyli szersze.
0: Dokładnie. Powiem tak, gęsta zabudowa, problemy z parkowaniem dookoła naszej placówki powodują to, że naprawdę ciężko danemu zespołowi wyjechać. To są karetki typu kontenerowego, one są szersze na tak zwane kwadraciaki, po prostu o paręnaście centymetrów z każdej strony. Trzeba ogromnie uważać, a wiemy dobrze, że my na to nie możemy sobie pozwolić, jeżeli jedziemy do pacjenta, który znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Więc tutaj czas odgrywa naprawdę bardzo dużą rolę. A z racji tego, że miasto jest, mówię, w ten sposób też zakorkowane, prawda, i ciężko nam się przedzierać przez te wąskie uliczki, to ta nowa lokalizacja, która jest naprawdę pod kątem komunikacyjnym bardzo usprawniona, bo mamy i rondo, i wiadukt z jednej strony, i z drugiej również rondo, wiadukt, także wylot na każdą stronę Opola, do każdej dzielnicy, praktycznie bezproblematyczny, naprawdę niesie ze sobą nową jakość, nowe bezpieczeństwo i przede wszystkim ciągłość udzielenia pomocy w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
1: Nowa baza przy Centrum Usług Publicznych na co wam pozwoli?
0: Pozwoli nam przede wszystkim na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, dodatkowych powierzchni, na to, żeby zbudować schrony, żeby zbudować pomieszczenia, czyli parkingi podziemne przystosowane do ewakuacji ludności, miejsca schronienia ludności. Pozwoli nam na to, żeby na parterze wydzielić miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, na nowe warunki logistyczne dla naszych pracowników, na zbudowanie nowego centrum wojewódzkiego na miarę województwa do współpracy w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tak naprawdę nie tylko medyków z całego województwa, ale również służb z nami współpracujących, czyli Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej i tak dalej, ale również pozwoli dać nowe pomieszczenia dla administracji, która również się rozrasta w związku z tym, że cała firma w tej chwili rozrosła się o dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego. Więc lokalizacja przy Centrum Usług Publicznych naprawdę jest najlepszą z możliwych pod kątem i logistycznym, i pod kątem powierzchni, i pod kątem czasu dojazdy zespołów do potrzebującego pacjenta.
1: Będzie tam też zaplecze techniczne dla karetek?
0: Tak, oczywiście będzie zaplecze techniczne. Tam będą 3 działy: administracyjny, księgowy, medyczny i dodatkowo techniczny. Czyli to, gdzie tu gnieździmy się, powiedzmy, na Mickiewicza w bardzo małej przestrzeni, tam to będzie mogło być rozbudowane o dodatkowe miejsca parkingowe, o wiaty, o kwestie drobnych napraw, serwisów, o kwestie mycia karetek, o kwestie związane z ich po prostu codziennym użytkowaniem.
1: I docelowo tam ile karetek będzie mogło stacjonować i ilu ratowników będzie mogło tam pracować?
0: Docelowo zamierzamy mieć 5 zespołów systemowych, czyli działających w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego i oczywiście rozbudować też transporty. Na chwilę obecną mamy 5 zespołów, czyli zakładamy około 10 zespołów mieszanych, 5 systemowych, 5 transportowych. sportowych, plus dodatkowe miejsca szkoleniowe, dział szkoleń medycznych, który tam będzie funkcjonował. Liczba pracowników jakby w tym jednym miejscu administracyjnym będzie powiększona o około 10.

0: do 20 dodatkowych osób, które przewidujemy w ramach zwiększenia zatrudnienia.
1: Pozwoli Wam to na uruchomienie jakichś usług, które obecnie nie są obecne w Opolu?
0: Nie, my skupiamy się na Państwowym Ratownictwie Medycznym. To jest podstawowa działalność naszej firmy, czyli pogotowie ratunkowe. Bo oczywiście będziemy chcieli jakby powiększyć flotę naszych ambulansów, być może dostawić w wojewódzkim planie działania systemu dodatkowe zespoły ratownictwa, bo pamiętajmy, że w Opolu jeszcze jednego takiego zespołu brakuje w związku z tym, że populacja się rozrasta, a może nie tylko liczebnie, co kwestia logistycznego rozmieszczenia Opola jest po prostu coraz większa. W centrum mamy w tej chwili 4 zespoły, jeden zespół na Habrach, mamy 2 na Zaodrzu, natomiast wiemy dobrze, że Zaodrze bardzo się rozbudowywuje. Osiedla domków jednorodzinnych powodują to, że czasy dojazdów do tych osiedli małych rozbudowanego Opola, one się zwiększają, więc tutaj byśmy chcieli również wesprzeć przyszłościowo nasze zespoły o dodatkowe zespoły systemowe.
1: No właśnie, chciałem spytać o tą bazę na Zaodrzu, bo ona tam już działa chyba 2-3 lata, jeżeli dobrze pamiętam, tak?
0: Tak, dokładnie. Tam razem w porozumieniu z Urzędem Miasta Opola również otrzymaliśmy pierwsze piętro w kamienicy, w bloku, gdzie na dole, na parterze funkcjonuje Straż Miejska. Od Urzędu Miasta, od pana prezydenta otrzymaliśmy pomieszczenia dla 2 zespołów ratownictwa medycznego i one już od kilku lat tam funkcjonują w nowej lokalizacji.
1: Jak ta współpraca obecnie wygląda w kwestii tamtej siedziby, tej na Habrach, no i tutaj w centrum?
0: Drodzy Państwo, na Habrach stacjonuje 1 zespół ratownictwa medycznego, na Zaodrzu stacjonują 2 zespoły ratownictwa podstawowego, ratownictwa medycznego, ale są to typowe miejsca wyczekiwania zespołu, czyli tam jest zespół, zmiana dyżurowa ratowników medycznych, jest mały magazyn sprzętowy, którego potrzebujemy do wykonywania swoich czynności i wiata garażowa, która mieści na Habrach 1, na Zaodrzu 2 ambulanse, które jeżdżą w systemie. Natomiast tam nie ma w ogóle części administracyjnej, bo pamiętajmy, że żeby karetka mogła wyjechać, to jest grupa ludzi, która na to pracuje. Dział techniczny, dział medyczny, zamówienia publiczne, dział księgowości. To jest ta cała administracja, która jest związana z typowym pogotowiem ratunkowym. Karetka oczywiście jak najbardziej, natomiast my potrzebujemy jeszcze części administracyjnej.
1: Teraz jak już jest ten teren tutaj przy ulicy Pileckiego, kiedy będzie mogła ruszyć, no podejrzewam, budowa to jakby trochę później, ale projektowanie i tak dalej, cały ten szereg tych wszystkich prac, które są potrzebne, żeby ta siedziba tam mogła się przenieść.
0: Teraz dzięki panu marszałkowi, dzięki zarządowi całego województwa tak naprawdę staramy się pozyskać środki finansowe na budowę nowej bazy. Będziemy na etapie od czerwca już formowania planu finansowego użytkowego, docelowo tak, żeby zrobić ewentualnie pierwsze ruchy przetargowe odnośnie wyłonienia wykonawcy w przyszłym roku i doprowadzić do tego, że jeżeli da radę, to z końcem przyszłego roku po prostu wbić łopatę i rozpocząć nową bazę.
1: To bardzo szybko.
0: Chcielibyśmy jak najszybciej tak naprawdę postawić, ponieważ funkcjonujemy, tak jak powiedziałem, w starym budynku, który nie daje nam możliwości rozwoju, a w nowym chcielibyśmy zrobić tę część administracyjną, szkoleniową, symulator jazdy, symulator czynności medycznych, żeby też naszych ludzi móc na bieżąco szkolić i podnosić jakość dla dobra naszych pacjentów, więc zależało nam będzie też na szybkim pobudowaniu bazy, żeby jak najszybciej się przenieść i jak najszybciej to całe nasze pogotowie usprawnić.
1: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jaka jest realna data przeprowadzki?
0: 2030 rok, myślę, że jest to realna data przeprowadzki do nowej bazy, nowej siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Koszty budowy to są rzędu 50-70 milionów, w zależności od potrzeb, które dopiero będą ujęte w planie finansowym, finansowo-użytkowym. Natomiast jesteśmy na etapie pozyskiwania środków przez Zarząd Województwa, więc na chwilę obecną ciężko powiedzieć jakiejkolwiek kwocie, która będzie spełniała jakby możliwość wybudowania tej bazy.
1: Chciałem spytać o jedną rzecz, która jakby tutaj zawraca nam głowę od dłuższego czasu, prawie od roku, mianowicie o motocyklowe zespoły ratownictwa medycznego. Będą w końcu uruchomione?
0: Staramy się cały czas we współpracy z panią wojewodą zmienić wojewódzki plan działania systemu. Pamiętajmy, że my jesteśmy jednostką Urzędu Marszałkowskiego. Naszym organem założycielskim jest Zarząd Województwa, natomiast za system ratownictwa medycznego w województwie odpowiada pani wojewoda. I ona jakby może aktualizować plan, wojewódzki plan działania systemu, który określa liczbę, ilość i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego. Jako jedno z 4 województw nie posiadamy jednostki motocyklowej. Żeby doprowadzić do tego, Żeby ona powstała, musimy mieć zgodę na zmianę planu, musimy mieć finansowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia naszego oddziału opolskiego i oczywiście zgodę Ministerstwa Zdrowia na utworzenie takiej jednostki. Opolskie Centrum Ratownictwa na dzień dzisiejszy dysponuje motorem oczywiście. Ten motor używamy do transportów, używamy go do pokazów jak najbardziej, żeby przyzwyczaić, nauczyć naszych ludzi posługiwania się specyfiką jazdy motorem w stanie do pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia, więc na bieżąco się szkolimy i przygotowujemy. Miejmy nadzieję, że być może w tym roku, być może w przyszłym, mówię, panie wojewoda podejmie decyzję o zmianie systemu i taką jednostkę motocyklową, chociaż jedną na terenie miasta Opola, po prostu powoła.
1: Chociaż motocykle macie dwa, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Jeden mamy specyficzny motocykl zapasowy do nauki, drugi oczywiście pożyczamy w ramach dostępnych szkoleń dla kadry, ponieważ, drodzy Państwo, nie jest łatwo wsadzić ratownika, kolokwialnie mówiąc, na motor z użyciem sygnałów, żeby nie wyrządził sobie krzywdy. To muszą być logiczni ratownicy, logiczni ludzie mający doświadczenie w zakresie kierowania jednosiadami.
1: I tak, to szkolenie już trwa od dłuższego czasu tych osób, prawda?
0: Od zeszłego roku mamy już wytypowaną grupę ludzi, którzy by ewentualnie w ramach powołanego zespołu motocyklowego mogli siąść na ten motor i ten dyżur pełnić.
1: Czyli już mogliby. Jakby ta decyzja przyszła na przykład jutro, to bez problemu.
0: Tak, oczywiście. Mamy motor, mamy wyposażenie. Oczywiście byłaby kwestia zapasowego motoru. Wtedy byśmy musieli dokupić w ramach OCRM-u dodatkowy motor, bo ponieważ najważniejsza jest ciągłość działania takiej jednostki, takiego systemu. Natomiast jak najbardziej jesteśmy już na tą chwilę przygotowani do postawienia takiej jednostki motocyklowej.
1: Mówił dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław Kostyła. Teraz OCRM będzie powoli odkładać pieniądze, żeby mieć wkład własny do budowy nowej siedziby. Ratownicy medyczni będą się starać choćby o unijne dofinansowanie do tej inwestycji.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o zbliżających się opolskich konfrontacjach teatralnych.
3: Na deskach teatrów.
1: Zespoły teatralne z całej Polski zmierzą się na scenach Teatru Kochanowskiego. To w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Podczas nich wystawionych zostanie 9 spośród 61 spektakli zgłoszonych do konkursu Klasyka Żywa.
4: Maryla Zielińska, przewodnicząca Komisji Artystycznej konkursu Klasyka Żywa. Oczywiście chciałoby się, żeby ta 50. edycja była wyjątkowa, ale czy taka będzie, no to okaże się w czerwcu. Państwo sami to ocenią. Wybieraliśmy oczywiście najciekawsze naszym zdaniem przedstawienia, ale tak się one szczęśliwie ułożyły, że moim zdaniem odzwierciedlają rozmaite nurty we współczesnym polskim teatrze i poszukiwania, więc zobaczycie Państwo i przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen ze stałym zespołem, powiedzmy tak jak Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, czyli reżyserów bardzo, bardzo znanych i uznanych tutaj też w Opolu na konfrontacjach. Ale też będą przedstawienia skromniejsze, takie i z Teatru Lalkowego, jak Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie, teatru takiego, w cudzysłowie nazywam, ofowego, bo jest to koprodukcja teatru Grupy Koincydencja z Białegostoku. To są aktorzy po białostockiej szkole, też lalkowej, w związku z tym dla nich tradycja Teatru Lalkowego, tradycja teatru formy jest bardzo ważna i pierwszy raz współpracują z Teatrem Chorea w Łodzi. To z kolei inna tradycja polskiego teatru, bo jakby szefem tego Chorei jest Tomasz Rodowicz, czyli ktoś, kto współpracował i z Jerzym Grotowskim i ze Włodzimierzem Staniewskim, więc spotkanie tych dwóch tradycji bardzo bogatych w jednym przedstawieniu, jest to Król Ubu Alfreda Jarry, no jest naprawdę wyjątkowy. wyjątkowe. Mamy jeszcze przedstawienie, nazywamy to Teatrem Środka, ale literatura jest pierwszej kategorii, czyli Calderon i farsa, można tak powiedzieć, w wykonaniu. Tekst nie jest może farsą, ale grany jest w konwencji farsy przez teatr w Toruniu. Świetnie, przez cały zespół, co jest warte podkreślenia, bo bez akurat w tym gatunku, w tej konwencji farsy, poziom zespołu całego jest istotny, żeby wszystkie dowcipy, gra konwencjami, dowcipem, żeby to wybrzmiało. Jest to księżniczka na opak wywrócona. Co my tu mamy jeszcze? Muszę spojrzeć w ściągawkę. Mamy jeszcze... ten ostatni sezon był bogaty w inscenizację pana Tadeusza, bez żadnej rocznicy, bez żadnego konkursu. Nagle twórcy uznali, że sięgnięcie po pana Tadeusza jest dla nich jakoś ważną wypowiedzią. I tak zobaczymy tutaj inscenizację bardzo radykalną w reżyserii Kamila Białaszka, bo jest to nowy pan Tadeusz, tylko że rapowy. Kamil Białaszek jest raperem, kozą i stąd ten background, ten tytuł i tak jest to przepisane na rap pan Tadeusz. Czyli to nie tylko chodzi o to, że fraza Mickiewicza dobrze się wpisuje w rap, ale też chodzi o pewne światopogląd, który można przypisać rapowcom. Oczywiście nie ma jakiegoś jednego światopoglądu, no ale ta kultura, ta nisza kulturowa, spojrzenie z tej niszy na pana Tadeusza, na poemat narodowy jest bardzo ciekawe i przewrotne, także zachęcam. Drugim panem Tadeuszem był krakowski w reżyserii Wojtka Klema z Teatru Słowackiego. No niestety nie udało nam się do tyle wszystkich panów Tadeuszów tutaj, musieliśmy z czegoś wybierać, to nie znaczy, że tamten jest gorszy. Nagrodziliśmy aktora, który gra tytułowego pana Tadeusza w krakowskim przedstawieniu. Tradycja jest taka, że festiwal otwiera spektakl gospodarzy, więc tutaj państwo obejrzą przedwiośnie i naprawdę nie trzeba było tutaj jakiejś kurtuazji, żeby dostrzec ten spektakl. Jest to przedstawienie w dorobku Piotra Ratajczaka, reżysera tego przedstawienia, wyjątkowe i też wydaje mi się, że w repertuarze tego teatru dosyć warte zauważenia, ponieważ znakomicie wykorzystuje przestrzeń, ogromną przestrzeń Teatru Opolskiego. Scenografia, choreografia, kostiumy, a także muzyka wypełniają tą przestrzeń w sposób bardzo ciekawy i też chcieliśmy na to zwrócić uwagę, że z przestrzeni teatralnej też płynie jakaś inspiracja. A jeszcze mamy Teatr Studentów, czyli z Łódzkiej Szkoły Teatralnej. Spektakl dyplomowy, Pułapka Tadeusza Różewicza w reżyserii Adama Orzechowskiego. Spektakl z ogromną pasją młodzieńczą, radykalna wypowiedź na temat totalitaryzmu. Wydaje mi się w obecnych czasach warta zauważenia. No zawsze buduje się ten kontekst, ale ten kontekst jest czytelny bardziej może dla takich, dla publiczności chyba nie jest specjalnie czytelny ten kontekst, że polska literatura ze światową może korespondować, prawda, bo państwo jednak tutaj macie taki wyimek, jak prawda, na festiwalu, ale sama nazwa konfrontacje skłania ku temu, żeby poszukiwać w różnych kierunkach, rozwijać ten festiwal, więc konfrontowanie klasycznej literatury polskiej z klasyką światową jest oczywiście jak najbardziej na miejscu.
1: Biorąc pod uwagę wszystkie zgłoszone spektakle, przeważa to odtworzenie tekstu jeden do jednego, czy przeważa odtworzenie tekstu w sposób nowoczesny?
4: Nowoczesny, jeżeli by to w skrócie ująć, to zdecydowanie w sposób nowoczesny. Można powiedzieć, że takich jeden do jeden prawie nie ma. Jest jeden spektakl bardzo ciekawy, który stara się to robić. To jest Powieść w drewnie z Teatru Kubuś w Kielcach, ale też po coś jest to robione, bo z Gwary Beskidzkiej, z której powstał ten spektakl Jana Wilkowskiego, który opowiada o beskidzkim rzeźbiarzu, takim tamtejszym Nikiforze, Jędrzeju Wowrze, został w Kielcach przetłumaczony ten tekst na gwarę kielecką, ale jakby wraca do tego klasycznego modelu wystawienia, to znaczy, że autentycznie oglądamy tam aktora, który może nie, on nie rzeźbi, ale jest wśród rzeźb i obserwujemy artystę rzeźbiarza, tak jak to było wystawione w prapremierowej wersji tego przedstawienia. Zresztą aktor, który gra tego wobrę, tego amatora, no był uczniem Jana Wilkowskiego, więc tą jakby tradycję przenosi i też tutaj to jest bardzo ciekawe w kontekście klasyki żywej. Że ta klasyka żywa jest też żywa poprzez właśnie wracanie ściśle do jakichś kanonów wystawiania, potrafi być żywa.
5: Justyna Czernota, dyrektorka Instytutu Teatralnego.
1: Jakie, czy inaczej, czy jaki... To już 50. konfrontacje teatralne. Czy jakoś zmieniają się kryteria doboru tych spektakli?
5: Zmieniają się może nie kryteria, co może osoby, które te spektakle wybierają, ponieważ od 11 edycji opolskie konfrontacje teatralne są organizowane we współpracy z Instytutem Teatralnym, co w praktyce oznacza, że liczna, bo 7-osobowa komisja pod również przewodnictwem osób, które są różne, jeździ po Polsce i ogląda spektakle zgłoszone do konkursu. Co roku jest różna liczba spektakli, co roku są różne na spektakle, no i co roku są to różne osoby, które oglądają je. Zawsze staramy się o to, żeby wśród komisji znajdowały się i osoby praktycznie związane ze środowiskiem teatralnym, czyli reżyserzy, aktorzy, ale też badacze teatru i to zarówno tacy badacze, którzy zajmują się historią teatru i stricte interpretacją klasyki, ale też osoby, które zajmują się krytyką teatralną, kuratorzy. Także to grono jest bardzo różnorodne i to od niego zależy, jakie spektakle tutaj Państwo oglądacie w Opolu. Myślę, że dokładnie jest tak, że będzie bardzo różnorodnie. Tym, co, na co chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to to, że już od 2 lat w programie konfrontacji znajdują się zarówno interpretacje klasyki polskiej, jak i klasyki europejskiej. One są mniej więcej w połowie w tym roku. Myślę, że tym, na co warto zwrócić uwagę, jest też to, że właściwie są 2 takie tytuły bęgerowe, które Państwo na pewno znacie z lektur szkolnych i też przedstawiane w tak nietypowych interpretacjach, że naprawdę warto je zobaczyć, czyli Krzyżacy i Pan Tadeusz. A oprócz tego znalazło się dużo tytułów, o których myślę, że wszyscy je znamy, jak na przykład taki tytuł jak Księżniczka na opak wywrócona albo Ubu król, ale nie pojawiają się one tak często w interpretacjach teatralnych, co wydaje mi się powinno nas wszystkich przyciągać do tego, żeby właśnie zobaczyć może te mniej typowe rzeczy, ale też pisane przez naprawdę popularnych autorów, autorki, ponieważ w tym roku, proszę Państwa, obok Jane Austen znajdziemy Tadeusza Różewicza, a obok Alfreda Jarego znajdziemy Calderona da Barkę. Także naprawdę z bardzo różnych epok są to twórcy, z bardzo różnych estetyk, przepraszam, z bardzo różnej też myśli o klasyce się wywodzą. No i wydaje mi się, że także osoby reżyserujące są właśnie z bardzo różnych pokoleń, z bardzo różnych estetyk, no bo samo to, że wśród tytułów mamy i spektakl lalkowy, i spektakl teatru niezależnego, i właśnie spektakle czerpiące bardziej z takich form teatru środka i bardziej komediowe, no to wszystko to sprawia, że to, co możemy tutaj Państwu zagwarantować, to jest różnorodność, z czego by wynikało, że najbardziej warto kupić karnet i być z nami przez całe 2 tygodnie. Komisja działa niezależnie i nigdy nie zdarzyło mi się słyszeć o tym, żeby właśnie takie grzecznościowe gesty wykonywać. Odwrotnie, to jest naprawdę wielokrotnie weryfikowane. No właśnie na to też się bardzo cieszę. Cieszę się z tego, że jest przedwiośnie, ponieważ miałam jej okazję oglądać w zeszłym roku. Przy okazji ubiegłorocznej edycji była to impreza towarzysząca. Było tuż po premierze i przyznam, że ten spektakl zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Zarówno tak scenograficznie, jak i jeśli chodzi o kreacje aktorskie, ale też jeżeli chodzi o samą interpretację przedwiośnia. i z przyjemnością sama sobie go odświeżę po roku. Mam nadzieję, że też to, ten spektakl, który jest grany na otwarcie festiwalu, zgromadzi liczną publiczność, nie tylko złożoną z Opolan i Opolanek, ale też z gości z całej Polski.
6: Robert Raczkowski, ja tu tylko sprzątam. Norbert Raczkowski, dyrektor Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, serdecznie witam.
1: A jak to wygląda logistycznie? Tyle scenografii tutaj przewieźć, rozstawić na te kilka dni?
6: No, tak mówiąc o takim backstage'u i zapleczu, to technika od wielu miesięcy przygotowuje się z harmonogramem do tego, żeby logistycznie wybrać odpowiednie momenty, kiedy i gdzie i jaki montaż danej scenografii jest zaproponowany. Nie odbywa się to w taki sposób, że przesyłany jest e-mail z jakiegoś teatru, a my tutaj się głowimy nad tym planem, co zrobić. Nie, musi z każdego teatru przyjechać ekipa techniczna, najczęściej ze scenografem, który musi wiedzieć, jak do naszych scen się zaadoptować, no bo w każdym teatrze te sceny mają troszeczkę inne wymiary, a szczególnie nasza scena jest bardzo trudna, no bo ona ma kompletnie nieadekwatne do pozostałych teatrów w Polsce wymiary, jest dużo większa, więc czasami trzeba to przedstawienie albo bardziej rozepchać, albo nawet przereżyserować, albo jeśli się da w ogóle to zrobić, albo wybrać odpowiednią scenę do odpowiedniego materiału i nawet, można powiedzieć, tę sztukę troszeczkę nadbudować, zmienić, dobudować nawet jakąś ściankę. Czyli jest to wielomiesięczny proces, w którym finalnie, już potem, kiedy mamy te elementy przygotowane w nocy poprzedzającej konkretny spektakl, wchodzi ekipa, która demontuje poprzednie przedstawienie, potem wchodzi gmara ludzi, która montuje przedstawienie, potem zaczyna się wieszanie odpowiednich sprzętów, reflektorów, bo nie każdy spektakl ma w tych samych pozycjach oczywiście reflektory. Odpowiednie programowanie jest na odpowiednią scenę, są inne wysokości, także to jest wielomiesięczny, już w dużym skrócie wielomiesięczne przygotowania, a potem jest tylko w dużym, kompaktowym skrócie montaż i wszystkie siły na pokład po to, żeby w ciągu nocy zbudować coś, co normalnie teatry robią przez 2 miesiące.
1: Choć oficjalna inauguracja opolskich konfrontacji teatralnych odbędzie się w czwartek 11 czerwca, to imprezy towarzyszące odbędą się już we wtorek przed rozpoczęciem. Tegoroczne konfrontacje w Teatrze Kochanowskiego potrwają do 21 czerwca.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o ostatnich wydarzeniach we wschodniej części naszego województwa.
3: Tym żyje Opolskie.
1: W zeszły weekend przez pogranicze województwa opolskiego i śląskiego przeszła chmura szelfowa. Nagły front burzowy przyniósł nad region nie tylko potężne ilości opadów. W Balcarzowicach pojawiła się trąba powietrzna, która uszkodziła wiele budynków. Do teraz trwa usuwanie skutków tego zjawiska.
7: Hubert Ibram, burmistrz Ujazdu. Tak, to jest rzeczywiście niesamowita tragedia. To jest chyba jedyna miejscowość w Polsce, którą dotknęła trąba powietrzna 2 razy w ciągu 20 lat, niecałe 18 lat. I tu rzeczywiście jest jednym z aspektów jest to, że wytwarza się powoli taka trauma związana z tym, że dlaczego akurat na nas drugi raz uderzyła ta trąba powietrzna. Miejsce miało zdarzenie w sobotę po godzinie 17:00. Kilkanaście minut grozy i obraz postapokaliptyczny, który się tutaj zrodził. 18 domów dotkniętych tą tragedią, 11 budynków mieszkalnych. Usuwanie szkód, zabezpieczenie mienia w sobotę. Wczoraj cały dzień praca komisji związanej z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, liczenie wstępnych szkód. Dzisiaj praca pracowników naszych socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, którzy odwiedzają wszystkich poszkodowanych. Weryfikujemy, będziemy drogą administracyjną występować i doraźne wsparcie, to jest do 8000 zł i docelowe wsparcie, jeśli chodzi o odbudowę nowego domu 200000 zł, remont domu 100000 zł. Mamy tutaj pełne wsparcie ze strony wojewody, pana starosty i każdy obiecał, że te wnioski, które będziemy wysyłać, będą maksymalnie szybko analizowane, wypłacane. Tak, żeby wspierać tutaj na miejscu poszkodowanych. Cały czas oczywiście też trwa praca służb Straży Pożarnej. W sobotę ponad 80 osób, wczoraj bodajże 50 osób, dzisiaj też kilkanaście osób. Na bieżąco wspieramy poszkodowanych, policja zabezpiecza teren. No i staramy się doprowadzić do tego, żeby wspólnie po raz wtóry odbudować Balcarzowice. To jest rzeczywiście coś, co jest niepojęte dla nas na razie, dlatego też te poczucie wsparcia mieszkańców. Sobota, niedziela, dzisiaj, codziennie, żeby czuli, że jesteśmy blisko, że jesteśmy dla nich wsparciem, pomocą, że pomagamy w najbardziej prozaicznych sprawach. My jesteśmy małą gminą, ja pochodzę z miejscowości 2 km stąd, to wszyscy się znamy od dziecka tak naprawdę. Każdy ma do mnie numer telefonu, jak się coś dzieje, może zawsze zadzwonić. I mam nadzieję, że każdy będzie się czuć zaopiekowany. Działamy instynktownie, prosimy przedsiębiorców o jakieś deski, żeby zabezpieczyć folię na dachu. Uruchomiliśmy na stały magazyn OC, który ostatnio był fajnie uzupełniony też przez środki rządowe, które się pojawiły. Lokalne NGOsy przywożą jedzenie, kawę, herbatę. No i działamy na razie. Liczymy straty. Działa już od dzisiaj gminna komisja liczenia strat. No i będziemy może szukać wsparcia. To jest też super sprawa, że w tym trudnym momencie lokalni samorządowcy, moi przyjaciele, licznie się ze mną kontaktowali. Też deklarowali pełne wsparcie. Również dwie rodziny nie mogą mieszkać czasowo w domu, także też tutaj czy kwestia jakiegoś mieszkania tymczasowego, lokum. No i te wsparcie też w szkołach. Uruchomiliśmy tutaj pomoc psychologa w szkole w Jaryszowie, w Ujeździe. Psycholog będzie też od dzisiaj na miejscu tutaj w Balcerzowicach pełnić dyżur, bo rzeczywiście to jest coś niepojęte. Mieszkają u swoich znajomych, u swojej rodziny. Tu jest też jedna rodzina, która jest pieczą zastępczą, jest jedna rodzina wielodzietna. To na razie jest, można powiedzieć, trochę taki szok, bo to jest tak naprawdę 2 dni od tej tragedii. Odbudowa domu, każdy, kto budował dom, nie potrwa tydzień, potrwa parę miesięcy na pewno. I chciałbym, żeby niesłabnące wsparcie było ze strony wszystkich instytucji, dlatego za co dziękuję na dzisiaj już za te wsparcie i liczę na więcej, żebyśmy zostawili ludzi samych sobie. Mamy wstępną analizę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dzisiaj zaczyna działać komisja. Nie chciałbym jeszcze mówić o szczegółach, bo są kwestie budowlane, ale parę budynków gospodarczych są zniszczone jak domki z kart, także ich nie ma już po prostu, nie? One zniknęły z płaszczyzny ziemi.
8: Starszy brygadier Piotr Zdziochowski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. No, w chwili obecnej mamy jeden budynek, który najprawdopodobniej wiatr, który nocny był, podwinął plandekę, która była zabezpieczona. Dodatkowo zabezpieczamy tak, żeby zabezpieczyć przed właśnie anomaliami, przed deszczem ten budynek. W sile 5 zastępów, 11 strażaków na chwilę obecną prowadzi tutaj działania ratownicze. Natomiast od soboty, można powiedzieć wieczora, zarejestrowaliśmy na dzień dzisiejszy, łącznie z tym zdarzeniem, 35 zdarzeń, z czego większość to była tutaj na terenie Balcarzowic. No i tutaj głównie prowadzone były działania ratownicze. Nikt nie został na szczęście poszkodowany w tych zdarzeniach, natomiast 18 budynków zostało uszkodzonych, w których prowadziliśmy działania ratownicze. Głównie to były przykrycie dachu na tych budynkach. 2 z tych budynków mieszkalne są wyłączone z użytkowania, natomiast z tych 18 to 11 to budynki mieszkalne, które ucierpiały w tym zdarzeniu. No, głównie tutaj były działania, skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały i na drzewach, na dachach, jak również też właśnie tak jak wspominałem wcześniej, przede wszystkim zabezpieczenie dachów plandekami celem, żeby się woda czy deszcz, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku. My tutaj nie przewidujemy żadnych na chwilę obecną zadań, działań, natomiast mamy ostrzeżenia meteorologiczne i oczywiście nie wykluczamy, że w każdej chwili może pojawić się jakaś komórka burzowa, opady silne deszczu, będziemy zmuszeni prowadzić działania ratownicze, chociażby w usuwaniu powalonych drzew czy pompowaniu wody. Natomiast apelujemy do radiosłuchaczy, aby słuchać przede wszystkim, zapoznawać się z alertami, nie ignorować ich, a przede wszystkim stosować się do tych alertów, jeżeli będą rzeczywiście wysyłane. Na chwilę obecną mamy tutaj na południu naszego województwa, dotyczy też również powiatu strzeleckiego, alert meteorologiczny w zebranie wód czy silne opady. Więc apelujemy do mieszkańców, aby stosować się. Na pewno każdemu pomożemy, ale żeby ta pomoc do wszystkich dotarła i do tych, które najbardziej potrzebują tej pomocy, to musimy się po prostu właściwie zachowywać i przede wszystkim stosować do poleceń służb ratowniczych, które będą działały na miejscu. Ja przede wszystkim chciałem bardzo tutaj z tego miejsca podziękować wszystkim ratownikom i zawodowym strażakom i ochotnikom, jak również też służbom współdziałającym, policji, samorządowcom, służbom pana starosty, pani wojewody, wszystkim służbom, które nas tutaj wspierały, darczyńcom, którzy wspomagali nas w tych pierwszych chwilach, w tych pierwszych momentach pracy strażaków. I bardzo dziękuję za tą bardzo dobrą współpracę w koordynacji tych działań, gdzie na miejscu te działania w pierwszym dniu, jak i również w drugim dniu koordynował sam pan komendant powiatowy tutaj na miejscu zdarzenia. Oczywiście współpracując z panią wojewodą, ze służbami pana starosty, czyli panem starostą, burmistrzem ujazdu na miejscu tutaj tego zdarzenia. Na chwilę obecną tutaj głównie teraz są realizowane zadania samorządu, czyli gminy ujazd we współpracy ze wszystkimi instytucjami i samorządami, które też tutaj realizują te zadania, no głównie pomocy teraz mieszkańcom, którzy ucierpieli tutaj w tym zdarzeniu.
9: Kinga Tokarz, rzecznik wojewody opolskiej. Jeżeli chodzi o sytuację w Balcarzowicach w związku z nawałnicą, która właśnie tam przeszła i spowodowała poważne uszkodzenia budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, uruchomiona została procedura pomocy dla mieszkańców poszkodowanych przez klęskę żywiołową. Według aktualnych danych uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Na miejscu cały czas prowadzone są działania służb zabezpieczające oraz szacowanie strat. Na terenie Balcarzowic pracuje komisja gminna, która dokonuje oceny skali zniszczeń i przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia pomocy finansowej dla mieszkańców. I zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, mieszkańcy będą mogli ubiegać się o pomoc doraźną, bądź też pomoc na remont lub odbudowę budynków. Pomoc doraźna to zasiłek celowy do 8 tysięcy złotych na zaspokojenie tych najpilniejszych potrzeb życiowych, bytowych. Wypłata następuje za pośrednictwem gminy po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i potwierdzeniu poniesionych strat. Druga możliwość, pomoc na remont lub odbudowę budynków. Po oszacowaniu szkód mieszkańcy będą mogli ubiegać się o kwotę do 200 tysięcy złotych na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego i do 100 tysięcy na remont lub odbudowę budynku gospodarczego. Warunkiem przyznania tej pomocy jest stwierdzenie szkód przez uprawnioną komisję. Pomoc ta jest uruchamiana po sporządzeniu tych protokołów strat, przekazaniu odpowiednich wniosków przez gminę do wojewody. Proces wypłaty środków będzie przebiegał etapowo. W pierwszej kolejności mieszkańcy otrzymają pomoc doraźną, pozwalającą na zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Następnie po zakończeniu szacowania szkód i zatwierdzeniu dokumentacji uruchamiane będą środki na remonty i odbudowę. Wojewoda opolski pozostaje w stałym kontakcie ze służbami, z samorządem gminy Ujazd, odpowiedzialnymi za usuwanie skutków nawałnicy, służbami. Priorytetem jest sprawne udzielenie pomocy wszystkim poszkodowanym. Szacowanie tych strat ciągle trwa. Dzisiaj właśnie wyszło, czy ma wyjść zarządzenie z gminy Ujazd i taka komisja gminna, z moich informacji, właśnie przed chwilą rozmawiałam z osobami, które są już tam od nas na miejscu, że taka komisja gminna już działa, już pracownicy OPS-u chodzą od domu do domu, rozmawiają z mieszkańcami.
1: Obecnie w Balcarzowicach działają komisje wyceniające straty. Poszkodowani będą mogli dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy będą mogli liczyć na od 100 do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę domów. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
10: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W poniedziałek podpisano umowę na modernizację odcinka linii kolejowej z Opola do Nysy. Jak poinformowało biuro prasowe PKP PLK, wartość umowy to ponad 54 miliony złotych. Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu państwa. Podpisana w Opolu umowa na wykonanie prac modernizacyjnych dotyczy mającego blisko 50 kilometrów odcinka trasy kolejowej łączącej Nysę z Opolem. Jak przekazał dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Opolu Wojciech Kwiatkowski, po modernizacji torów i 8 przejazdów kolejowo-drogowych poprawi się przepustowość trasy. Podniesione będą parametry linii i ponownie uruchomiona tak zwana mijanka w Kubicach, która pozwoli poprawić płynność ruchu oraz zwiększy przepustowość. Pociągi będą mogły kursować cyklicznie, szybciej i częściej, a infrastruktura zostanie przygotowana do dalszego rozwoju połączeń, także międzywojewódzkich. To obok inwestycji na trasie z Opola do Kluczborka kolejne bardzo ważne przedsięwzięcie dla mieszkańców województwa opolskiego. W zakresie zadania przewidziana jest naprawa i przebudowa torów na stacjach w Komprachcicach i Łambinowicach, co wpłynie na funkcjonalność tych stacji. Część torów zostanie wydłużona do 750 metrów. To pozwoli na rozwój transportu towarowego na trasie. Zaplanowano też wyposażenie wybranych skrzyżowań w sygnalizację świetlną i rogatki. Roboty rozpoczną się w sierpniu. W związku z ich szerokim zakresem do października planowana jest zastępcza komunikacja autobusowa na całej trasie. Jak zapewnia PKP PLK, pasażerowie skorzystają z efektów prac jeszcze w tym roku. A co więcej, toczy się również postępowanie przetargowe na linię Głuchołazy-Mikulowice, którego realizacja po połączeniu z inwestycją na trasie Opole-Nysa znacząco poprawi możliwość transportu pasażerskiego i towarowego między Polską a Czechami. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Powiat opolski i Nyski otrzymały 92 miliony złotych z funduszy europejskich dla Opolskiego na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku. W poniedziałek biuro prasowe Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego podało, że to ostatnie powiaty w regionie, które otrzymały pieniądze z tej puli na odbudowę infrastruktury. Największe wsparcie, prawie 87,5 miliona złotych, otrzyma powiat Nyski, w którym partnerami starostwa są gminy Nysa, Głuchołazy, Pakosławice, Łambinowice oraz Skoroszyce. Dzięki tym środkom zostanie zrealizowanych 12 zadań infrastrukturalnych. W powiecie opolskim, który otrzymał ponad 4,5 miliona złotych, starostwo powiatowe za 600 tysięcy złotych odbuduje zniszczoną we wrześniu 2024 roku ulicę Zamkową w Niemodlinie. Pozostałe środki, 4 miliony złotych, mają trafić na remont uszkodzonego w wyniku powodzi budynku użyteczności publicznej w Niemodlinie. Tymczasem Uniwersytet Opolski rozpoczął rekrutację na przyszły rok akademicki. Kandydaci mają do wyboru aż 78 kierunków studiów. Od lat największą popularnością cieszy się jeden kierunek, mówi Piotr Sikora z Uniwersytetu Opolskiego.
11: No jest nim oczywiście kierunek lekarski. Mamy rocznie ponad 2000 osób, które aplikują o przyjęcie na kierunek lekarski. Miejsc na ten kierunek jest 120, czyli tu się poruszamy w obszarze około 20 osób na jedno miejsce.
10: Nabory na Uniwersytecie Opolskim będą prowadzone do września.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o zmianach w Odrze Opole.
2: Sport w Opolu.
1: Odra Opole zakończyła kolejny sezon rozgrywek pierwszej ligi. Z dorobkiem 44 punktów drużyna zajęła 12 miejsce w tabeli. Udało się to m.in. dzięki Piotrowi Plewni, który w najgorszym dla klubu momencie przejął obowiązki głównego trenera. Teraz klub poinformował na konferencji prasowej, że zatrudnił nowego trenera, który będzie prowadził Odrę w kolejnym sezonie.
12: Nazywam się Łukasz Tomczyk, jestem obecnym trenerem Odry.
1: Został pan tutaj zatrudniony na tym stanowisku kiedy dokładnie?
12: Dokładnie to dzisiaj.
1: Dokładnie to dzisiaj. A czy obserwował pan wcześniejsze dokonania naszej drużyny niebiesko-czerwonych?
12: Tak, wiadomo, interesuję się na tą piłką na poziomie ekstraklasy i pierwszej ligi. Chcesz mieć przegląd zawodników, oglądasz mecze. Jednak to jest twój rynek, miejsce, w którym no, będziesz pracował, więc musisz znać większość tych drużyn i mieć taki jakby research zrobiony. A teraz w momencie, kiedy no, dołączyłem do tego zespołu, to przyglądałem mu się więcej. Byłem tutaj na meczu na żywo, oglądałem mecze wideo, więc znam zespół.
1: No i nad jakimi tutaj elementami trzeba będzie najbardziej popracować?
12: To jest taka sytuacja, że trzeba po prostu dotknąć tej drużyny na boisku. To jest ważne, bo wtedy zobaczysz tak naprawdę, co tutaj jest do poprawy, bo nie jesteś od środka, tylko widzisz to z zewnątrz. Moim zdaniem no, pewne fundamenty były, a codzienny trening jakby pod kątem obrony, ataku, faz przejścia, stałych fragmentów gry da ci odpowiedzi, bo drużyna się pewnie też zmieni, dołączy 10-12 zawodników, więc wtedy będziesz miał takie odpowiedzi, czego najbardziej tu potrzeba.
1: 10-12 to sporo, bardzo duże przetasowania tak też były realizowane rok temu, podobne. Dały efekt no, taki, który nie za bardzo nam się wszystkim podobał. I jesteście pewni tych zmian?
12: Tak, no bo nawet naturalnie wiek, kontrakty, jakby przepis o młodzieżowcu powoduje, że komuś się kończy młodzieżowiec, nie wiem, pewne rzeczy powodują, że tych ruchów zazwyczaj jest tak 6-8 statystycznie, ale no ja też jestem nowym trenerem tutaj, który zaczyna pracę i chciałbym dostosować też tych zawodników do swoich jakichś oczekiwań. Inny trener miał inny pomysł, ty masz inny pomysł, chcesz z kimś innym pofunkcjonować, ktoś u ciebie wiesz, że nie, gdzie indziej może tak i pod kątem tego to budować też. Chcemy tutaj dodać trochę centymetrów, intensywności na niektórych pozycjach. Chcemy dodać młodych zawodników z Polski i oczywiście to będzie miało pewnie wpływ na początku, no bo to nie jest takie proste, żeby kiedy przychodzi 10-12 zawodników, żebyś od razu już wygrywał i ta drużyna nie wiadomo jak wyglądała, bo wszyscy się muszą zgrać. Tak jak panowie mają relacje w pracy, tak samo zawodnicy muszą mieć relacje na boisku i się zgrać. To jest proste, więc czas, ale wierzę w to, że te ruchy spowodują, że będzie lepiej niż w poprzednim sezonie.
1: Których zawodników na pewno w przyszłym sezonie nie zobaczymy na boisku, z którymi ta współpraca już teraz została zakończona?
12: No te nazwiska, które były podane na stronie, to już podziękowanie tym 6 zawodnikom. Ich z nami nie będzie, a cała reszta to są jeszcze rozmowy, zastanawianie się nad tym, czy ten zawodnik w tym stylu gry pomyśle u tego trenera będzie mógł tutaj funkcjonować.
1: Teraz to okienko letnie się otwiera. W jakich kierunkach będą państwo, że tak powiem, celować, żeby tych zawodników do Odry przyciągnąć? Czy to będą nazwiska z Polski, czy może nawet uda się kogoś z zagranicy ściągnąć, zachęcić?
12: No ta pierwsza liga się tak otworzyła, że jest i dużo zagranicznych, i dużo Polaków, więc na pewno będzie miks, taki zdrowy miks, żeby ta jednak ta część Polaków tej szatni była. Ale oczywiście nie zamykamy się na zagranicę i szukamy również zawodników, choć są pewne obwarowania, że może być dwóch zawodników spoza Unii na boisku, co już ci zamyka pewne rzeczy. I też wiemy, że no w Odrze na dzień dzisiejszy jesteśmy klubem pierwszego wyboru i o niektórych zawodników musisz powalczyć dłużej, poczekać do końca i potem zobaczyć, co ci spadnie na rynku. To jest zawsze dla ciebie taka pierwsza odpowiedź, boisko, poznanie zawodników od kuchni, no i później budowanie takiej relacji, spójności grupy, drużynowości, żeby to miało wpływ na to, że tym jakby sposobem grania wszyscy razem, patrząc w jednym kierunku, zrobimy wynik.
1: Tak mogę powiedzieć, że studiowałem na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii i tam stawiano na to, że trening, żeby miał jak najlepsze wyniki, to musi być po pierwsze regularny i w miarę powtarzalny. Czy uda się to zrealizować właśnie z tak nową, świeżą drużyną?
12: Tak, no myślę, że automatyzmy treningowe, właśnie sposób mój pracy w mikrocyklu treningowym, czyli powtarzalne środki treningowe, przebywanie w takiej meczowości na meczu powoduje, że zawodnicy się zgrywają i mają te automatyzmy.
1: To jakie to będą treningi?
12: Intensywne, oparte na grach, oparte na tym, co w meczu, jakby dużo też oparte na grach 11-11, czyli pełnej takiej jakby prawdziwej piłce. Na fragmentach gier pod kątem i wykończenia akcji i pól karnych, więc to będą treningi jak najbardziej takie, które odzwierciedlają mecz.
1: No i moim zdaniem też ważne jest to, żeby zawodnicy na boisku rozumieli się bez słów.
12: Tak, no zgranie, spójność grupy, jakby taki feeling tych zawodników, w jakiś sposób przebywanie ze sobą, wyjazdy, obozy, różne takie rzeczy to buduje.
1: No, macie już zaplanowane jakieś wyjazdy?
12: Tak, no z tego co wiem na dzień dzisiejszy, że jesteśmy bardzo blisko wyjazdu na obóz. Dorzuciłem go tutaj do planów. Chcemy też zagrać kilka sparingów tutaj zagranicznych, żeby dać od początku taki impuls, że te mecze będą dla nas ważne. I myślę, że na razie to.
13: Dzień dobry, Dariusz Trutka, dyrektor sportowy Odra Opole. To stanowisko w klubie już funkcjonowało. Rolą dyrektora sportowego jest przede wszystkim nakreślanie strategii klubu, jeśli chodzi o rozwój sportowy drużyny, dbanie o wyniki, dbanie o rozwój młodych zawodników i budowanie zespołu, który ma osiągnąć określony cel.
1: Jaka ta strategia będzie?
13: Odra Opole od paru sezonów jest takim zespołem, który zajmuje miejsce w środku tabeli, raz bardziej bezpiecznie, raz mniej bezpiecznie się utrzymuje. Chcemy zrobić na pewno przez ten okres tutaj pracy zespół dający dużo bardziej atrakcyjnie, zespół, który będzie przyciągał kibiców na stadion. Chcemy w przeciągu tych 2 lat, jak się umawialiśmy z zarządem, zbudować zespół, który realnie będzie mógł powalczyć o powrót do ekstraklasy po wielu, wielu latach i naprawdę zdajemy sobie sprawę z trudności tego wyzwania, bo nie jesteśmy klubem, który w tym momencie może konkurować finansowo i organizacyjnie z dużo większymi markami, z dużo większymi finansowo klubami w pierwszej lidze, ale wierzymy, że dzięki ciężkiej pracy, dzięki dobremu pomysłowi, stąd też trener Tomczyk jest tutaj z nami, że jesteśmy w stanie wykonać ten plan. Oczywiście to wymaga czasu, ale wszyscy tutaj w klubie są ambitni. Trener Tomczyk idealnie się wpisuje w ten projekt klubu i liczę na to, że te najbliższe sezony będą udane dla Odry Opole.
1: Mamy kwestię zatrudnienia nowego trenera. W zeszłym sezonie były te problemy, przez które klub pożegnał się z trenerem i zatrudnili państwo Piotra Plewnię. W tym momencie słyszymy, że on dalej będzie pracować, ale jakby inaczej.
13: Piotr dostał od zarządu ode mnie propozycję pozostania w klubie. Jeszcze nie mam 100% pewności, bo Piotr nie odpowiedział, czy tak, czy nie. Piotra cenimy za to, jak dużo Odra znaczy dla niego, jak dużo serca zawsze wkłada w swoją pracę. I widzimy go dalej w klubie, już nie w sztabie pierwszej drużyny, ale uważam, że propozycja, którą dostał, to jest dość atrakcyjna dla niego i też na pewno rozwijająca go w różnych aspektach jego piłkarskiej, czy inaczej jego trenerskiej drogi. Liczymy na pozytywną odpowiedź od Piotra.
1: Drugi trener?
13: Nie mogę w tym momencie powiedzieć. Na pewno chcemy, żeby Piotr został tutaj w strukturach klubu.
1: Jakie jeszcze działania, żeby te zamierzone cele udało się zrealizować? Mam na myśli właśnie być może awans do ekstraklasy. To jest tutaj wielkimi zgłoskami podkreślane.
13: Tak, daliśmy sobie okres tak naprawdę dwóch lat na zbudowanie drużyny, która będzie w stanie rywalizować z tymi mocniejszymi zespołami i skutecznie będzie walczyła o awans do ekstraklasy, więc tak naprawdę ta praca zaczyna się od poprawienia małych detali, od tych podstawowych kroków, czyli zatrudnienia trenera, który jest główną twarzą tego projektu i jego cechy charakteru, jego cechy jako trenera na pewno idealnie się wpisują w nasz pomysł, w nasz plan. Dwa, zbudowanie kadry zawodników, która będzie miała w sobie atuty. Będzie to, mamy nadzieję, że oczywiście, że będzie to i ten plan nam w 100% zafunkcjonuje, że będzie to kadra, która będzie wielowymiarowa, nie tylko to będzie zespół, który potrafi, nie wiem, dać szybkim atakiem, ale też będziemy się utrzymywali przy piłce, jeśli trzeba będzie, będziemy dość ze stałych fragmentów, jeśli trzeba będzie, będziemy grali atakiem pozycyjnym czy szybkim atakiem, więc na tej takiej wielowymiarowości nam zależy, ale przede wszystkim na mentalności zawodników, którzy tutaj przyjdą, żeby oni oddali duży kawałek serca i potrafili rozkochać opolską publiczność w sobie.
1: Słuchaczom, którzy nie znają postaci Łukasza Tomczyka, przypomnijmy, jaka jest jego dotychczasowa kariera.
13: Łukasz jest trenerskim wychowankiem Rakowa Częstochowa. Swoje tak naprawdę kroki w dorosłej piłce stawiał i największe sukcesy odnosił w Polonii Bytom, gdzie osiągnął dwa awanse. Jego dobra praca została zauważona przez Raków Częstochowa. Wrócił do Rakowa Częstochowa jako pierwszy trener. Rywalizował m.in. z Fiorentiną w meczach w europejskich pucharach i w momencie, kiedy nadarzyła się taka okazja, uznaliśmy razem z zarządem, że to jest idealny kandydat do tego, żeby poprowadził ten projekt Odry Opole.
1: Tutaj jak rozmawialiśmy z trenerem, wspomniał, że na początek już ma kilka sparingów zaplanowanych, no a sezon rozpoczyna się
13: 24 lipca, a start przygotowań 19 czerwca. Jeszcze nie chcemy podawać oficjalnie całego planu przygotowań, bo pewne umowy są dopiero podpisywane, ale na pewno będzie to jeden z ciekawszych okresów przygotowawczych, które Odra miała w ostatnich latach i sparing partnerzy, z którymi będziemy grali, na pewno będą dla nas bardzo wymagające i uważam, że nasz zespół bardzo dużo wyniesie z tych sparingów, ale uważam, że na pewno granie z silnymi, bardzo silnymi czasem sparing partnerami pozwoli nam jak najlepiej zdiagnozować, w którym momencie my jesteśmy budowy tej drużyny i jak dużo jeszcze przed nami.
1: W momencie, w którym ja będę odpoczywać na Woodstocku, państwo już będą w pełnym rozbiegu.
13: Tak, to akurat taki trudny okres przed nami, okienko transferowe, tych zmian też będzie dość dużo, ale zmiany są potrzebne, zmiany dają zawsze nadzieję, że jeśli są oczywiście mądrze przeprowadzone, ale dają nadzieję taką, że robimy to do przodu i chcemy ten krok zrobić, oczywiście wszystko w miarę naszych możliwości organizacyjno-finansowych, ale z Odra Opole chcemy, żeby przyciągała przede wszystkim kibiców i żeby zrobiła się moda w Opolu na Odrę. To rozmawialiśmy z zarządem o planie długofalowym. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, pracujemy w sporcie już bardzo długo, że to jest proces, że to jest czas, w którym ci zawodnicy zaczną czuć synergię na boisku ze sobą, że sztab szkoleniowy pozna jeszcze lepiej tych zawodników i to będzie proces, który mam nadzieję, że skończy się z sukcesem.
1: Siedzieli państwo na tyle pięknej, kolorowej ścianki. Jak się mówi, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale jednak spytam, czy jest szansa zarzucić wędkę po jakiegoś jeszcze dodatkowego sponsora, który by ułatwił wam pracę?
13: To na pewno pytanie do zarządu. Na pewno większe pieniądze dają większe możliwości, ale na ten moment znamy swoje miejsce tutaj w tym rynku transferowym. Wiemy, na jakich zawodników możemy sobie pozwolić i na pewno będziemy chcieli podejmować przede wszystkim logiczne, mądre decyzje, tak żeby wynik sportowy też kolerował z naszym budżetem.
1: Mówił Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy Odry Opole. Jak poinformował klub, od przyszłego sezonu sportowego barw Odry nie będą już reprezentować tacy zawodnicy jak Tomasz Prikryl, Mateusz Abramowicz, Adam Chrzanowski, Adrian Łyszczarz i Jakub Bartosz. Klub podjął decyzję o nieprzedłużaniu wygasających wraz z końcem czerwca kontraktów.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
5: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
6: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
7: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Renault. Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po reklamie.

Be Mine. Pomyśleli sobie organizatorzy Sunrise Festival. James Hype to usłyszał i powiedział: dobra, spoko, będę. No i będzie na Sunrise Festival w tym roku. Cieszymy się bardzo, bardzo, bardzo, bo to jedna z najgorętszych gwiazd tegorocznej edycji, na którą będziemy was zapraszać. Bądźcie czujni, bo bilety cały czas krążą po antenie. Przypominamy również o programie Sunrise on Air. To jest wyjątkowe wydanie, na którym oprócz muzyki Sunrise Festival usłyszycie wiele ciekawostek związanych z tym wydarzeniem. I to właśnie tam po wejściu wysięgnąć również możecie. Szczegóły, jakby ktoś potrzebował, oczywiście w necie. A teraz number one, DJ Strider w Melo Radio. To jest weekendowe Melo po 10:00. DJ Strider.

Idealna piosenka na zachód słońca, co? Ebony Hollow. Długi weekend trwa, a ja tak przy okazji chciałbym spytać, czy campervany to są właśnie pojazdy dla was? Czy życie w takim pojeździe to jest życie dla was? Choćby w czasie urlopu próbowaliście, chcecie spróbować, a może w ogóle w taki sposób żyjecie? Czekam na głosówki, wiadomości od was na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, na dole jest okienko, wyślij głosówkę. No i to robicie. A ja za chwilkę zagram Rihanna.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jedź na tu Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gay.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.

0: 2115 Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: Po reklamie.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child w Mel Radio. Dla mnie to życie jednak nie w kamperze, tylko lubię namiot. Tu jest jeszcze większa integracja z naturą, napisał Józek. Pozdrawiamy z Chlucina w Czechach i piękne zdjęcia dołącza. No, ja myślę, że pięknie może być również pod namiotem na Sunrise Festival. Tak, tak, tak, jasne, że tak. Można to w taki sposób właśnie zaplanować, żeby spać blisko tych wszystkich scen, nie uciekać wcale daleko. Zapoznajcie się ze szczegółami na stronach Sunrise Festival albo w social mediach, a ja wam zagram jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Hugel na White Stage pojawi się. Fanów oczywiście odsyłamy dokładnie do 31 lipca. To będzie pierwszy dzień festiwalu. Moving to the Sun przed wami.

0: Sweet Nothing Calvin Harris. W tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Ależ się będzie działo, nie możemy się doczekać. A propos tych kamperów, a później namiotów, przyszedł dowcip, zagadka. Uwaga, co to jest, gdy się go rozbije, to jest cały? Haha, to dowcip, zagadka od Konrada. Konrad, pozdrawiamy, jak ktoś ma ochotę wysłać odpowiedź, bardzo proszę, jestem przy WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Just the Way You Are, nasz weekendowy hymn.

0: Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Siema. Machamy do wszystkich, w szczególności do tych, którzy dopiero oczy otwierają po wczorajszym dobrym Melo. Dajcie znać, jak wam się podobał line-up. A przed wami już teraz głośno i wyraźnie Milki i David Guetta. Z numerem Just The Way You Are. Tyry ty. Mam nadzieję, że dołączycie do tego pięknego refrenu.

0: John Summit All The Time w weekendowym Melon. To jest niesamowite, gdzie nasza wyobraźnia może nas zaprowadzić. Najpierw spytałem, czy kampery, kamperwany to jest sposób na życie, czy też odpoczynek dla was. Dostałem odpowiedź, że słuchacz woli namiot. Przy okazji kolejny wysłał żart namiotu dotyczący, a teraz uwaga, festiwal dowcipów rozpoczęty na dobre. Karolina przed państwem.
1: Co to jest małe, białe i zjada kamyczki? Mały, biały zjadacz kamyczków.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jakby ktoś pytał, to taki Scandi House od norweskiego trio The Bausa. Magnetic zatytułowany jest ten numer. Wiralowy, niesłychany, choć słyszany bardzo dobrze na TikToku jeszcze przed premierą. Mamy dla was więcej takich gorących numerów na niedzielne popołudnie. Nobody to Love, Sigma za chwilę.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: To jest Melo Radio. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
4: Pat i 200 wylecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Belo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
13: Cherry Money?
12: Nowy Express Los.
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
17: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
18: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
19: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Autopromocja.
20: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

Absolutny klasyk Take Me Away, klasyk sprzed ponad 20 lat, który cały czas porywa, po prostu porywa tymi swoimi trance'owymi brzmieniami, bo to właśnie trance'owy klasyk dokładnie z roku 2001, wydany oryginalnie przez holenderski team Four Strings. I taki właśnie zagraliśmy wam przed momentem klasyczek w Melo Radio, w weekendowym Melo. To teraz trochę świeższych propozycji New Religion, Bebe Rexha i Gromi z numerem Spirit, chwilę później.

0: Bonnie M w wersji od Majestic, Rasputin. Tak gramy wam tuż przed 12. Gdyby ktoś miał ciocię w Kanadzie, na przykład w Toronto, to uprzejmie informuję, że ciocia dopiero przewraca się na drugi boczek, bo tam za 7:06 u nas prawie 12 i my gotowi do tego, by podkręcać tempo tam, gdzie jesteście już po południu. Ale będziesz to za chwilę.
1: A już o 12 zagramy
0: Graceland, Yearbooks w Melo.

Siemanko, to już południe. Graceland Yearbooks, pierwszy numer ode mnie o 12 w weekendowym Melo. Opoka razem z wami, hej.

How Does It Feel, Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 12. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, jakim Pokemonem jesteście, to wbijajcie na meloradio.pl, bo tam przygotowaliśmy dla was quiz. A jeśli to nie jest wystarczający argument, by na meloradio.pl wbić, to wbijcie po szybką kasę, bo weekend trwa i to ten długi. Kasy pewnie polało się dużo, więc jeśli macie ochotę trochę podbudować swoje finanse, to proszę wbić na meloradio.pl, dać znać, na co potrzebujecie paru stówek, a szybka kasa może trafi właśnie do ciebie w nadchodzącym tygodniu. Szczegóły na naszej stronie. Bambi Anglosia dla was.

Out of Love, numer od Olivera Heldensa. Gość wystąpi na Tomorrowland w sobotę 18 lipca w trakcie pierwszego weekendu. Będziemy tam z wami, a później w niedzielę 2 sierpnia w tej swojej bardziej mrocznej odsłonie, bardziej techno odsłonie wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu na Red Stage. Też tam będziemy.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo, hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez schłodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.

0: Dubs, jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland. Tsunami u nas w Bell Radio przed momentem. Na co Olek czeka najbardziej? Gość, który na Tomorrowland leci właśnie z nami.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: Wszystko to zobaczysz, Oleczku drogi, razem z nami, razem z Meloradiem zabieramy was do autokaru. Jedziemy, jedziemy, jedziemy i bawimy się, zbierając te wspaniałe przeżycia, wspomnienia. Pamiętajcie, Meloradio rozdaje emocje. Zapraszamy w tym roku na Tomorrowland po raz kolejny. O szczegółach na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie tam pojechać. Wyślijcie dodatkowo filmik, zdjęcie, przekonajcie nas, że powinniśmy dołączyć was do naszej Melo Tomorrowlandowej ekipy. Szczegóły na meloradio.pl. Walczcie, walczcie, to Save My Love i Kygo.

0: taka wpada w ucho, co? Steel JJ w Melo Radio. A w tekście taki fragment, bam, w głowie lato. Do lata 14 dni, jakby ktoś pytał tego astronomicznego. Dajcie znać, jaka pogoda dzisiaj u was. Pokażcie się, pokażcie te miejsca, w których jesteście i w których spędzacie długi weekend, bo przecież to cały czas trwa.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

Scoția. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na

Mano, to weekendowe Melo, poka, kłaniam się, hej, hej, dajcie znać, gdzie jesteście, co u was, śle do was, tam, gdzie jesteście, mam nadzieję, dobry numer, dla mnie świetny. Don't Want Your Love, Illenium na początek, inni gadają, my gramy.

0: Agnieszka, a to mój numer Skizo od Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na FaceTime. Z Mercedesa do helikoptera, bo moją twarz znają nawet w Uberach. Samotność to wysoka cena, ale nie płaczę.

w Melo Radio. Mam nadzieję, że jeszcze nie musicie wracać do domu, że jeszcze korzystacie z długiego weekendu. Wydłużcie sobie ten dzień tak długo, jak to tylko jest możliwe, a może uda wam się jeszcze chapsnąć trochę urlopu jutro. No dobra, ale jak się nawet nie uda, to pamiętajcie, że wakacje już naprawdę bardzo, bardzo blisko, bardzo blisko. Kilka tygodni dosłownie nas od nich dzieli w tym roku. Ponoć będziemy uciekać chętniej od tłumów i dużych miast, raczej do obcowania z naturą. Nie wiem, tak podpowiada sztuczna inteligencja co do trendów wakacyjnych 2026, a ja mówię, sprawdzam i pytam, jakie wy macie wakacyjne plany. Wysyłajcie głosówki, wiadomości na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl.

Wchodzi Tiesto na backstage i pyta Armina, jest anima, anima. Znowu to zrobiłem, spaliłem najgorszego suchara świata. Beautiful Anima w Meloradio i Georgie. Jak macie lepsze, to koniecznie ślijcie do mnie, bo ja je bardzo lubię i chętnie puszczę dalej. Wysyłajcie głosówki. Tak, dzisiaj festiwal dowcipów.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

Melodia ta i Doda, jeden z najgorętszych numerów od niej w naszej playliście, ale ta playlista jest dość szeroka. Ciężko wybrać 30 najgorętszych numerów z tego wszystkiego, co mamy dla was, ale próbujemy, staramy się, a potem prezentujemy to w 30 Meloradia w każdy piątek o 18. Ale to wy decydujecie, jak to notowanie wygląda, bo tylko na podstawie waszych głosów to się wszystko odbywa, więc głosujcie, głosujcie, wspierajcie też propozycje, może wkrótce w notowaniu się pojawią. Player Meloradio.pl albo meloradio.pl, tam znajdziecie 30 Meloradia. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Słyszeliście już ten numer? No super.

0: dobre do samochodu. Pozdrawiamy tych, którzy wracają z długiego weekendu. Dobre na długi weekend, jak ktoś sobie go jeszcze bardziej wydłużył, niż wydawać by się mogło, że to już jest wydłużone do maksa. No, Ava Max właśnie u nas razem z Tiesto z numerem The Motto. Tuż przed godziną 14. To za chwilkę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Think About Us, Sony Fodera.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Z pozdrowieniami dla tych, którzy wracają z długiego weekendu. Marcin, pozdrawiamy. Kasia, Paulina, wy przynajmniej się odezwaliście. Kto jeszcze w drodze? Czekam na was przy WhatsAppie. No i gramy, bo inni jeszcze gadają. Sony Fodera, Think About Us.

0: Melo Radio. To jest Melo.
1: This is Jennifer Lopez.
2: J-Lo. Ja tu sa, no i ma,

Gibbs, Dope House for Money, Win w Melo Radio. Jedziemy i mamy nadzieję, że u was głośno tam, gdzie jesteście, i w samochodach, i nad wodą. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj w słonku się jeszcze opalają, i tych, którzy na drodze. Oby korków nie było, życzymy wszystkim. Dostałem, widzę, jakiegoś suchara od Grzegorza. Dobra, Grzesiu, zaraz przesłucham, może pójdzie w eter. Zobaczymy, co to za suchar. Ale dostałem, potwierdzam. Dua Lipa, Illusion za chwilę, a potem Ellie Aux z numerem Breaking Dishes. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście.

0: To był James Hype, Be Mine w Meloradiu. A na meloradio.pl możecie sięgnąć po szybką kasę. Tak, przyda się na pewno parę stówek w nowym tygodniu, jeszcze przed wakacjami.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Tomasz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Kaufland jest.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój. Po reklamie.
14: To jest Melo Radio.

0: Ostatni dzień długiego weekendu to jest taka walka aniołów z demonami. Co tu zrobić, żeby jednak ten długi weekend był odrobinę dłuższy? Wykombinować jakiś ból brzucha? Coś wymyślić szefowi, jakąś wymówkę? Czy iść potulnie jak baranek? Niektórzy wracają już z długiego weekendu.
1: Nie mogę pisać, bo jestem kierowcą. Ale właśnie takie są mocne przejażdżki, muzyka na maksa. Dobra droga, tak lubię z wami.
0: Pozdrawiamy, Anka jedzie razem z nami. Kto jeszcze? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go oczywiście na meloradio.pl. Na dole jest okienko. Klikacie, wysyłacie. I nawet jak się z kierowcą, to można. Ale są One Republic, In Your Eyes, proszę bardzo. To jest nowa propozycja od tego duetu. Kilkanaście lat temu już współpracowali i nagrali genialny numer. To teraz jakby kontynuacja. Posłuchajcie.

0: Sorry Papi, Topic Becky G w Melo Radio. To jest weekendowe Melo, w czasie którego wracacie.
1: My wracamy z mężem z Wrocławia do Torunia. Pozdrawiamy wszystkich podróżujących. Niech każdy szczęśliwie wróci do domu. Basia i Darek, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Basia, pozdrawiamy Darek. Kądziu, ciebie też pozdrawiamy.
2: Tak jest, będę towarzyszył w tych powrotach z czerwcówki. Przecierał te łzy, że trzeba wracać do roboty.
0: Właśnie, mokro na ulicach się zrobiło, mimo że słońce świeci, bo wszyscy płaczą, że to się kończy. No cóż, z nami będzie fajnie.
3: A już o 15 zagramy
2: New Religion.
0: Konrad będzie waszą jedwabną chusteczką dzisiaj, odcierającą te oczy. Bawcie się dobrze, strzała.

0: Reklama. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
0: Po reklamie.
8: To już 15 na zegarkach, niektórzy wracają z trasy, inni jeszcze korzystają z czerwcówki, a są pewnie tacy, co sprzątają. Dla każdego zagram New Religion na początek 15. Konrad Traczyk, witajcie.

Tak, podkręcamy tempo za Lokiem, a ja, słuchajcie, chyba zabłądziłem w internetach, bo trafiłem na info o tym, że Daniel Magical i Natalia reaktywowali swoje konto na niebieskiej platformie. No już kiedyś tam byli, no i teraz wrócili w podobnej konwencji, bo uwaga, Daniel Magical ma na twarzy maskę knura. A co się dalej dzieje, to wam nie powiem, napisali tylko tyle, że ten filmik ukazuje hierarchię w związku. No i teraz nie wiem, komu bardziej współczuć. Im, że to nagrywają, czy tym, którzy płacą za to prawie 9 euro?

John Summit w Melo Radio, no przy takich numerach to furka sama jedzie, ale też pamiętajcie o tym, żeby nie dociskać za mocno, bo stoją z suszareczkami i pilnują. Calvin Harris u nas za chwilę podkręci tempo, jeszcze przed 16 też Sigala.

to promocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.

To Sigala w Melona, 18 minut do 16, a już w wakacje na Sunrise Festival. Czy wy już sobie ogarnęliście urlop pod koniec lipca, no bo to czasu coraz mniej? A Kołobrzeg rozbrzmi najlepszą muzą od 31 lipca do 2 sierpnia. Wykonawcy, których doskonale znacie z Melo, bo będą m.in. Sonny Fodera, Rehab, James Hype czy Wally Lopez. No wszyscy niemal na wyciągnięcie ręki z ich hitowymi numerami. Tego nie można przegapić. Słuchajcie uważnie Melo, bo co jakiś czas rozdajmy wam wlotki. A to już Andy Dust, a to Melo Radio.

widzę nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Lost Capital i Gangsta Paradise w Melo jeszcze przed 16. Tak podkręcamy tempo, żebyście tam nie posnęli w samochodach wracając z nadmorza albo z gór, bo przed niektórymi wiele godzin w trasie, a my dbamy o to, żeby było podkręcone tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Candy Night. Więc oczywiście nie będziemy tego trendu przerywać. Punktualnie o 16 Candy Night u nas, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem zostańcie z Melo. Candy Night.

0: to promocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Po reklamie.

To już 16 na zegarkach, a my nie zwalniamy tempa w Melo Candy Night na dobre wejście w tę godzinę, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Lady Gaga, to już za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Martin Garrix na antenie Melo Radio na kwadrans po 16. Jak to z was chciałby go posłuchać na żywo, to taka okazja będzie na Tomorrowland. To już coraz bliżej, w wakacje możecie pojechać. Na pewno pojedzie Gosia i Olek. No i my Olka zapytaliśmy, na co on najbardziej czeka.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: No i Olek to wszystko ma zapewnione. Wy też możecie, wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii. Tam mnóstwo znakomitych artystów, tak jak mówiłem, Martin Garrix, będzie też David Guetta, Armin van Buuren, no i będzie też Lost Frequencies, oj, sporo się będzie działo, ale właśnie David Guetta i Robin Schulz już teraz przed nami.

How does it feel w Melo na 26 minut po 16, tak podkręcamy tempo, a za chwilę pogadamy o tym, czy ci, którzy wynajmują mieszkania, już całkiem odlecieli. Zagra nam też ATB, to wszystko jeszcze przed 17.

0: Reklama. No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo
2: i gotowe!
1: Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
15: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
16: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
17: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda.
0: O reklamie.

Belly Dance'a w Meloradiu. Kto ruszał trochę bioderkami albo chociaż palcami na kierownicy? Przyznajcie się. No ale dobra, bo teraz będzie poważnie, chociaż cała sytuacja to niezły cyrk, bo ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawiło się ogłoszenie o mieszkaniu do wynajęcia w Warszawie. 3 pokoje, 50 metrów, bagatela 6900 plus czynsz, ale najlepsza w tym wszystkim jest kaucja, a mianowicie ta wynosi prawie 21 tysięcy złotych. Czujecie? 21 tysięcy złotych kaucji. Przecież za tyle to sobie można życie na nowo ułożyć. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beast to już teraz przed nami. No oni by na pewno mieli 21 koła.

0: Clean Bandit i Rather Beatach podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17 przy powrotach z czerwcówki dla tych z was, którzy gdzieś tam na działce albo którzy po prostu w domu sobie chillują.
1: A już o 17 zagramy
0: Golden. Punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Po 17 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc przygotujcie telefony.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz.
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
8: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
8: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.

0: program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: 321-321-777. Już za chwilę podejmij wyzwanie. Kto ma ochotę wziąć w nim udział, niech dzwoni. 321-321-777. Konrad Traczyk, witajcie.

0: wyzwanie. To już kwadrans po 17:00, to Talk to You na antenie Meloradia. Teraz będziemy podejmowali wyzwania. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Marek. Siemanko, Marku.
1: Siemanko, hej.
0: Chociaż ty w zasadzie też z wyzwaniem jedziesz do swojego kumpla, mi mówiłeś.
1: Tak, zgadza się. Jedziemy ogarnąć rower.
0: No, to ja w takim razie za to mocno trzymam kciuki. No, za to wyzwanie ciebie jeszcze nie nagrodzę, ale mam dla ciebie inne na naszej antenie. Co ty na to?
1: Jestem gotowy, dawaj.
0: Takie odpowiedzi lubię najbardziej. Maro, słuchaj, czerwcówka się dzisiaj kończy w zasadzie. Jutro trzeba wracać do roboty. No, niektórzy się pewnie do tej roboty spóźnią. No i ja bym chciał, żebyś ty tym wszystkim biedakom pomógł i wymyślił trzy najlepsze wymówki, dlaczego się spóźniło do pracy.
1: Okej, dobra. No to pierwsza to może być zmęczenie po czerwcówce.
0: Okej.
1: W zależności od pogody w danym miejscu to albo zalało, albo było za sucho.
0: Albo zalało, albo co?
1: Muszę dojechać. I trzecie to może... Po weekendzie nie można było prowadzić pojazdów mechanicznych, trzeba było dość pieszo.
0: Słuchaj, to Marek, ty musisz mieć bardzo wyrozumiałego szefa, jeżeli on te wszystkie wymówki kupuje, ci powiem. Ale ja je kupuję zdecydowanie i skiety od Meloradia wędrują w takim razie w twoje ręce, a ty możesz jeszcze kogoś pozdrowić, szefa na przykład. Halo, halo, Marku? No tak, to jest w furce. Marku, pozdrawiamy kogo?
1: Narzeczoną i córeczkę, które siedzą w domu.
0: O, i ja się do tego oczywiście jak najbardziej dołączam. I szerokości życzę i dobrego zasięgu przede wszystkim w trasie. Eli Oaks i Lawinia to już teraz przed nami. Podejmij wyzwanie.

0: Tom Fischer w Melo Radio, 28 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam o tym, co jest największym postrachem wśród rekruterów, a zagra nam Timberg, będzie też anima. To wszystko jeszcze przed 18, zostańcie z nami.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych. Zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

się nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Ależ ten numer dobrze brzmi w furce i wprawia w znakomity nastrój. To Melo, to Faust i Gips i ZTB, czyli z tobą. A rekruterzy okazuje się, że mają poważny problem z CV. Coraz więcej zgłoszeń, które dostają, jest, słuchajcie, albo fikcyjnych, albo są to podstawione osoby. No, czyli jednym słowem, jedna wielka ściema. No i teraz ci, co rekrutują, no to mają podwójną robotę, no bo muszą sprawdzać nie tylko to, czy w tym CV to, co jest, to nie bzdury, no to jeszcze, czy dana osoba istnieje. Taka ściema. No ale jakby ktoś był złośliwy, no to powiedziałby, że szefowie też ściemniają. No bo na rozmowach obiecują rozwój, podwyżki i cudawianki, a potem się okazuje, że to też była fikcja.

0: Dimitri Vegans i Like Mike jeszcze przed 18 na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo. A i Dimitri Vegans i Like Mike na Tomorrowland już w tym roku. Wy też możecie tam być. Wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Cały czas można się zgłaszać.
1: A już o 18 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 18 zagramy jak zawsze, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i

0: przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
3: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
2: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
3: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl. O reklamie.
10: Melo Radio.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: 18 wybiła na zegarkach, ale my spać nie idziemy, bo gramy najlepszą muzę. Turn the lights off na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors i Ale Farben. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

takie tyry, tyry, tyry, tyry, tyry. Mniej więcej będziecie mogli zrobić jutro w furce, jadąc po 200 do wypłacenia z bankomatu, jeżeli już teraz zgłosicie się na meloradio.pl do naszej zabawy. Szybka kasa w Meloradio. Właśnie jutro komuś z was takie 200 podarujemy. Na co ich potrzebujecie? Może po prostu, żeby poniedziałek był lepszy, może na jakieś dobre jedzenie, może na jakąś fajną randkę. Już teraz

napiszcie, po co potrzebujecie tego siana. Meloradio.pl, tam można się zgłaszać. A my gramy This Girl Kungs już teraz. To Meloradio, 14 minut po 18.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. To James Hype, a James Hype też na Sunrise Festival. To już niebawem, w końcówce lipca i na początku sierpnia. Wy też możecie tam pojechać do Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Melo. Rozdajemy wam co jakiś czas wlotki, a tam oczywiście najlepsza zabawa tego lata i tych wakacji.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

Tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to Jax Jones, a ja słuchajcie, wszedłem na meloradio.pl, no i tam mamy taki test, którym Pokemonem jesteś? Ja go rozwiązałem i wyszło mi, że uwaga, jestem Pikachu. Jesteś powszechnie lubiany i całkiem popularny. No, nie wiem ile w tym prawdy, ale wy też wejście, rozwiążcie, zobaczcie, którym Pokemonem wy jesteście, jak już wy rozwiążecie, to podeślijcie swoim byłym, bo to przecież też niezłe Pokemony.

0: To Sweet Lovin' jeszcze przed 19 w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a Karolina na naszym WhatsAppie pozdrawia tymczasem z trasy z nadmorza do domu, z czerwcówki. No to co, powrót na chatę, przepranie, no i jutro powrót do rzeczywistości.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Ale jeszcze na razie o tym nie myślmy, co jutro. Pomyślmy o tym, co punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my gramy i podkręcamy tempo. Andy Dust wtedy punktualnie u nas. Bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.

No to czas doładować się energetycznie i to w najlepszej formie. Andy Dust na dobre wejście w 19. Za chwilę też Wise i Tom Gregory. Będzie też Sanach i ja też będę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 13 minut po 19.
1: Wow!
0: A tak zareaguje Olek, który razem z Gosią pojedzie na Tomorrowland. Taką właśnie reakcję nam zaprezentował. No ja się wcale nie dziwię, bo tam m.in. Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i mnóstwo innych DJ-ów.
1: Wow!
0: A jeżeli wy też chcecie pojechać na Tomorrowland, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać. Wszystko przed wami. Tak jak i Ella Henderson i Rudy Mantle, to już teraz Alibi. Podkręcamy tempo 14 minut po 19.

numeru nie mogło zabraknąć w mojej dzisiejszej playce. Anima i Liza w 24 minuty po 19 w Melo podkręcamy tempo, a za chwilę będę miał dla was świeżynkę od Meduzy. Bardzo dobry numer, bądźcie blisko radia.

0: Reklama. Jedź na tu Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie.

0: Mello.
1: Jak weekend to oczywiście najświeższe i najlepsze numery, które dla was przygotowaliśmy. Zajrzałem w komentarze pod tym kawałkiem, który już teraz dla was będę miał. No i co mam powiedzieć? Jest jeden wielki szał, no ale ja się wcale nie dziwię, no bo stworzyła go grupa, która wystąpi też na Tomorrowland, czyli Meduza. Numer nazywa się Silence, ale zdecydowanie nie warto słuchać go po cichu. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w

DJ Remo i Tymek jeszcze przed 20, a wy też się tak zahipnotyzujcie wzrokiem, no i jakoś przetrwajcie ten nadchodzący tydzień. Życzę wam, żeby był dobry, bądźcie niegrzeczni, a ja wracam w sobotę, zatem gdy mnie usłyszycie, to będzie wiadomo, że już weekend.

0: Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o planowanym remoncie linii kolejowej Opole-Nysa. Będzie też o zmianach organizacji ruchu w ścisłym centrum Opola.
0: Ważne dla mieszkańców opolskiego.
1: Na początek ważna informacja dla pasażerów. PKP szykuje się do kolejnego remontu linii kolejowej łączącej Opole z Nysą.
2: Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa polskiego. To jest przygotowanie pod elektryfikację. Umowa nie dotyczy elektryfikacji. Umowa dotyczy modernizacji torowisk, mijanek i infrastruktury towarzyszącej. Między innymi likwidacji przejazdów kolejowych. Nie da się podnieść parametrów i zwiększyć prędkości na linii, na której są przejazdy co kilometr, więc część z tych przejazdów albo jest zmieniona kategoria, albo są po prostu zlikwidowane. Takie rozmowy z samorządami toczyły się, niełatwe rozmowy, bo wiadomo, że każdy chce utrzymać stan posiadania, jeśli chodzi o te przejazdy, ale ostatecznie udało się dojść do kompromisów. Bardzo istotna modernizacja z naszego punktu widzenia pod kątem planowanych przyszłych połączeń pasażerskich i operowanie tymi pojazdami kolejowymi, dlatego że trzecia mijanka naprawdę spowoduje możliwości pojawienia się dużo większej ilości pojazdów kolejowych na tym szlaku, zarówno towarowych, jak i pasażerskich. I niesamowity ekspres wykonania prac, który jest zawarty w umowie, bo przez 3 miesiące zmodernizować odcinek na długości 50 km. Naprawdę duży szacunek. W związku z tym, że ta prędkość zostanie podniesiona, nie będzie to jakaś zawrotna liczba minut, bo to jest w tej chwili szacowane na około 6-7 minut na tym odcinku, bo w części już tą prędkość mamy 120 km, to jednak w codziennych przejazdach to ma znaczenie. Jeżeli jedziemy 30 minut albo jedziemy prawie 40 minut. Ja tylko przykładowo mówię, bo nie znam czasu przejazdu na dzisiaj pociągu. Natomiast widzę, jak to się zmieniło na trasie Kędzierzyn-Opole i jak to ma znaczenie przy codziennym dojeżdżaniu do pracy. Te 7-8 minut to jest naprawdę spora różnica. Na odcinku Opole-Kluczbork mamy jeszcze większe przyspieszenie, bo tam jest kilkanaście minut, ponad 15 minut zwiększenie czasu przejazdu. Trzymam kciuki za wykonanie, trzymam kciuki trochę za nerwy, które pewnie będą towarzyszyć w czasie, kiedy będzie organizowana komunikacja zastępcza, no bo to dla wszystkich będzie utrudnienia. No ale żeby było lepiej, musi przez chwilę być gorzej.
3: Wojciech Kwiatkowski, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Opolu. Kwota jest ponad 50 milionów, to jest około 55 milionów złotych. Środków z budżetu państwa. Zmieni się, poprawi się bezpieczeństwo, które już wcześniej przedstawiałem. Poprawią się parametry linii. Damy możliwość większej przepustowości poprzez zabudowę, wydłużenie torów na stacji Komprachcice, Łambinowice, jak również odbudowę mijanki Kubice. Prędkość się zwiększy w tych lokalizacjach, gdzie mamy ograniczenia prędkości. Z różnych względów. Łuki, budynki, perony. Tam podnosimy prędkość poprzez zmianę geometrii. W niektórych miejscach do 90 do 120 km na godzinę. Proszę pamiętać, że 3 lata temu odbyła się na tej linii już inwestycja, gdzieśmy skrócili czas przejazdu pociągu o 40 minut. Także teraz poprawiamy i uzupełniamy te prace, które się odbywały 3-4 lata temu.
1: To gdzie ta geometria jeszcze musi być zmieniona, bo jeszcze tam coś nie gra w porównaniu do tego, co było robione 3 lata temu?
3: Oj, takie szczegóły konkretnie w którym miejscu. Mówimy o odcinku 47 km. Na odcinku 5 km w ogóle wcześniej nie została wymieniana nawierzchnia i teraz to jest zadanie uzupełniające. Także to jest jedno z tych miejsc, gdzie rzeczywiście jeszcze możemy podnieść parametry. Poprzez wydłużenie torów w Łambinowicach i w Komprachcicach uzyskujemy troszkę większą przestrzeń, która nam pozwala na podniesienie parametrów na UKA, które do 110-120 km na godzinę podniesienie parametrów. Oczywiście mówimy o parametrach też dla pociągów tak towarowych, wydłużenie torów stacyjnych, ale mówimy też o parametrach dla pociągu pasażerskich, bo pociąg osobowy zatrzymuje się na każdym przystanku, także te parametry zbytnio nie możemy uzyskać takich skrócenia czasu przejazdu, ale pociągi pasażerskie, pociągi międzywojewódzkie, pociągi międzynarodowe, których liczymy, że będą na tej trasie kursować, to już rzeczywiście podczas przejazdu przez mniejsze miejscowości, to już czas wydłuży się, znaczy skróci się czas przejazdu. Komunikacja zastępcza planowana jest prowadzenia od 3 sierpnia do 24 października. To będzie komunikacja autobusowa, tak. Na odcinku od Opola do Nysy, tak to planujemy.
1: Jeszcze o tą mijankę chciałem spytać, która będzie odbudowywana. Ona pozwoli na...
3: Mijanka w Kubicach pozwoli nam na krzyżowanie, wyprzedzanie pociągów. W tej chwili możliwość krzyżowania pociągów, wyprzedzania mamy w Łambinowicach i w Kąbrachcicach. Niemniej jednak wydłużamy tory do 750 metrów, dlatego żeby tam pociąg towarowy mógł się zatrzymać na tych mijankach i został wyprzedzony, wykrzyżowany z pociągiem pasażerskim. Przygotowujemy też parametr linii pod późniejszą, następny etap, czyli elektryfikację linii, który pozwoli nam na jeszcze większe zwiększenie przepustowości parametrów tej linii. Cały czas jest jeden tor i w tej chwili w naszej spółce trwa analiza zasilania, która pozwoli na określenie, gdzie mamy wybudować stacje transformatorowe, a następnie już budowa sieci.
1: To w perspektywie jak długiego czasu mogłaby nastąpić ta elektryfikacja?
3: Elektryfikacja myślę, że w ciągu 4-5 lat.
4: Sławomir Piątek, prezes zarządu Torkol, spółka z Zootechy. Gdyby to zrobić kompleksowo, jednorazowo, uwzględniając ten czasookres i zamknięcia, a więc bez dodatkowych utrudnień dla ruchu kolejowego, jak i dla drogowego na przejazdach, na pewno by to było bardziej ekonomiczne i bardziej by się to przyczyniło do bezpieczeństwa. No jest to wyzwanie realizacyjne, ale też logistyczne, co wspomniałem wcześniej, natomiast no mamy rozpoznany teren, mamy rozpoznane wszystkie założenia materiałowe, sprzętowe i będziemy w pełni przygotowani do realizacji. No zakładamy, prace mamy założone w całym tym okresie, w systemie 7-dniowym, bardzo często nawet dwuzmianowym, czy na wydłużonym czasie. No musimy też wziąć pod uwagę, zwłaszcza w okresie już jesieni, niekorzystne warunki pogodowe, gdzie to też będzie determinowało taką dynamiczną zmianę organizacji pracy, bo pewne prace, zwłaszcza wykończeniowe, są zobligowane do wykonania w odpowiednich warunkach pogodowych i temperaturach.
1: Remont linii kolejowej łączącej Opole z Nysą będzie kosztować 54 miliony złotych.
0: Co słychać w Opolu?
1: Mieszkańcy centrum miasta muszą się przygotować na zmiany. Właśnie zmienia się organizacja ruchu na ulicy Koraszewskiego. Działający tam restauratorzy otworzą swoje ogródki, w których goście będą mogli posiedzieć na świeżym powietrzu.
5: Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola.
1: Pojawiła się informacja na stronie Urzędu Miasta, że może jeszcze przed festiwalem opolskim ulica Koraszewskiego zmieni swój wygląd. Może będą tam ogródki. Jak to wygląda?
5: Tak, w ciągu kilku dni chcemy wprowadzić tę organizację ruchu, czyli umożliwić restauratorom i właścicielom lokali, które znajdują się przy ulicy Koraszewskiego, na otwarcie ogródków gastronomicznych. To jest odpowiedź właściwie na potrzeby tego rejonu, ponieważ w ostatnich miesiącach dużo tego typu lokali przy ulicy Koraszewskiego powstało. Są tam zarówno restauracje, kawiarnie, lodziarnie, także sporo tego tam się powstało. I też zmienił się charakter północnej pierzei rynku. W związku z tym te miejsca parkingowe, które znajdowały się przy ulicy Koraszewskiego, będą przeniesione na fragment północnej pierzei rynku. Tam, gdzie kiedyś były lokale gastronomiczne, teraz tam się zmienił charakter tych usług na między innymi medycynę taką estetyczną. W związku z tym miejsca parkingowe, tak jak powiedziałem, będą przeniesione, a tam, gdzie były te miejsca parkingowe, restauratorzy będą mogli tworzyć swoje ogródki gastronomiczne w takiej szerokości, jak były wyznaczone między innymi miejsca postojowe, tak aby możliwy był przejazd ulicą Koraszewskiego, bo jest to wciąż jedyna droga dojazdu do rynku od strony ulicy Katedralnej, więc te ogródki będą ustawione w taki sposób, aby można było je bardzo szybko rozstawić, zdemontować przed okresem jesiennym. I ważna informacja jest taka, że część tych miejsc parkingowych od ulicy Katedralnej do Krupniczej po zakończonym okresie letnim i wczesnojesiennym będziemy chcieli, aby one wróciły na swoje miejsce, czyli będziemy mieli miejsca parkingowe nie tylko te przeniesione na rynek, ale również w okresie jesiennym chcemy, aby one wróciły na ulicę Kraszewskiego.
1: Czyli można powiedzieć, dla mieszkańców tych okolicznych ulic niewiele się zmieni.
5: Tak, bardzo na tym zależało, aby ta ukłon w stronę restauratorów nie kolidował z potrzebami mieszkańców, dlatego też te miejsca parkingowe w bardzo zbliżonej liczbie pozostaną. Myślę, że też z tych uroków w gastronomii będą korzystali mieszkańcy, ponieważ dobrze wiemy, że w czasie letnim chętnie przebywamy właśnie na zewnątrz, aniżeli wewnątrz lokali gastronomicznych, a z racji tego, że restauratorzy widzieli potencjał w ulicy Kraszewskiego, no to my też wykonujemy jakby ruch w ich stronę. Oni też o to apelowali od pewnego czasu, aby taka możliwość była.

0: poruszać się w dowolnym kierunku, w dowolny sposób, to kierowcy muszą ustępować im możliwości przejścia. My nie widzimy tam od kilku lat czegoś takiego, że piesi chodzą sobie całą szerokością drogi, natomiast teraz chcąc zapewnić ciąg pieszy na chodnikach, te ogródki nie będą wystawione na chodnikach, tylko właśnie na tych miejscach parkingowych. Także ci, którzy będą akurat chcieli przejść prawą stroną, patrząc od strony katedry w kierunku rynku, będą mogli to zrobić. Natomiast myślę, że też nie będą się przeciskać między tymi stolikami, tylko będą po prostu wybierali możliwość przejścia na stronę lewą.
1: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Ogródki przy lokalach gastronomicznych na Koraszewskiego powinny zostać otwarte już na początku Opolskiego Festiwalu. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 18 uszkodzonych budynków, w tym 11 to budynki mieszkalne. To wstępny bilans strat, który poznaliśmy tuż po tym, jak przez Balcarzowice przeszła trąba powietrzna. W poniedziałek rozpoczęła działania komisja oceniająca szkody. Małgorzata Mura tak relacjonowała te wydarzenia jeszcze w poniedziałek.
4: Nadzór budowlany wyłączył z użytku 2 domy mieszkalne. Uszkodzenia 3 budynków gospodarczych zostały uznane za bardzo poważne. Nikt nie został ranny. Dla tych, którzy stracili dach nad głową, przygotowane są lokale zastępcze. Mieszkańcy 2 najbardziej uszkodzonych budynków zamieszkali u swoich rodzin.
3: W akcji usuwania szkód wyrządzonych przez nawałnicę w ubiegłą sobotę na terenie całego powiatu uczestniczyło 260 strażaków. Poszkodowani mogą liczyć na pomoc psychologiczną i finansową, mówi Hubert Ibrom, burmistrz gminy Ujazd.
5: Doraźne wsparcie to jest do 8000 zł i docelowe wsparcie, jeśli chodzi o odbudowę nowego domu, 200000 zł, remont domu 100000 zł. Mamy tutaj pełne wsparcie ze strony wojewody, pana starosty. Każdy obiecał, że te wnioski, które będziemy wysyłać, będą maksymalnie szybko wypłacane.
3: A od ubiegłej soboty bardzo dużo pracy mieli zarówno mieszkańcy miejscowości, jak i strażacy. To już Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
6: Działania skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały na drzewach, na dachach, jak również zabezpieczenie dachów plandekami celem, żeby się woda czy deszcz, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku.
3: Poszkodowani, powtórzę jeszcze, mogą dostać 8000 zł doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie od 100 do 200000 zł na remont i odbudowę domów. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie i kolejne informacje. Władze województwa opolskiego wybudują za około 70 milionów złotych nową siedzibę Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Jak poinformował Opolski Urząd Marszałkowski, obiekt będzie mógł także pełnić funkcję miejsca schronienia dla ludności. Nowa siedziba ratownictwa medycznego będzie wybudowana na działce ofiarowanej samorządowi województwa przez miasto Opole przy Centrum Usług Publicznych. Obecna siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego mieści się w starym budynku, który nie spełnia warunków wymaganych od tego rodzaju obiektów, a jego koszt remontu, przebudowy i modernizacji jest zbyt wysoki. Dodatkowo remont budynku oznaczałby konieczność wyłączenia go z użycia na co najmniej kilka miesięcy. Nowy obiekt zapewni nie tylko lepsze warunki pracy osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w regionie, ale będzie pełnił też funkcję ośrodka szkoleniowego dla służb cywilnych, a dzięki zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji stropów w razie potrzeby będzie mógł służyć jako miejsce schronienia dla mieszkańców. W nowej siedzibie znajdzie się m.in. baza dla 5 zespołów ratownictwa działających w systemie i 5 dodatkowych. Na koniec przeglądu wydarzeń tygodnia o jeszcze jednej inwestycji. Ogłoszony został przetarg na budowę parku wodnego, który powstanie w miejscu dawnego stadionu przy ulicy Oleskiej. Na 15 tysiącach m2 zmieści się 10 basenów, zjeżdżalnie, sauny i strefy relaksu.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o opolskiej komunikacji miejskiej.
2: Historia Opola.
1: Biało-czerwone autobusy śmigają na ulicach Opola na trasach ponumerowanych od 3 do 30. Autobusy MZK są nowoczesne, często też elektryczne i klimatyzowane. Wsiadając do nich jednak mało kto zdawał sobie sprawę z tego, że komunikacja miejska w Opolu ma już równo 100 lat.
8: Ewelina Laksy, Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu.
9: W tym tygodniu pasażerowie opolskiej komunikacji miejskiej mogli się zdziwić, bo na dzień dobry zostali przywitani chociażby pocztówkami pamiątkowymi, a to z okazji tego, że 19 maja MZK Opole obchodziło równo 100 lat, tak? Jak się zaczęła historia naszego opolskiego przewoźnika autobusowego?
8: To ja tylko sprostuję, że to nie MZK obchodziło te swoje stulecie, ale komunikacja miejska w Opolu.

0: 19 maja 1926 roku w niemieckim Opeln spotkało się trzech mężczyzn, dwóch przedstawicieli, jeden przedstawiciel miasta i drugi przedstawiciel towarzystwa turystycznego oraz notariusz, i w tym gronie podpisano umowę powołania spółki, opolskiej spółki automobilowej, jak tłumaczymy niemiecką nazwę Opelner Autoverkehrsgesellschaft. I wtedy właśnie zaczęła się ta przygoda, wtedy zaczęła się ta historia komunikacji miejskiej w Opolu. Do tej pory, do tego czasu, Opolanie przyjezdni mogli korzystać z na przykład przewozów takimi autobusami pocztowymi. I one faktycznie kursowały w różne miejsca, natomiast ta opolska spółka automobilowa to była pierwsza miejska spółka, która zajęła się komunikacją w Opolu, która połączyła mieszkańców okolicznych wsi z centrum miasta i nie tylko.
1: No właśnie, na początku to były okoliczne wsi połączone z Opolem. Tych autobusów nie było wiele.
0: Na samym początku autobusy były dwa i była linia jedna. Linia 1 kursowała z Groszowic do Czarnowąsów i zahaczała po kolei o Nową Wieś Królewską. Przyjechała przez dworzec kolejowy i potem dojeżdżała przez Opole do Czarnowąsów. Ja tutaj zaznaczę, że wtedy Groszowice, Nowa Wieś Królewska, Czarnowąsy to były oddalone o kilka kilometrów wsie. Dlatego też mówimy o tym, że to była szansa na to, żeby mieszkańcy wsi dojechali na przykład do szkoły, do pracy, przede wszystkim do zakładów pracy, bo te Groszowice też nieprzypadkowo to było miejsce, gdzie znajdowała się cementownia, więc umożliwiało to mieszkańcom z różnych stron dojazd do miejsca pracy.
1: Miejsce pracy to jedna sprawa, to znaczy te autobusy jeździły, rozumiem, tylko za dnia, nie było nocnych połączeń.
0: To zanalizujmy teraz rozkład jazdy linii 1. No to tak nie do końca, bo te pierwsze autobusy, chociażby na linii 1, już w 1933 roku, kiedy już trasa tej linii biegła nieco inaczej, bo ona później dojeżdżała do Kup, no ale pierwsze kursy na tej trasie zaczynały się po godzinie 6, przez cały dzień były realizowane, aż do późnych godzin nocnych. Ostatni autobus na linii 1 w dni robocze odjeżdżał po godzinie 22, zaczynał swoje kursowanie po 22, a w niedzielę po 23 i meldował się na przystanku końcowym 17 minut po północy.
1: Widzę, że całkiem rozbudowany jest ten rozkład jazdy.
0: Tak, bo my tutaj mamy materiały udostępnione przez Archiwum Państwowe w Opolu. Tak przeglądamy te rozkłady jazdy i faktycznie to był dość rozbudowany rozkład jazdy. Ta linia 1 od Groszowic przez Opole i Czarnowąsy aż do Kup wiodła. No i faktycznie dosyć dużo tych połączeń jak na tamte czasy, bo przynajmniej raz na godzinę tylko z dwoma przerwami, tutaj między 9.30 a 10.00 nie było dodatkowego połączenia, ale faktycznie widzimy, że co godzinę od 6.00 do 23.00 te przewozy na tej linii były realizowane. Także no chyba nie było najgorzej. No można było o każdej porze do celu swojej podróży dojechać.
1: A co to był za autobus? Jakie pojazdy tą linię obsługiwały?
0: Na początku były dwa, później z racji tego, że zapotrzebowanie na uruchamianie kolejnych linii, kolejnych połączeń było bardzo duże, no to ten tabor doposażano i już w 1943 roku do dyspozycji było 7 pojazdów. Tak, w 1943 roku ten tabor liczył 7 pojazdów i były to 3 autobusy marki Siemens Schoechter oraz po jednym autobusie marek Adler, Bergmann, Mercedes-Benz i BMW 8.
1: To wszystko w czasach zawieruchy wojennej, trzeba dodać.
0: Ja tylko zaznaczę, że tutaj tak naprawdę front pojawił się w 1945 roku i wtedy ten tabor uległ zniszczeniu, on zaginął. Nie wiadomo było do końca, co się z tymi autobusami stało. Ostał się jeden. Jeden Mercedes, to był Mercedes, który był bardzo zdezelowany, nie do końca sprawny i był po tej wojnie użyty jako takie w cudzysłowie wkupne bo w 1946 roku zostały reaktywowane Śląskie Linie Autobusowe. To było przedsiębiorstwo, które działało na terenie obecnych Katowic i Opole chciało do tych Śląskich Linii Autobusowych wstąpić, żeby tutaj zacząć organizować przejazdy po wojnie i w ramach wkupnego przekazało tego Mercedesa na poczet Śląskich Linii Autobusowych.
1: I te Śląskie Linie Autobusowe po wojnie w Opolu funkcjonowały, tak?
0: No wtedy w 1948 roku pojawiły się pierwsze autobusy już w Opolu, nie w Opeln, już po wojnie i realizacją tych połączeń zajęła się Państwowa Komunikacja Samochodowa. Wtedy wykonywane były tylko w dni robocze kursy z Czarnowąsów przez Zakrzów, to był jeden kurs w te rejony, dwa kursy do Groszowic przez Nową Wieś Królewską, trzy kursy do Gosławic, a także cztery kursy do Półwsi przez Zaodrze i jeszcze były takie kursy 5 razy dziennie do pobliskich Szczepanowic.
1: I ta sieć połączeń już później się rozwijała, tak?
0: Wiadomo, że jak jest zapotrzebowanie, to sieci połączeń się rozwijają i tak jak zaczęło się to w 1926, tak po tej zawierusze wojennej w 1948 roku również zaczęto te połączenia rozwijać, coraz więcej pojawiało się też autobusów. Taki prawdziwy przełom nastąpił w 1953 roku. Wtedy powstał Miejski Zakład Komunikacyjny, którego my jesteśmy bezpośrednim kontynuatorem i faktycznie pojawiły się te pierwsze przejazdy komunikacji miejskiej. Trochę było to takie na szybko organizowane, bo faktycznie wtedy pojawiła się jedna linia, linia 2, która biegła od osiedla przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej i Wiejskiej przez Rynek do Półwsi. I w momencie powołania, rozpoczęcia działalności ten pierwszy zakład, Miejski Zakład Komunikacyjny dysponował zapasem biletów tylko na 10 dni. Było tylko kilku pracowników i parę słupków z rozkładami jazdy. Wszystko rozwijało się z czasem, no i dzisiaj mamy codziennie na ulicach 100 autobusów, 27 linii miejskich dostępnych dla pasażerów, no i codziennie pokonujemy ponad 20 tysięcy kilometrów.
1: Teraz 20 tysięcy kilometrów. Wcześniej pamiętamy Jelcze, czy nie pamiętamy Jelców, jak to było? Jak długo te autobusy jeździły, te, które wtedy się pojawiły?
0: To ja może wrócę troszeczkę od początku, bo Jelcze pojawiły się troszkę później. Na samym początku, w tych latach powojennych, w 1953 roku, do dyspozycji Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego były cztery bardzo mocno wyeksploatowane autobusy marki Chausson. No i one były skierowane do obsługi tej linii numer 2. W kolejnych latach pojawiały się nowe wozy, nowi ludzie, no i faktycznie we wrześniu 1953 roku, już jak został powołany ten MZK, pojawiła się pierwsza zajezdnia. To były pomieszczenia przy Ozińskiej, no i to faktycznie się później rozwijało. Już w 1954 te zdezolowane autobusy, które jeździły po Opolu, zastąpiły węgierskie Mawagi. No i liczba autobusów zwiększyła się z 4 do 6 sztuk. I faktycznie uruchomiono też kolejną linię, linię numer 1, bo dwójka już była, a uruchomiono jedynkę, która kursowała na takim odcinku 20 km od Nowej Wsi Królewskiej przez Rynek do Zakrzowa. W 1955 roku kolejne autobusy się pojawiły, to były polskie Stary. No i tak z roku na rok coraz więcej tych autobusów było. Już w 1958 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, bo po drodze został MZK przekształcone w MPK, było 58 autobusów. Nieco później kolejne przekształcenia MPK zostało Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, taką dużą spółką, która realizowała przewozy nie tylko w Opolu, ale też w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu. I tutaj bardzo ciekawa informacja, bo tabor pod koniec działalności Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, tabor autobusowy liczył około 200 sztuk.
1: To w porównaniu do czasów obecnych, jak się ma?
0: Trzeba byłoby sprawdzić, ile autobusów jest w Kędzierzynie, Koźlu i w Nysie. Natomiast, no tak jak powiedziałam, my dzisiaj w dni robocze na ulicy Opola wysyłamy 100 autobusów, które jeżdżą po całym Opolu. No i pokonują tych 20 tysięcy kilometrów.
1: Spytam jeszcze o kolejne dzieła, że tak powiem, inżynierii, na przykład pamiętane przez nas Ikarusy, które zostały wycofane w sumie niedawno, bo ja jeszcze na studiach dojeżdżałem nimi na Pruszkowską.
0: No faktycznie, to są takie autobusy, które uznajemy za symbol komunikacji miejskiej, nie tylko w Opolu, ale w wielu miastach w Polsce. Ikarusy to takie autobusy, które wryły się mocno w pamięć pasażerów. Były 24 sztuki tych długich Ikarusów, pamiętamy, jak się wchodziło. Panie z wózkiem miałyby dzisiaj problem, żeby wnieść na pokład Ikarusa, bo to były wysokie autobusy, przegubowe, mieściły bardzo dużo osób. No i jazda nimi była swego rodzaju przygodą. Proszę sobie przypomnieć, jak jeździło się na kole w Ikarusie. No, przygoda niesamowita, no ale faktycznie te 24 sztuki z czasem były wycofywane. Ostatni przejechał ulicami Opola w 2011 roku.
1: I to pamiętam, jeszcze bilet pamiątkowy z tego wydarzenia mam. A 2011 to wcale nie aż tak dawno, jak mogłoby się wydawać.
0: No nie tak dawno, ale oblicze komunikacji miejskiej w Opolu chyba bardzo mocno się zmieniło od tego czasu, bo dzisiaj mamy wszystkie pojazdy niskopodłogowe, dostanie się do nich nie jest problemem, są udogodnienia dla osób z problemami poruszania się, dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób, które podróżują z dziećmi, dla osób starszych. No także mam wrażenie, że ta komunikacja miejska zmieniła jednak trochę oblicze.
1: W rozmowie wspomniałaś o rynku, a czy są jeszcze jakieś miejsca w centrum Opola, gdzie w dawnych czasach autobusy jeździły, a teraz w ogóle nie możemy sobie nawet tego wyobrazić, żeby tam wjechały?
0: Był rynek, były takie ulice wokół rynku, którymi jeździły autobusy. Na przykład most przy hotelu Piast. Tamtędy jeździły autobusy, żółty most, przez ten most również autobusy kursowały. My jesteśmy w posiadaniu skanu pocztówki, którą udostępniła nam Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Można ją zobaczyć na naszej stronie internetowej albo w naszych mediach społecznościowych i faktycznie widać autobus w czasach przedwojennych, który wjeżdża od strony dzisiejszej ulicy Piastowskiej w kierunku ulicy Franciszkańskiej właśnie przez ten znany nam żółty mostek.
1: Mówiła Ewelina Laksy ze spółki MZK Opole. Na stronie internetowej MZK Opole znajdziemy liczne zdjęcia dawnych opolskich autobusów miejskich i ich kierowców. Znajdziemy też wycinki z gazet, które pisały o komunikacji miejskiej. O tych wycinkach i o tych historiach też jeszcze porozmawiamy z Eweliną Laksy, ale to w przyszłym tygodniu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu spytam, gdzie w Opolu będzie można spędzić wolny czas w nadchodzące wakacje.
3: Aktywnie w Opolu.
1: Kolejne wakacje nadchodzą wielkimi krokami, a miasto przygotowuje się już na ich rozpoczęcie. W upalne dni Opolanie najchętniej spędzają czas nad wodą, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji umożliwi to mieszkańcom w kilku popularnych miejscach.
4: Aleksander Raj, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
1: Można powiedzieć, wakacje zapasem. No a wy już macie plan, jak będą działać w tym roku miejskie kąpieliska, tak?
4: Mamy plan jak najbardziej. Podobnie jak w zeszłym roku Opolanie będą mogli korzystać z basenu letniego Błękitna Fala na Placu Róż, jak i również z dwóch kąpielisk otwartych, czyli z kąpieliska Bolko i z kąpieliska Malina.
1: No i na tych kąpieliskach oraz przede wszystkim na basenie Błękitna Fala będą też odbywać się różne ciekawe imprezy, tak?
4: Tak, oczywiście zaplanowaliśmy atrakcje. Poza tym, że oczywiście te miejsca same w sobie są ogromną atrakcją, bo jak mamy ładną pogodę, no to każdy wie, że cieszą się one ogromną popularnością i bardzo dużo osób nas odwiedza. W zasadzie w każdym wieku, od dzieci po osoby starsze. Jakby tutaj celujemy we wszystkie grupy grupy wiekowe, więc ktokolwiek ma ochotę przyjść i korzystać z naszych obiektów, to jak najbardziej może to zrobić. Mamy również takie benefity, jak na przykład karta Opolska Rodzina, czyli dzieci wchodzą za złotówkę na basen letni Błękitna Fala.
1: No tak, a tam też co roku były różne takie rzeczy jak nauka pływania, tego typu oferta też w tym roku będzie dostępna?
4: Będzie, jeszcze pracujemy nad szczegółami tej oferty i nad tym, w jakie dni, kiedy można będzie korzystać z różnego rodzaju atrakcji. Natomiast już dziś mamy zaplanowaną na przykład akcję Bezpieczne Wakacje, która planowo ma odbyć się 3 lipca. Planowo, dlatego że oczywiście jesteśmy uzależnieni od pogody. Jeżeli pogoda będzie niesprzyjająca, to będziemy tę datę zmieniać, dlatego warto obserwować nasze social media i naszą stronę internetową www.mosir.opole.pl, gdzie będą ukazywać się aktualne informacje na temat tego, kiedy ta impreza będzie, jakie będą szczegóły. Natomiast w ramach tej imprezy będziemy jak co roku edukować, ale edukować przez zabawę. Będą różnego rodzaju konkursy, takie jak na przykład holowanie w wodzie, czy dla najmłodszych łowienie piłeczek pod bierakiem. A podczas całego wydarzenia będą odbywać się różne prelekcje. Będą z nami ratownicy, którzy będą robić pokazy. Będą z nami osoby, które będą przeprowadzać kurs pierwszej pomocy, jak i również strażacy, którzy zaprezentują specjalistyczny sprzęt nurkowy, więc naprawdę będzie tego bardzo dużo. Również Straż Miejska, Policja. Będziemy mogli dowiedzieć się na temat tego, jak zabezpieczyć swój dom na wakacje, także tutaj wszystkie ręce na pokład i łączymy siły po to, żeby spędzać czas w wakacje nie tylko beztrosko, ale również bezpiecznie.
1: Czyli to będzie takie bezpieczeństwo, że tak powiem, nie tylko w wodzie.
4: Nie tylko w wodzie. Pamiętamy o tym, że oczywiście w wodzie to jest wyjątkowa sytuacja, jeżeli chodzi o wakacje, to jest najważniejsze, żeby właśnie wiedzieć, jak zachowywać się w okolicach akwenów. Natomiast również nie tylko to, też profilaktyka czy kradzieży, czy tego, jak ktoś choćby zasłabnie, no bo to też mamy różne pogody, jak jest gorąco, to warto byłoby, żeby każdy z nas wiedział, jak ma pomóc, również najmłodsi.
1: W poprzednich latach na Błękitnej Fali odbywały się także zajęcia na przykład z akwazumby.
4: Będą również zajęcia w wodzie. Planujemy energetyczne zajęcia, które będą miały takie cechy fitnessu, ale głównie dobrą zabawę, bo o to chodzi, żeby w tej wodzie nie tylko spalić kalorie, ale też mieć dużo radości ze spędzania w niej czasu. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, w jakie dni, w jakie godziny, to jeszcze jest na etapie dopracowywania. Te informacje będą się pojawiać na naszych kanałach informacyjnych.
1: A czy na kąpieliskach? Tutaj patrzę głównie na Bolko, bo tam też co roku odbywały się różne ciekawe wydarzenia. Też coś planujecie?
4: Na kąpielisku Bolko również planujemy coś, co zadebiutowało w zeszłym roku, czyli bieg wakacyjny. To będzie druga edycja tego biegu wakacyjnego. On też cieszył się bardzo pozytywnym odbiorem, bo mieliśmy dużo osób, które skorzystały z możliwości, aby się przebrać. Miały ze sobą różnego rodzaju atrybuty plażowe, takie jak dmuchane flamingi, koła, rękawki, okulary przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, więc fajnie to wyglądało, było kolorowo i przyjemnie, dlatego również w tym roku będzie druga edycja tej imprezy. Będzie pod koniec lipca. Zachęcamy, żeby śledzić naszą stronę internetową.
1: To tak, tu kąpieliska. Czy z dawnej Silezji Opolanie mogą korzystać?
4: Z Silezji zdecydowanie nie mogą korzystać. Musimy pamiętać, że to nie jest kąpielisko. Mamy świadomość tego, że oczywiście są osoby, które korzystają z tego typu miejsc, natomiast robią to na własną odpowiedzialność, bo Silezja i jej po prostu profil dna nie pozwalają na to, żeby ona kiedykolwiek kąpieliskiem się stała. Dlatego jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z tego, żeby sobie tam posiedzieć, miło spędzić czas, to jak najbardziej. Natomiast no, nie polecamy, żeby się tam kąpać. To też zresztą nie jest nasz obiekt, ale w ramach takiej dodatkowej informacji przekażemy, że ona kąpieliskiem nie jest, tam ratowników nie ma, więc zapraszamy na te kąpieliska, które są strzeżone. Na Bolko i na Malinie będą ratownicy od 26 czerwca od godziny 10 do 19 codziennie, więc w tych godzinach można tam bezpiecznie spędzać czas i korzystać z wyznaczonego terenu kąpieliska. uchyliska.
1: Na Malinie, z tego co pamiętam, w poprzednich latach zdarzał się problem z moczarką. Czy tutaj to będzie jakoś rozwiązane?
4: Jak najbardziej, jak moczarka zakwitnie, to będzie ona usunięta i na kąpielisku Malina, i na kąpielisku Bolko. Śledzimy sytuację na bieżąco, więc jak taka potrzeba się pojawi, to na pewno będzie ona usunięta.
1: Wakacje to też czas przemeblowania, że tak powiem, lub remontów. Mówimy tutaj o kąpieliskach, mówimy o basenie letnim Błękitna Fala, dlatego że właśnie w czasie wakacji akwarium i w tym roku Wodna Nuta będą nieczynne.
4: Wodna Nuta będzie nieczynna od 15 czerwca, przechodzi w tryb przerwy technologicznej, podczas której będzie wykonywany remont. Natomiast jako, że właśnie nie będzie ona dostępna, postanowiliśmy zrobić ukłon w stronę naszych klientów i akwarium będzie przez całe wakacje czynne. W okresie od lipca do końca sierpnia będzie czynne w godzinach od 8 do 20. Także jeżeli ktoś nie jest fanem spędzania czasu na pod chmurką, na basenie otwartym, to jak najbardziej ma nadal możliwość skorzystania ze sportowego basenu na akwarium pod dachem.
1: No to fajnie, bo w poprzednich latach pamiętam, że zawsze ci ratownicy z akwarium przechodzili właśnie na Błękitną Falę i na kąpieliska.
4: Tak, jak najbardziej. To jest ekipa, która przechodzi właśnie na Błękitną Falę. Natomiast dzięki temu, że w tym roku Wodna Nuta jest zamknięta, możemy troszeczkę tutaj kadrowo zabezpieczyć pozostałe obiekty, więc możemy otworzyć akwarium. Natomiast w zeszłym roku Wodna Nuta była otwarta, a akwarium jak co roku po prostu zabezpieczyło nam basen letni Błękitna Fala.
1: To teraz porozmawiajmy o tym, co się będzie działo na Wodnej Nucie w wakacje, bo to kolejny remont.
4: Tak, na Wodnej Nucie będzie remont. Jest zaplanowany trzeci etap modernizacji wentylacji. Również będą prowadzone te prace remontowe dotyczące maszynowni i będzie zmiana, jeżeli chodzi o sauny. One również będą odremontowane i zyskają nowe oblicze. Tak samo, jeżeli chodzi o obręb szatni, też będą tam prowadzone różnego rodzaju prace. Także remont zapowiada się duży i dlatego potrzebujemy na to tyle czasu.
1: Przebudowa sauny, ona się chyba powiększy, prawda?
4: Tak, tak jest zaplanowane, żeby sauna była większa. Planowo mają być dwie połączone, więc ona będzie wyglądać zdecydowanie inaczej. Tak, żeby też umożliwić wykonywanie choćby ceremonii saunowych, bo też jest taki plan na to, żeby wprowadzić tego typu atrakcje.
1: Dobra, to teraz jeszcze porozmawiajmy o czymś, co przed wakacjami, mianowicie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje Sportowy Dzień Dziecka.
4: Planujemy Sportowy Dzień Dziecka już w najbliższą niedzielę, 31 maja od godziny 11 do 15. Będzie okazja, żeby zapoznać się z ofertą klubów sportowych działających na terenie Opola, ale nie tylko, bo będą też różnego rodzaju atrakcje. Tutaj zwracamy się do najmłodszych i do ich rodziców, żeby przyszli do nas w tym dniu i skorzystali, bo będą na przykład dmuchańce, będą dmuchane zjeżdżalnie, skakalnie, tor przeszkód. Będzie również darmowa wata cukrowa dla dzieciaków i animacje, malowanie buziek, punkt brokatowych tatuaży, gry XXL, a to wszystko przy okazji różnego rodzaju pokazów sportowych, bo wewnątrz naszej hali będą pokazy między innymi karate, judo czy też taekwondo. Tak samo będzie pokaz kickboxingu, muay thai, capoeiry, boksu, do tego pokaz gimnastyki artystycznej, będzie możliwość strzelenia karnego bramkarzowi Odry czy rzucenia karnego bramkarzowi Gwardii, będą pokazy szermierki, również na ściance wspinaczkowej, gry i zabawy, zajęcia lekkoatletyczne, taniec nowoczesny. No jest tego cała masa, tutaj mogłabym wymieniać. Dla rodziców będzie na przykład joga na tarasie, więc nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. strefa moto, w której będzie można zapoznać się z ofertą klubów motoryzacyjnych. Będzie również okazja do tego, żeby postawić pierwsze kroki, a raczej spróbować pojeździć po raz pierwszy na małym krosie. Będzie można zobaczyć pokaz Stantera 13. Towarzyszyć nam będą maskotki, więc będzie można przybić im piątkę i zrobić sobie zdjęcia. Do tego również inne treningi pokazowe, mecze pokazowe, gra w padla, strzelnica laserowa, fotobudka 360 stopni, także będzie tego bardzo dużo. Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z pełną ofertą na naszej stronie i znaleźć coś dla siebie.
1: I to wszystko będzie się odbywać w Parku Sportu, tak?
4: To będzie w Toyocie Park, również na terenie przy Stegu Arenie, jak i na terenie przy WIK-u, bo tutaj działamy razem. Jest to nasza wspólna impreza i również w imieniu WIK-u zapraszamy na tę imprezę.
1: Jeszcze chciałem spytać o jedną rzecz, wracając do tych kąpielisk i basenu Błękitna Fala na Placu Róż. W poprzednich latach zdarzało się tak, że jak pogoda na to pozwalała, to był ten basen otwierany trochę wcześniej niż w pierwszy dzień wakacji. Czy takie szanse są też w tym roku?
4: Na razie nastawiamy się na ten termin 26, natomiast jeżeli będzie taka możliwość, to jest oczywiście w opcji, że parę dni wcześniej otworzymy basen, w zależności od tego, jak on będzie przygotowany i jaka będzie pogoda.
1: I do 1 września będzie czynny?
4: Do końca wakacji planujemy, żeby był czynny, podobnie jak też wodny plac zabaw na osiedlu, w parku na osiedlu Armii Krajowej.
1: No właśnie, bo w zeszłym roku to był pierwszy sezon działalności tego wodnego placu zabaw. Jak on się sprawdził?
4: To był pierwszy sezon. No zdecydowanie był bardzo popularny ten plac zabaw. Z pogodą było różnie. Jak wiadomo, no to jest taki obiekt, że pogoda zdecydowanie determinuje popularność. Natomiast no sama jego formuła, to, że jest bardzo interesujący, są różnego rodzaju armatki wodne, wiaderka, którymi się można oblewać, tryskające kwiatuszki. No, dla dzieci było to bardzo atrakcyjne i chętnie korzystały, więc w tym roku również zapraszamy. Też planujemy otworzyć w tym samym czasie, kiedy otworzy się basen letni. Wejście kosztuje symboliczne 5 zł. Są przygotowane miejsca dla opiekunów, dla dorosłych, więc serdecznie zapraszamy, żeby również i z tej atrakcji korzystać.
1: A czy tam jakieś dodatkowe zajęcia będą organizowane?
4: Na wodnym placu zabaw? Nie przewidujemy tam żadnych dodatkowych zajęć. To jest takie miejsce, które samo w sobie jest bardzo atrakcyjne. Też jest ograniczone, jeżeli chodzi o powierzchnię, więc tutaj skupiamy się na tym, żeby dzieci mogły w pełni korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych.
1: Mówiła Aleksandra Raś z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przypomnę, że tegoroczne wakacje rozpoczną się w piątek 26 czerwca i potrwają do poniedziałku 31 sierpnia. To właśnie w tym czasie wszystkie wspomniane obiekty będą czynne dla mieszkańców.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o pszczelarstwie w naszym regionie.
3: Przyroda w Opolskiem.
1: Wiosna w pełni rozkwitła, w zasadzie to już bardziej zbliża się lato. Pszczoły latają wokół drzew owocowych, więc możemy się spodziewać i owoców, i miodu. No właśnie, a czy utrzymanie pszczół to trudne zajęcie? O tym opowie Paweł Hajzer z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.
5: Pogoda to jest ten czynnik, który warunkuje nasze prace pszczelarskie. My, mimo że jesteśmy traktowani jak hodowcy zwierząt, to tak naprawdę wszystko nasze zajęcia to są prace ręczne i prace bardzo często powiązane i uzależnione od pogody. No więc ta wiosna jest dla nas jakimś tam kłopotem, takim organizacyjnym. My i pszczoły nie lubimy dużych skoków temperatur, dużych zmian pogody, raz upał, raz znowuż przymrozki. To wszystko paraliżuje taką stabilną, równomierną pracę pszczół. One wolą pracować systematycznie, równomiernie, powoli, bez nadmiernych skoków. Ale z drugiej strony też musimy mieć świadomość, że są to zwierzęta, które przez te miliony lat ewolucji się dostosowały do pogody i tak naprawdę bardziej ta pogoda chyba nam przeszkadza niż pszczołom. One potrafią sobie z tym poradzić.
1: A jak skoki temperatury mogą wpłynąć na pracę pszczelarza i pracę pszczół?
5: Dla nas po tym okresie gwałtownego ochłodzenia, dużej ilości deszczu po tych kilku dniach, to równa się zwiększona ilość rojenia się pszczół, bo to jest okres, w którym pszczoły dążą do rozmnożenia się, rojenie się pszczół, czyli ta klasyczna rójka, to jest tradycyjny sposób rozmnażania się pszczół i my na to nie mamy wyjścia, musimy się z tym pogodzić. My robimy różnego rodzaju zabiegi, czynności, które mają nam ułatwić, żeby te pszczoły się nie roiły, bo dla nas jest to pewnego rodzaju trudność, a zarazem też strata, jeżeli taka rodzina pszczoła nagle ubędzie i połowę pszczół, tak? Pszczół. No więc to jest strata. Natomiast te pogody właśnie będą sprzyjały. Jak tylko zacznie się gorący, aby jeszcze na dodatek parny okres, no to mamy bardzo dużo sytuacji i proszę, żeby się wszyscy przygotowali, żeby się nie obawiali tych pszczół w fazie rojenia, dlatego że są to pszczoły, które są lotne, ale ponieważ to są pszczoły, które zabierają zapasy na co najmniej 5 dni. I one latają tak trochę nieporadnie, latają w taki sposób trochę nieskoordynowany, wydaje nam się, dużo buczą, huczą, bzyczą i to nas troszeczkę przeraża jako ludzi. Tak naprawdę one są tak załadowane zapasami, że one są w ogóle nie zainteresowane tym, czy co się dzieje wokół nich. Próbują znaleźć miejsce, jakąś gałąź, jakieś miejsce, gdzie są w stanie przycupnąć, odpocząć, chwilę nabrać siły po to, żeby dalej lecieć i szukać swojego domku nowego.
1: Czyli pszczoły nie należy się bać.
5: No nie należy się bać, bo generalnie to nie jest owad, który jest nastawiony na jakąś ingerencję i reakcję w stosunku do człowieka. Jeżeli pszczoła jest nastawiona na pozyskiwanie, pamiętajmy właśnie, czym pszczoła się żywi. Żywi się nektarem i pyłkiem. No więc co my mamy w ofercie dla takiej pszczoły jako ludzie? No my nic nie mamy. Wiele osób myli pszczoły z osami, stąd często są jakieś informacje, jak to te pszczoły agresywne zaatakowały, a po zbadaniu się okazuje, że to były osy albo jakieś inne owady i wcale nie pszczoły. Gdyby zrobić eksperyment i wyłożyć na talerzyku sok z jakichś owoców, a najlepiej ten taki sztuczny, taki, wie pan, taki wcale niezdrowy, to wbrew pozorom tam nie będzie ani jednej pszczoły. Przeważnie zlecą się osy. I to jest ta podstawowa zasada. Nie powinniśmy się ich bać. Poza tym druga rzecz. Pszczoła ma żądło. I żądło jest tak skonstruowane, że ono ma takie wbudowane specjalne haczyki i jeżeli to żądło pszczoła wprowadzi w skórę ssaków jakichkolwiek, ludzi też, no więc ona nie jest w stanie wyciągnąć tego żądła bez straty swoich narządów wewnętrznych i dla niej to się wiąże po prostu ze śmiercią. No więc które normalne zwierzę jest gotowe wykonać jakieś działania tylko po to, żeby umrzeć? To jest nielogiczne. No więc nie ma się czego obawiać, jeżeli chodzi o pszczoły. Traktujmy je jako pożyteczne owady, jako takie, dzięki którym możemy egzystować, mieć zdrowe jedzenie i pomóżmy im w tej fazie rojenia. Najlepsza metoda, znajdźcie telefon do najbliższego pszczelarza, jak nie, to znajdźcie organizację pszczelarską na stronach internetowych, w mapach googlowych i zawiadomcie tą organizację. Na pewno znajdzie się pszczelarz, który przyjedzie i ten rój zabierze.
1: W zeszłym roku na wiele rzeczy wpływ miała powódź z 2024 roku. Czy tutaj, jeśli chodzi o pszczelarstwo, też ten wpływ widać?
5: No niestety te poprzednie lata to miały nagromadzoną ilość takich tragicznych informacji dla nas. My mieliśmy bardzo dużo osób, pszczelarzy, którzy byli poszkodowani w wyniku tej powodzi. No dla nas serce się kroi, jak my widzimy obrazki, w których zatopione są takie ule, tak? Pszczoły mają instynkt, że jeżeli w ulu znajduje się ich nowe pokolenie w postaci larw, tak? W postaci owadów, które wymagają opieki, jeszcze niewykształconych całkowicie, one mają instynkt, nie opuszczą takiego miejsca. A skoro nie opuszczą takiego miejsca, no więc one niestety umierają razem z tymi larwami, jeżeli są zatapiane przez takie powodziowe wody. Jeżeli konstrukcja ula pozwala, żeby on pływał na takiej wodzie, to one w jakiś sposób są w stanie się uratować. One będą chroniły te larwy, będą chroniły królową matkę i jeżeli taka rodzina choćby w podstawowej postaci przetrwa taki kataklizm, to jest w stanie się uratować. Ale powstaje pytanie, czy pszczelarz, który robił przez ileś lat inwestycje w taką infrastrukturę, bo przecież ul jest drogi. Ul ma swoje wyposażenie w postaci ramy. Ta powódź dotknęła nie tylko miejsca, w których stały pszczoły, ale iż miejsca, w których pszczelarze ten miód wirowali, pozyskiwali, przygotowywali te produkty do sprzedaży. Każde takie miejsce wymagało masy zaangażowania ze strony i pszczelarzy. I my tu staraliśmy się w miarę możliwości pomagać w takich sytuacjach. Uzyskiwaliśmy też pomoc od różnych organizacji społecznych. Bardzo dużo nam pomagali też pszczelarze z innych lokalizacji, którzy nie byli dotknięci tą powodzią. I pomagali nam odbudować taką populację pszczół, bo to się też z tym wiązało. No więc tu jedynie należą się podziękowania dla całej społeczności, która nam pomogła i udało nam się to odbudować na tą chwilę.
1: Czyli tak naprawdę to, czy pszczoły przeżyją, czy nie, to zależy od samej konstrukcji ula?
5: To zależy od różnej sytuacji, no bo to zależy, z jakim kataklizmem się mierzymy, tak? Jeżeli to będzie takie powolne zalewanie tej rodziny i ona, wiadomo, będzie się ewakuować na coraz wyższe partie, ten ul sobie popłynie i będzie płynął z nurtem, a one będą w stanie tam jakoś przetrzymać na tej powierzchni, to one się uratują, bo w końcu ten ul gdzieś osiądzie, one zaczną funkcjonować i one przeżyją, tak? Z drugiej strony pamiętajmy, pszczoły, one są naszymi zwierzętami hodowlanymi, ale to jest genetycznie ta sama pszczoła, która miliony lat temu jeszcze była w dziupli, przebywała i sobie doskonale zdawała radę z różnego rodzaju kataklizmami, które dotknęły takie środowisko i naturalne. No więc pszczoły sobie poradzą.
1: W takim razie, co jest gorsze dla pasieki? Zimna wiosna czy upalne lato?
5: Trudne pytanie. Wydaje mi się, że obydwie te skrajności są niedogodne. To zależy, jak pszczelarz jest w stanie zorganizować taką pasiekę, bo na przykład, jeżeli latem mówimy o suszy, mówimy o upałach, no na suszę, jeżeli pszczoły będą miały jakiś kontakt z wodą, będą miały dostęp do poidła, do wody, choćby w sztuczny sposób dostarczanej tym pszczołom, one przetrwają, one potrafią sobie zabezpieczyć byt, nawet przed dużymi upały. Pamiętajmy, pszczoły to są zwierzęta, które funkcjonują w różnych klimatach. W Egipcie są pszczoły i tam są upały dużo większe niż u nas i one sobie radzą z tym. Dla ciekawostki podam taką informację, że pszczoły na przykład wodę, którą pozyskują z poidła na przykład, czy z jakiegoś strumienia, z kałuży, one są w stanie tą wodą spryskiwać wnętrze ula i nawet zewnętrzną część ula i mamy zjawisko takie jak my, którzy pocimy się i w ten sposób możemy zmniejszyć temperaturę, czyli chłodzą swoją przestrzeń, w której wychowują larwy tak naprawdę. No więc tutaj pszczoły sobie poradzą. Jeśli pszczelarz zadba o to, żeby te ule nie stały w jakimś bardzo nasłonecznionym miejscu, to jeszcze łatwiej im pokonać te trudności związane z suszą czy z upałami. Czyli jakieś ocienione miejsce, jakieś zadaszenie, jakieś drzewa, pod którymi te ule są, stacjonują. Pszczelarze o tym wiedzą i dbają o to i jak tylko jest taka możliwość, to na pewno o to zadbają. Przymrozkami. Z przymrozkami jest trudniej, dlatego że szczególnie te wczesne przymrozki są trudne. Pierwszym tak naprawdę kwitnącą rośliną, z której pszczoły czerpią pożytek pyłkowy, to jest leszczyna. Ona potrafi kwitnąć w lutym. Czyli jeżeli tylko mamy chwilę sprzyjającego słońca, wystarczy, że temperatura podniesie się do 8-10 stopni Celsjusza, choćby przez godzinę, przez dwie, i jest jakieś nasłonecznione miejsce, w którym kwitnie leszczyna, to pszczoły jak szalone latają do tej leszczyny i zbierają ten pyłek, znoszą do ula. To jest dla nich najpiękniejszy pokarm. Natomiast jeśli kolejne pożytki zdarzają się i przychodzi fala takich przymrozków, no to wiadomo, te przymrozki zniszczą kwiatki, zniszczą pyłek i pszczoły tracą możliwość pozyskania tego pokarmu. Ale pamiętajmy, one wiedzą, że tak jest skonstruowane środowisko. One wiedzą o tym, że te rośliny mogą przemarznąć. One wiedząc o tym, magazynują sobie ten pokarm. Czyli jeżeli tylko jest możliwość nazbierania tego więcej, to one to wykorzystają. Przynoszą do ula, zmagazynują w komórkach i mają pokarm na zapas. Z drugiej strony też nasza rola pszczelarzy, żeby dbać o to i wiedzieć, czy taka rodzina pszczela ma wystarczające zapasy, bo my mamy więcej informacji niż one w postaci różnego rodzaju prognoz pogodowych, tak? Jeżeli wiemy, że zbliża się przymrozek, należy zadbać o to, żeby ten ul sprawdzić, czy tam ma na tyle zapasów, które umożliwiają tej pszczole przetrwanie. Pszczolarze często na wiosnę podają nawet wodę do ula, po to, żeby pszczoły swoim ciepłem ogrzewając takie miseczki z wodą, takie poidła, pszczoły mają przez to podgrzewaną wodę, mają ciepłą, nie muszą wylatywać z ula, żeby tą wodę pozyskać i dzięki tej wodzie mogą przygotowywać pokarm dla larw i dla matki pszczele. No więc to jest taka synergia, pszczelarz i pszczoła.
1: A te pszczoły jakoś się ze sobą komunikują?
5: No oczywiście, że się komunikują. To są jedne z najpopularniejszych owadów społecznych, tak? Pszczoły, najsłynniejszy sposób komunikacji mają poprzez taniec. No więc one mają różnego rodzaju tańce, specjalnie takie zostały badania już dawno temu przeprowadzone, w wyniku których pan otrzymał Nagrodę Nobla z racji odkrycia, w jaki sposób pszczoły się komunikują. I jest to taniec, dzięki któremu jedna pszczoła drugiej przekazuje informację, jak daleko znajduje się ten pożytek, do którego należałoby polecieć. I tu mówimy i o pyłku, i o nektarze. W którym kierunku? Ciekawe, prawda? Nie mają GPS-a, wiedzą, gdzie lecieć. I okazuje się, że tym elementem takim kontaktowym to jest słońce, czyli ułożenie słońca i kierunek, kąt od słońca, to jest kierunek, którym należy lecieć po pokarm. I tym tańcem pokazują pozostałym koleżankom, gdzie należy się udać, aby zdobyć to, co one przyniosły już do ula.
1: Co jest najlepsze w zawodzie pszczelarza?
5: Przyznam szczerze, w tej chwili zmierzamy do trudnych czasów, dlatego że mało jest osób, które praktycznie zawodowo zajmują się pszczelarstwem, bo to jest specyficzna branża, cała masa specyficznego sprzętu, specjalistycznego, wyjątkowego. Nigdzie indziej się tego sprzętu praktycznie nie używa, nie można go wielokrotnie zastosować do różnych innych zastosowań. Druga rzecz, kiedyś jak gdyby ceny miodu i produktów pszczelich były relatywnie wyższe. Nie było aż tak dużej konkurencji w stosunku do tego, co może do nas do Polski trafić. Polska otworzyła się na rynek światowy, no i to jest niestety dla nas trudność, dlatego że wraz z miodem, który jest może i lepszy, może i konkurencyjniejszy i może powinniśmy z niego korzystać, ale wraz z tym trafia masa produktów, które nie są miodami, są produktami podrabianymi, bo musimy wiedzieć, że wśród trzech produktów najbardziej podrabianych miód jest jednym z najczęściej podrabianych produktów. I to powoduje, że z tym zawodem może być różnie.
1: Mówił Paweł Hajzer z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Pasieki nie są w naszym regionie domeną wyłącznie wiosek i pól. W samym Opolu możemy je znaleźć nawet w ścisłym centrum miasta. Na przykład na dachu jednego z budynków przy ulicy Koraszewskiego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fording napędzany potrzebami rodziny.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania tej części audycji, bo w niej powiemy o 63. edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
2: Jeżeli coś udało się wprowadzić w Opolu i to się sprawdziło i ta nowinka technologiczna była na tyle dobra, to bardzo często już zostawała w telewizji, no i rzeczywiście wracano do niej. Natomiast pierwsze te takie próby to były właśnie tutaj w Opolu, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście zadziała, czy niekoniecznie.
1: Ale zwrócimy uwagę także na uniwersytety trzeciego wieku.
3: Bardzo cieszę się, że osoby w wieku senioralnym są w województwie opolskim aktywne.
1: W pierwszej kolejności powiemy jednak o 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Tegoroczna edycja trwać będzie od 4 do 7 czerwca i jak co roku przyciągnie do opolskiego amfiteatru największe gwiazdy polskiej sceny oraz młodych artystów walczących o uwagę publiczności. Widzów czekają 4 dni koncertów, jubileuszy, konkursów i wydarzeń specjalnych. A więcej na ten temat opowiedział mi Mateusz Torzecki, kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki.
4: Tym żyje Opole.
2: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki jest jednym z najstarszych festiwali w tej części Europy. Z informacji, którymi dysponuję, drodzy Państwo, to jest w ogóle być może nawet drugi najstarszy festiwal działający, z tego powodu, że konkurencją jest tak naprawdę tylko włoskie San Remo. Oczywiście ktoś z Państwa mógłby mi zarzucić, że przecież festiwal w Sopocie był starszy od festiwalu w Opolu. Ja tutaj natomiast mówię o imprezie, która ma miejsce co roku, z jednym wyjątkiem oczywiście, w jednym miejscu pod tą samą nazwą. To jest ta bardzo ważna informacja, ponieważ mówimy po prostu o pewnego rodzaju cykliczności tego wydarzenia. No i rzeczywiście od lat 60. do współczesności, no możemy śmiało powiedzieć, że mówimy o dwóch różnych imprezach. To jest impreza, która na przestrzeni lat przeszła bardzo dużo transformacji technologicznych. O te transformacje mi tak naprawdę chodzi, ponieważ mamy pewnego rodzaju stałe, które są prawie zawsze pewne na festiwalu, czyli chociażby koncert debiutów i koncert premiery. Natomiast pamiętam jedną z takich moich rozmów z Arturem Orzechem, który sam mówił, że na przykład lata 90. już późniejsze to jest taki moment w historii Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, gdzie to był troszeczkę taki poligon nowych technologii, czyli jeżeli coś udało się wprowadzić w Opolu i to się sprawdziło i ta nowinka technologiczna była na tyle dobra, to bardzo często już zostawała w telewizji, no i rzeczywiście wracano do niej. Natomiast pierwsze te takie próby to były właśnie tutaj w Opolu, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście zadziała, czy niekoniecznie. Z dzisiejszej perspektywy na pewno mówimy już o takiej pełnoprawnej, no chyba nie ma lepszego słowa, superprodukcji telewizyjnej. I rzeczywiście, drodzy Państwo, tutaj wszystko musi być po prostu w jak najlepszej jakości. Sam fakt, że scenografia jest budowana często na 3 bądź 4 tygodnie wcześniej, to jest olbrzymia liczba, drodzy Państwa, elementów, które są potrzebne, żeby taka scenografia powstała. Tu oczywiście bardzo często nie ma zrozumienia, szczególnie ze strony grup zorganizowanych, które przyjeżdżają na przykład do Muzeum Polskiej Piosenki i są zaskoczone, że już na przykład na 3 tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu nie mogą zobaczyć amfiteatru, no ale trwają bardzo poważne prace, które są po prostu w restrykcji. No, żadna osoba postronna nie może wchodzić, żeby też nie doszło do żadnego wypadku. Natomiast pod względem samej produkcji jest to bardzo, ale to bardzo ciekawe. Natomiast zaczynaliśmy, drodzy Państwo, od amfiteatru, który został wybudowany w 1963 roku. Jeszcze był ukończony zresztą na kilka chwil przed samym festiwalem. No i rzeczywiście nie mieliśmy całego zadaszenia, nie było całej tej takiej konstrukcji. Natomiast mówimy o takim klasycznym amfiteatrze w rozumieniu na przykład starożytnej Grecji. Modernizacja, która miała z kolei miejsce na przełomie roku 2019, roku 2009, a roku 2011, no sprawiła, że na przykład pojawiła się przestrzeń, w której my w tej chwili rozmawiamy, czyli w Muzeum Polskiej Piosenki, więc to wszystko pokazuje, że tak naprawdę z jednej strony minęły tylko 63 lata od pierwszego festiwalu, a z drugiej strony mówimy dzisiaj już o zupełnie innym festiwalu.
1: A jeżeli chodzi o samą formę koncertów, jak to wyglądało kiedyś i co się może zmieniło?
2: To, drodzy Państwo, zmieniło się na bardzo różnych etapach i na bardzo różne sposoby, z tego powodu, że mieliśmy na przykład takie momenty w latach 60., gdzie na przykład te same utwory były wykonywane w dwóch różnych interpretacjach. To też był całkiem ciekawy, intrygujący pomysł. Była cała masa koncertów, które były koncertami gwiazd festiwalu, ale odbywały się na przykład w innych miejscach niż amfiteatr. Część z Państwa na pewno doskonale pamięta, że na przykład koncert debiutów odbywał się częściowo w Teatrze Kłanowskiego w Opolu, więc te zmiany były bardzo, ale to bardzo intrygujące, ale rzeczywiście pod względem takim wykonawczym mówimy też o festiwalu, który był świadkiem wszystkich przemian gatunkowych, które w Polsce się pojawiały, i to dla mnie z perspektywy osoby pracującej w Muzeum Polskiej Piosenki jest niezwykle interesujące, bo z jednej strony już na pierwszym festiwalu mieliśmy doskonale ukazane to, chociażby laureaci tego festiwalu pierwszego, czyli Ewa Demarczyk i Bohdan Łazuka. No dwie bardzo różne estetyki, jeżeli chodzi o piosenkę, a jednocześnie pojawiający się gdzieniegdzie już raczkujący, jeszcze powiem może w ten sposób, Big Beat i piosenka rozrywkowa, która już też wchodziła w kolejny etap swojego istnienia. Później też cała ta taka piosenka szeroko rozumiana, popularna, estradowa, która pojawia się w latach 70. Lata 80. to już znowu wkroczenie kolejnego pokolenia muzyków. Pojawia się bardzo ciekawa muzyka rockowa z Manamem chociażby na czele. To oznacza, że chwilę później usłyszeliśmy też, nie wiem, Republikę, Lady Punk, czy Oddział Zamknięty jeszcze później. To znowu było nowe otwarcie dla festiwalu. To, że u progu na przykład XXI wieku pojawił się hip-hop, być może jeszcze nie do końca w amfiteatrze, ale również miał miejsce. To, że pojawiała się też muzyka alternatywna, no to pokazuje, jak bogata jest polska piosenka. Jednocześnie pokazuje to, że praktycznie w życiorysie każdego znaczącego polskiego artysty Opole na którymś etapie się pojawia. I nawet jeżeli część z Państwa będzie próbowała teraz powiedzieć, no ale przecież na festiwalu w Opolu w ostatnich latach nie mamy największych gwiazd, które wysprzedają stadiony. Tutaj też się z tym niestety nie zgodzę, bo w tych biografiach tych artystów również to Opole się pojawia. Wspomniana przez wielu Sana, która dokonała rzeczy niezwykłe, to właśnie tutaj w Opolu śpiewała swój utwór Nosory i została chociażby nagrodzona nagrodą za X-u za ten utwór. Dawid Podsiadło, którego doskonale znamy i uwielbiamy, występował ze swoim zespołem Curly Heads również w Opolu, czyli na pewnym etapie kariery to Opole zazwyczaj zawsze u każdego artysty się pojawia, bo tak samo było chociażby czy to z Ralfem Kamińskim, Darią Zawiałow czy Cortezem, więc moim zdaniem nadal Opole ma olbrzymie, olbrzymie znaczenie dla dużej części artystów. Być może legenda tego miejsca również sprawia, że chcą, żeby to miejsce po części też było ich udziałem.
1: Jak to może wyglądać ze strony organizacyjnej?
2: Ze strony organizacyjnej, drodzy Państwo, to jest po prostu bardzo, ale to bardzo duża logistyka, bo to jest logistyka z jednej strony działalności telewizyjnej, a z drugiej strony logistyka całych wszystkich imprez, które są imprezami towarzyszącymi i odbywają się w samym mieście. Czyli tak naprawdę zarówno telewizja, jak i miasto ma przed sobą po prostu bardzo wiele dni takiej intensywnej pracy, by to wszystko mogło się wydarzyć, bo my nie mówimy tylko po prostu o jednym koncercie, tylko mówimy o serii koncertów, a jednocześnie o wydarzeniach, które będą miały miejsce w różnych miejscach miasta, i to wszystko sprawia, że miasto naprawdę żyje. Mogę Państwu zagwarantować, że jeżeli będą Państwo próbowali na przykład w marcu albo w kwietniu znaleźć miejsca hotelowe, już będzie problem, żeby w czerwcu je znaleźć. Ja znam osoby, które już szukają i piszą na przykład, czy na przykład, nie wiem, pokój w akademiku mógłby się znaleźć, albo hostel, cokolwiek tak, żeby być częścią tego wydarzenia. A od kilku lat, a tak naprawdę od dekady, mamy jeszcze inną przepiękną tradycję w Opolu, jaką jest Festiwal Książki, który odbywa się bardzo często na przykład na tydzień przed, bądź tydzień później. W tym roku to będzie tydzień po Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. I to jest, drodzy Państwo, bardzo magiczny czas w samym Opolu, gdzie przez te dwa tygodnie żyjemy dwoma festiwalami, które, mam takie wrażenie, być może już niedługo będą sobie równe.
1: A jeżeli chodzi o tegoroczną edycję, to czego możemy się spodziewać? Kto wystąpi w amfiteatrze w tym roku?
2: Wydaje mi się, że 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki to będzie ten festiwal, który zapamiętamy jako taki festiwal różnorodności, w tym sensie, że będzie skierowany dla bardzo różnej grupy odbiorców. Czyli z jednej strony koncert, któremu ja od zawsze bardzo kibicuję, czyli debiuty. To jest moim zdaniem, drodzy Państwo, bardzo ważny konkurs z tego powodu, że młodzi artyści mają szczęście wystąpić na tej legendarnej scenie po raz pierwszy. Część z nich przechodzi do naszej pamięci i życzę tegorocznym debiutantom, żeby było właśnie w ten sposób. Następnie będą też różnego rodzaju jubileusze. Wśród tych jubileuszy na pewno 3 bardzo różnorodne, nawet może 4 bardzo różnorodne, o których warto wspomnieć. Z jednej strony 30-lecie pracy artystycznej, czy to Ani Wyszkonik, czy Justyny Steczkowskiej. Artystki, które od wielu lat są obecne na polskiej scenie, mają swoją stałą, taką no, wierną publiczność. To jest bardzo ważne w dorobku artysty. Następnie na pewno przepiękny będzie koncert, który nosi tytuł Autobiografia. To będą piosenki z kolei, które napisał Bogdan Olewicz. No, pan Bogdan współpracował naprawdę z największymi artystami, bo to od Perfektu po Annę Jantar. Bardzo zróżnicowany repertuar i wydaje mi się, że no, tutaj będziemy mieć wiele

0: artystami przez całą publiczność zgromadzoną w amfiteatrze.
1: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki. A teraz skupimy się na tym, że w Opolskim coraz więcej seniorów udowadnia, że rozwijanie pasji, zdobywanie nowych umiejętności i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym mogą być częścią każdego etapu życia. To właśnie dlatego Uniwersytety Trzeciego Wieku od lat cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Mówi Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Opolskiego oraz student Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: Ciekawostki o Opolskim.
3: Proszę Państwa, muszę się pochwalić, że wypowiadam się teraz też także jako student Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nesie. Jest to wielka dla mnie satysfakcja, że mogę być w tej grupie aktywnych, tych, którzy chcą troszeczkę więcej, którzy realizują w praktyce też zasady uczenia się przez całe życie. Samorząd Województwa Opolskiego wspiera uniwersytety, 24 uniwersytety w naszym województwie. To aktywność przejawiająca się w wielu obszarach. To oczywiście kwestia zdrowia, to jest kwestia edukacji, to jest kwestia aktywności fizycznej, intelektualnej. To jest również integracja.
1: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka. W ubiegłym tygodniu odbyła się inauguracja kolejnej edycji projektu Opolskie Uniwersytety Trzeciego Wieku. Zadanie finansowane jest z budżetu województwa opolskiego, a jego realizacją i koordynacją zajmuje się Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej. To już czwarta edycja inicjatywy, która od lat wspiera aktywność seniorów w regionie. Projekt pokazuje, jak ważne są działania integrujące starszych mieszkańców województwa, rozwijające ich pasje i zachęcające do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Mówi Barbara Szeląg, sekretarz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach.
4: Nasz uniwersytet liczy 120 osób. Aktywnych jest też bardzo dużo. W miesiącu czerwcu cyklicznie organizujemy spotkanie każdy wiek na swoje chwile i zapraszamy to z całej Polski, nawet z Czech, bo współpracujemy ze stowarzyszeniami z Jesienica, z Mikulowic, ze Złotych Hor. Mamy tą imprezę 16 czerwca, no i będzie około 300 osób. Chcemy, żeby to wypadło jak najlepiej. Będą występy, będzie spotkanie integracyjne na powietrzu, przy grillu, przy muzyce, przy tańcach.
1: Mówiła sekretarz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach Barbara Szeląg. Podczas spotkania inaugurującego kolejną edycję programu seniorzy poznali szczegóły składania wniosków na realizację swoich pomysłów w ramach projektu, ale także słuchali pięknej muzyki granej przez artystów Opolskiej Filharmonii. Wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura cieszy się natomiast, że osoby w wieku senioralnym w naszym województwie są tak aktywne.
5: Bardzo cieszę się, że osoby w wieku senioralnym są w województwie opolskim aktywne. Zawsze apeluję do osób, które są aktywne, aby wciągały do tej aktywności również tych, którzy są obok, bo mamy cały czas jeszcze bardzo dużo osób, które po prostu się wstydzą.
1: Mówiła wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej sprawdzimy, co przygotowała dla Was Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
7: W czasie tego dnia kariery będzie można na przykład skonsultować swoje CV, będzie można nawiązać kontakt z pracodawcami, którzy mają takie oferty pracy, na przykład już od tych wakacji.
1: I w temacie czytelnictwa pozostaniemy. Przeniesiemy się jednak do Filharmonii Opolskiej.
8: Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów.
1: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ponieważ tam wiele się dzieje, ale trwają także przygotowania do Festiwalu Książki. A na ten temat rozmawiałam z Moniką Rychlicą. Posłuchajmy.
2: Co słychać w Opolu?
7: W Miejskiej Bibliotece Publicznej już 2 czerwca będą takie warsztaty, właściwie to dzień kariery, całościowy dzień kariery dla maturzystów, uczniów, którzy kończą na przykład szkoły średnie, technika i studentów. To będzie taki dzień w Urban Lab Opole, to jest w naszym takiej filii, centrum przesiadkowym Opole Główne. Na pewno Państwo kojarzą, to jest takie miejsce utworzone dla młodych, dla osób, które bardzo chcą współdziałać tutaj w naszych najważniejszych wydarzeniach, ale też zdobywać nowe wykształcenie i doświadczenie, o może tak powiem. I w czasie tego dnia kariery będzie można na przykład skonsultować swoje CV, będzie można nawiązać kontakt z pracodawcami, którzy mają takie oferty pracy.

0: przykład już od tych wakacji, więc warto zajrzeć. To będzie 2 czerwca, godzina 11 do 15 i tam cały czas będzie można do kogoś podejść, skonsultować się, może nawiązać kontakt, może jakaś pierwsza praca się trafi i będzie można wejść już na ścieżkę taką bardziej zawodową. Nie obowiązują żadne zapisy, po prostu można przyjść, o której się chce, między 11 a 15. 3 czerwca z kolei tutaj już mamy kontynuację naszego polskiego tygodnia, ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom i w ramach tego filia numer 1 i 2 na Dambonia organizuje 16 opolski maraton czytania. Będzie to taki moment, w którym bibliotekarze i zaproszeni goście będą czytali książkę o Kubusiu Puchatku. To są już setne urodziny w ogóle Kubusia Puchatka, więc chcemy to jakoś fajnie podkreślić. I to jest 3 czerwca, godzina 18. Można przyjść, posłuchać tych bajek. Będą również warsztaty plastyczne zaraz po tym czytaniu. Wstęp wolny, nie trzeba się zapisywać. Również 3 czerwca, także w Urban Lab Opole, będzie można przyjść na warsztaty, które poprowadzi radca prawny Waldemar Leśniewski. One będą dotyczyły czegoś już zupełnie innego, nie literackiego, bo będzie to temat zakup nieruchomości i przenoszenie prawa własności. Coś zupełnie innego, ale dla młodych może ważna sprawa. Wstęp wolny. Godzina 16.30, 3 czerwca. W sobotę, 6 czerwca, już w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Minortów 4, o godzinie 13 zapraszam na spotkanie z komiksem. Naszymi gośćmi będzie Krzysztof Leszczewski i Radosław Sołtysiak, którzy poprowadzą takie spotkanie o komiksie Felix i Makary. Jest to komiks dedykowany dzieciom między 7 a 13 rokiem życia. To spotkanie też poprowadzi Radosław Koch, to jest taki redaktor naczelnej agencji informacyjnej o komiksie w Polsce. I to się odbędzie 6 czerwca o godzinie 13 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
1: Ale opolskie księżnice również przygotowują się do festiwalu, a mianowicie do Festiwalu Książki.
0: 12-14 czerwca, wielkie wydarzenie literackie w Opolu, 10 festiwal. W Miejskiej Bibliotece będzie jak co roku organizowana scena. W tym roku będzie to dedykowana scena literaturze faktu i reportażowi. Będziemy się spotykać przez 3 dni w godzinach, no już mniej więcej między 11 a 18, nawet 20. Spotkamy się między innymi z autorem reportażu o ołowianych dzieciach. Powstał też serial, niedawno był emitowany. Zaraz po tym spotkaniu porozmawiamy również z Magdaleną Majcher, która napisała również książkę o doktorka od familoków. To jest powiązane jakby z historią pani Jolanty Wadowskiej-Król, która te ołowiane dzieci odkryła. Będziemy również rozmawiać o w ogóle o sztuce reportażu z Ewą Winnicką. Będzie też spotkanie z Pawłem Brolem o obliczach powstania warszawskiego. Wyruszymy też do Nowej Zelandii z Martyną Wojtkowską. To już będzie w sobotę o godzinie 17. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy spotkanie z Łukaszem Barysem wokół jego ostatniej książki Małe Pająki. I też posłuchamy o książkach autorstwa Agaty Suchockiej. Ale oprócz tego będą tam również u nas w sali konferencyjnej debaty, panele dyskusyjne z różnych wystawców. Porozmawiamy również o śląskich wydaniach Pratchetta. Będzie bardzo różnorodnie, bo będzie się też przewijał kryminał, będzie panel dyskusyjny wydawnictwa Mięta, to już będą bardziej książki obyczajowe, ale wszystko będzie wokół literatury, więc na pewno będzie o czym posłuchać, na pewno będzie spory wybór. W naszej bibliotece też są przewidziane zajęcia dla dzieci. Niestety, jeśli dobrze wiem, już na nie są zapisy wyczerpane, ale myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że nawet jeśli ktoś się zapisał na te warsztaty i wie, że nie ma tych miejsc, to zawsze może w dniu warsztatów tutaj do nas podejść, do organizatorów, bo może ktoś po prostu nie przyjdzie. Więc te warsztaty myślę, że jeszcze są osiągalne. Oprócz tego na terenie festiwalu będą jeszcze funkcjonowały 3 inne sceny, bo scena plenerowa, czyli ta główna scena na Placu Wolności, no tam będą najważniejsze nazwiska i Remigiusz Mróz, i Siembieda, i Sławomir Gortych, i państwo Olbrychscy. Będą koncerty. Oprócz tej strefy takiej bardziej dla czytelników dorosłych mamy też scenę w Ogrodzie Franciszkanów. Tam będzie bardziej zabawowo, bardziej dla dzieci. Będzie można się spotkać z Kotem Tukierkiem już w piątek 12 czerwca o godzinie 11. To będzie taki poranek dla dzieci. Te poranki dla dzieci w ogóle będą przez cały weekend mniej więcej zaplanowane. Później już te spotkania będą się troszeczkę różnicować, o może tak powiem, bo będzie można podejść na scenę sobie Young Adult, gdzie będzie też coś dla fanek książek bardziej młodzieżowych. Będzie trochę spotkań jeszcze takich warsztatowych. Mamy całą listę warsztatów, które będą się też odbywać bez zapisów. I to na przykład będzie festiwalowy plener malarski. Będzie można sobie przyjść i pomalować. Potem tam z tych obrazów powstanie wystawa. Nasza szkoła będzie też organizować taką strefę animacji dla dzieci w Ogrodzie Franciszkanów i to będzie przez cały weekend, więc dzieci naprawdę będą miały kupę zabawy. Do tego mnóstwo takich zajęć typu gry terenowe. To na to zapisy zbiera Opole Connect. Można się jeszcze zapisać grupowo, pojedynczo. Przez cały weekend będzie można sobie uczestniczyć w tej grze. To będzie jedna gra terenowa, która będzie dotyczyła zbrodni malarza, czyli podążamy tropem do różnych miejsc. One są tam jakieś zagadki przygotowane, czasem trzeba będzie czytać kod QR i tam będzie kolejna wskazówka do odkrycia, gdzie przejść do kolejnego punktu. Zachęcam również też do obejrzenia naszej wystawy Ilustragan, która będzie dostępna przez cały czas trwania festiwalu. No i myślę, że to jest tylko część rzeczy, których ja jestem w stanie w tym momencie wspomnieć, bo ten program cały czas się buduje. Warto zaglądać na stronę Festiwalu Książki, bo on się cały czas tam zmienia, ale myślę, że najważniejsze wydarzenia już tam są zawarte. Każdego dnia będzie koncert. Pierwszego dnia to będzie recital rodziny Pospieszalskich i będzie też spotkanie wokół książki na ich temat. Ale potem oczywiście o godzinie chyba 20 wystartuje koncert i to jest piątek 12 czerwca. 13 czerwca na scenie wystąpi Mela Koteluk, a z kolei w niedzielę, no już na samo zamknięcie, Katarzyna Nosowska.
1: Mówiła Monika Rychlica z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. A my w temacie czytelnictwa pozostaniemy, tak jak już wcześniej wspomniałam, i przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, która również angażuje się w tegoroczny Festiwal Książki. A więcej na ten temat opowie Wam Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatów Filharmonii.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Opola.
3: W dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy 10. Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej-Skubisz, Piotr Lemańczyk, kontrabas, Marek Konarski, saksofony, Michał Szkil, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyki. Które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich, znakomita rzecz, pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje jak się potrafili odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo, zwłaszcza ci muzycy, którzy szukali wolności, niezależności, podążali nurtem, wiadomo, zupełnie niepartyjnym, niezgodnym, nieakceptowanym i w tej muzyce szukali też ucieczki od szarej naszej wtedy w Polsce rzeczywistości, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 14 czerwca na spotkanie z Magdaleną Grzybałkowską i na rozmowę o książce Komeda osobiste jazzu, Życie jazzu, a wcześniej w sobotę 13 czerwca na wyjątkowy koncert jazzowy w Klubie Muzycznym Filharmonii Opolskiej.
1: Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ Filharmonia Opolska w czerwcu przygotowała dla Was naprawdę wiele atrakcji.
3: W czerwcu czekają nas koncerty wyjazdowe. Na pewno jest to 4, 5, 6 czerwca, 23 festiwal zabytkowych parków i ogrodów w pokoju imienia Karla Marii von Webera. I tutaj taka ciekawostka, niedawno zasłyszana, przeczytana. Jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego jest to taka wyjątkowa postać, przez 2 lata przebywał i komponował ponad 200 lat temu w miejscowości Pokój. Natomiast jeżeli Państwo patrzą na scenę, jak jest ustawiona orkiestra, jak na scenie są rozstawione poszczególne sekcje, dlaczego dyrygent stoi na podium dyrygenckim, dyryguje batutą, to tu Państwu na zasadzie ciekawostki podpowiem, że tak, to właśnie wymyślił Karl Maria von Weber, dlatego warto odwiedzić w tych 3 festiwalowych dniach miejscowość Pokój. Potem opolscy filharmonicy jadą 6 czerwca na koncert znowu w zamku w Mosznej i tam wybrzmi magia piosenek i utworów z filmów Disneya, więc każdy z nas, starszy czy młodszy, jakieś swoje ulubione filmy Disneya ma i to będzie okazja, żeby tych koncertów posłuchać, ale to wcale nie znaczy, że na tym się kończy nasz repertuar. Jeszcze mamy dla Państwa czerwcowe niespodzianki, o czym mam nadzieję będę mogła Państwu wkrótce też opowiedzieć. Jak na zachętę myślę, że to będzie Król Lew 2 na pewno. Tyle wiem. Reszta się komponuje, ponieważ jak to mówią, ile głów, tyle myśli, więc i nasi filharmonicy mają swoje pomysły i swoje ulubione filmy Disneya. Maestro ma swoje i każdy, kto będzie miał udział w tym koncercie, pewnie chciałby jakiś swój ulubiony film, jakiś swój ulubiony utwór usłyszeć, także będzie naprawdę magicznie.
1: Mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu porozmawiam o planowanych przenosinach siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
2: Przydatne dla mieszkańców Opola.
4: Opolscy samorządowcy podjęli ważną decyzję. Urząd Miasta wspólnie z Marszałkiem Województwa planowali budowę nowego budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Pileckiego obok Centrum Usług Publicznych. Marszałek Szymon Ogłaza stwierdził jednak, że teren pod tą budowę bardziej przyda się opolskim ratownikom medycznym.
5: Jarosław Kostyła, dyrektor Opolski Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. Dzień dobry.
4: W miniony czwartek Rada Miasta zatwierdziła coś, co we wtorek pojawiło się również na sejmiku. Mianowicie zmiana przeznaczenia działki, która jest wolna obok Centrum Usług Publicznych, a rozmawiamy my, dlatego że to właśnie Państwo są beneficjentem tego, tak?
5: Dokładnie. Drodzy Państwo, no wydarzyła rzecz historyczna i ogromna petarda całego zdarzenia, ponieważ w końcu mamy możliwość pobudowania nowej bazy, bazy dla zespołów ratownictwa medycznego oraz całej bazy z zapleczem administracyjnym na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, czyli naszego pogotowia opolskiego. Działka, która była w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, ona była celowo przeznaczona na podbudowę samego budynku Urzędu Marszałkowskiego i w tej chwili dzięki panu prezydentowi, dzięki radnym miasta Opola została zmieniona jakby celowość przeznaczenia tej działki, czyli z budynku marszałkowskiego na budowę nowej bazy dla zespołów ratownictwa medycznego Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
4: Obecnie baza znajduje się przy ulicy Mickiewicza, no i tutaj słyszałem, że nie jest, że tak powiem, w najlepszym stanie ten budynek. Czy to jest główny powód?
5: Tak, ale nie tylko. Ta baza była dobra jeszcze kilka lat temu. Ta baza, jej umiejscowienie było rzeczywiście bardzo dobrym, wtedy wówczas najlepszym jakby argumentem na to, żeby pogotowie ratunkowe było w samym centrum miasta. Natomiast z racji położenia, z racji lokalizacji jest to bardzo niewygodne dla nas, jeżeli chodzi o wyjeżdżanie zespołów ratownictwa medycznego. Brak możliwości jakby rozbudowy, większego rozwoju, a zwiększyliśmy ilość zespołów ratownictwa medycznego dzięki wojewódzkiemu planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. I oczywiście kwestia stanu technicznego budynku. Budynku, który jest z 1920 roku, jest konstrukcji mieszanej, metalowo-drewniano-żelbetowej, który nie pozwala nam jakby w pełni go użytkować, w pełni go też remontować, ponieważ koszty remontu takiego budynku byłyby porównywalne z budową nowego, natomiast wiązałoby się to z wyprowadzeniem tak naprawdę zespołów ratownictwa w inne miejsce na terenie miasta Opola. Pamiętajmy, że zespoły ratownictwa medycznego są obligowane czasami do jazdów do pacjenta. Te czasy są ściśle ustawowo określone i w tym momencie wyprowadzenie się zespołów ratownictwa w inną lokalizację z automatu byłoby niezgodne z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
4: A w tym momencie wasz plac tutaj przy tym budynku mieści ile karetek?
5: Na tą chwilę jest to 4 zespoły systemowe i 5 zespołów transportowych, w tym transport z lekarzem, a tak naprawdę cała logistyka administracyjna, czyli dodatkowe zespoły, zespoły zapasowe, które na wypadek różnych zdarzeń są również tutaj przetrzymywane. Teoretycznie na placu mamy praktycznie 20 karetek, ambulansów, które musimy pomieścić, żeby zabezpieczyć ciągłość działania całego systemu, czyli żeby te 4 zespoły ratownictwa, czyli jeden specjalistyczny i 3 zespoły podstawowe, mogły spokojnie funkcjonować w zakresie naszego miasta Opola.
4: W tym momencie, jak dostajecie na przykład jakieś wezwanie, to podejrzewam, że wyjazd tymi ciasnymi uliczkami, które niejednokrotnie są zaparkowane z obydwu stron, nie jest wcale prostą sprawą, zwłaszcza, że karetki, które w ostatnim czasie kupujecie, są kontenerowe, czyli szersze.
5: Dokładnie. Powiem tak, gęsta zabudowa, problemy z parkowaniem dookoła naszej placówki powodują to, że naprawdę ciężko danemu zespołowi wyjechać. To są karetki typu kontenerowego, one są szersze na tak zwane kwadraciaki, po prostu o paręnaście centymetrów z każdej strony. Trzeba ogromnie uważać, a wiemy dobrze, że my na to nie możemy sobie pozwolić, jeżeli jedziemy do pacjenta, który znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Więc tutaj czas odgrywa naprawdę bardzo dużą rolę. A z racji tego, że miasto jest, mówię, w ten sposób też zakorkowane, prawda, i ciężko nam się przedzierać przez te wąskie uliczki, to ta nowa lokalizacja, która jest naprawdę pod kątem komunikacyjnym bardzo usprawniona, bo mamy i rondo, i wiadukt z jednej strony, i z drugiej również rondo, wiadukt, także wylot na każdą stronę Opola, do każdej dzielnicy, praktycznie bezproblematyczny, naprawdę niesie za sobą nową jakość, nowe bezpieczeństwo i przede wszystkim ciągłość udzielenia pomocy w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
4: Nowa baza przy Centrum Usług Publicznych na co wam pozwoli?
5: Pozwoli nam przede wszystkim na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, dodatkowych powierzchni, na to, żeby zbudować schrony, żeby zbudować pomieszczenia, czyli parkingi podziemne przystosowane do ewakuacji ludności, miejsca schronienia ludności. Pozwoli nam na to, żeby na parterze wydzielić miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, na nowe warunki logistyczne dla naszych pracowników, na zbudowanie nowego centrum wojewódzkiego na miarę województwa do współpracy w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tak naprawdę nie tylko medyków z całego województwa, ale również służb z nami współpracujących, czyli Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej i tak dalej, ale również pozwoli dać nowe pomieszczenia dla administracji, która również się rozrasta w związku z tym, że cała firma w tej chwili rozrosła się o dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego. Więc lokalizacja przy Centrum Usług Publicznych naprawdę jest najlepszą z możliwych pod kątem i logistycznym, i pod kątem powierzchni, i pod kątem czasu dojazdy zespołów do potrzebującego pacjenta.
4: Będzie tam też zaplecze techniczne dla karetek?
5: Tak, oczywiście będzie zaplecze techniczne. Tam będą 3 działy: administracyjny, księgowy, medyczny i dodatkowo techniczny. Czyli to, gdzie tu gnieździmy się, powiedzmy, na Mickiewicza w bardzo małej przestrzeni, tam to będzie mogło być rozbudowane o dodatkowe miejsca parkingowe, o wiaty, o kwestie drobnych napraw, serwisów, o kwestie mycia karetek, o kwestie związane z ich po prostu codziennym użytkowaniem.
4: I docelowo tam ile karetek będzie mogło stacjonować i ilu ratowników będzie mogło tam pracować?
5: Docelowo zamierzamy mieć 5 zespołów systemowych, czyli działających w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, i oczywiście rozbudować też transporty. Na chwilę obecną mamy 5 zespołów, czyli zakładamy około 10 zespołów, mieszanych, 5 systemowych, 5 transportowych, plus dodatkowe miejsca szkoleniowe, dział szkoleń medycznych, który tam będzie funkcjonował. Liczba pracowników jakby w tym jednym miejscu administracyjnym będzie powiększona o około 10 do 20 dodatkowych osób, które przewidujemy w ramach zwiększenia zatrudnienia.
4: Pozwoli wam to na uruchomienie jakichś usług, które obecnie nie są obecne w Opolu?
5: Nie, my skupiamy się na Państwowym Ratownictwie Medycznym. To jest podstawowa działalność naszej firmy, czyli pogotowie ratunkowe. Bo oczywiście będziemy chcieli jakby powiększyć flotę naszych ambulansów, być może dostawić w wojewódzkim planie działania systemu dodatkowe zespoły ratownictwa, bo pamiętajmy, że w Opolu jeszcze jednego takiego zespołu brakuje, w związku z tym, że populacja się rozrasta, a może nie tylko liczebnie, co kwestia logistycznego rozmieszczenia Opola jest po prostu coraz większa. W centrum mamy w tej chwili 4 zespoły. Jeden zespół na Habrach, mamy 2 na Zaodrzu. Natomiast wiemy dobrze, że Zaodrze bardzo się rozbudowywuje. Osiedla domków jednorodzinnych powodują to, że czasy dojazdów do tych osiedli małych rozbudowanego Opola, one się zwiększają, więc tutaj byśmy chcieli również wesprzeć przyszłościowo nasze zespoły o dodatkowe zespoły systemowe.
4: No właśnie, chciałem spytać o tą bazę na Zaodrzu, bo ona tam już działa chyba 2-3 lata, jeżeli dobrze pamiętam, tak?
5: Tak, dokładnie. Tam razem w porozumieniu z Urzędem Miasta Opola również otrzymaliśmy pierwsze piętro w kamienicy, w bloku, gdzie na dole, na parterze funkcjonuje Straż Miejska. Od Urzędu Miasta, od pana prezydenta otrzymaliśmy pomieszczenia dla 2 zespołów ratownictwa medycznego i one już od kilku lat tam funkcjonują w nowej lokalizacji.
4: Jak ta współpraca obecnie wygląda w kwestii tamtej siedziby, tej na Habrach, no i tutaj w centrum?
5: Drodzy Państwo, na Habrach stacjonuje 1 zespół ratownictwa medycznego, na Zaodrzu stacjonują 2 zespoły ratownictwa podstawowe ratownictwa medycznego, ale są to typowe miejsca wyczekiwania zespołu, czyli tam jest zespół, zmiana dyżurowa ratowników medycznych, jest mały magazyn sprzętowy, którego potrzebujemy do wykonywania swoich czynności i wiata garażowa, która mieści na Habrach 1, na Zaodrzu 2 ambulanse, które jeżdżą w systemie. Natomiast tam nie ma w ogóle części administracyjnej, bo pamiętajmy, że żeby karetka mogła wyjechać, to jest grupa ludzi, która na to pracuje. Dział techniczny, dział medyczny, zamówienia publiczne, dział księgowości. To jest ta cała administracja, która jest związana z typowym pogotowiem ratunkowym. Karetka oczywiście jak najbardziej, natomiast my potrzebujemy jeszcze części administracyjnej.
4: Teraz, jak już jest ten teren tutaj przy ulicy Pileckiego, kiedy będzie mogła ruszyć, no podejrzewam, budowa to jakby trochę później, ale projektowanie i tak dalej, cały ten szereg tych wszystkich prac, które są potrzebne, żeby ta siedziba tam mogła się przenieść.
5: Teraz dzięki panu marszałkowi, dzięki zarządowi całego województwa tak naprawdę staramy się pozyskać środki finansowe na budowę nowej bazy. Będziemy na etapie od czerwca już formowania planu finansowego użytkowego, docelowo tak, żeby zrobić ewentualnie pierwsze ruchy przetargowe odnośnie wyłonienia wykonawcy w przyszłym roku i doprowadzić do tego, że jeżeli da radę, to z końcem przyszłego roku po prostu wbić łopatę i rozpocząć nową bazę.
4: To bardzo szybko.
5: Chcielibyśmy jak najszybciej tak naprawdę postawić, ponieważ funkcjonujemy, tak jak powiedziałem, w starym budynku, który nie daje nam możliwości rozwoju, a w nowym chcielibyśmy zrobić tę część administracyjną, szkoleniową, symulator jazdy, symulator czynności medycznych, żeby też naszych ludzi móc na bieżąco szkolić i podnosić jakość dla dobra naszych pacjentów, więc zależało nam będzie na szybkim pobudowaniu bazy, żeby jak najszybciej się przenieść i jak najszybciej to całe nasze pogotowie usprawnić.
4: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jaka jest realna data przeprowadzki?
5: 2030 rok, myślę, że jest to realna data przeprowadzki do nowej bazy, nowej siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Koszty budowy to są rzędu 50-70 milionów, w zależności od potrzeb, które dopiero będą ujęte w planie finansowym, finansowo-użytkowym. Natomiast jesteśmy na etapie pozyskiwania środków przez Zarząd Województwa, więc na chwilę obecną ciężko powiedzieć jakiejkolwiek kwocie, która będzie spełniała jakby możliwość wybudowania tej bazy.
4: Chciałem spytać o jedną rzecz, która jakby tutaj zawraca nam głowę od dłuższego czasu, prawie od roku, mianowicie o motocyklowe zespoły ratownictwa medycznego. Będą w końcu uruchomione?
5: Staramy się cały czas we współpracy z panią wojewodą zmienić wojewódzki plan działania systemu. Pamiętajmy, że my jesteśmy jednostką Urzędu Marszałkowskiego. Naszym organem założycielskim jest Zarząd Województwa, natomiast za system ratownictwa medycznego w województwie odpowiada pani wojewoda. I ona jakby może aktualizować plan, wojewódzki plan działania systemu, który określa liczbę, ilość i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego. Jako jedno z czterech województw nie posiadamy jednostki motocyklowej. Żeby doprowadzić do tego, żeby ona powstała, musimy mieć zgodę na zmianę planu, musimy mieć finansowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia naszego oddziału opolskiego i oczywiście zgodę Ministerstwa Zdrowia na utworzenie takiej jednostki. Opolskie Centrum Ratownictwa na dzień dzisiejszy dysponuje motorem. Oczywiście ten motor używamy do transportów, używamy go do pokazów jak najbardziej, żeby przyzwyczaić, nauczyć naszych ludzi posługiwania się specyfiką jazdy motorem w stanie do pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia, więc na bieżąco się szkolimy i przygotowujemy. Miejmy nadzieję, że być może w tym roku, być może w przyszłym, mówię, panie wojewoda podejmie decyzję o zmianie systemu i taką jednostkę motocyklową, chociaż jedną na terenie miasta Opola po prostu powoła.
4: Chociaż motocykle macie dwa, jeżeli dobrze pamiętam.
5: Jeden mamy specyficzny motocykl zapasowy do nauki, drugi oczywiście pożyczamy w ramach dostępnych szkoleń dla kadry, ponieważ, drodzy Państwo, nie jest łatwo wsadzić ratownika, kolokwialnie mówiąc, na motor z użyciem sygnałów, żeby nie wyrządził sobie krzywdy. To muszą być logiczni ratownicy, logiczni ludzie mający doświadczenie w zakresie kierowania jednośladami.
4: I tak, to szkolenie już trwa od dłuższego czasu tych osób, prawda?
5: Od zeszłego roku mamy już wytypowaną grupę ludzi, którzy by ewentualnie w ramach powołanego zespołu motocyklowego mogli siąść na ten motor i ten dyżur pełnić.
4: Czyli już mogliby. Jakby ta decyzja przyszła na przykład jutro, to bez problemu.
5: Tak, oczywiście. Mamy motor, mamy wyposażenie. Oczywiście byłaby kwestia zapasowego motoru. Wtedy byśmy musieli dokupić w ramach OCRM-u dodatkowy motor, bo ponieważ najważniejsza jest ciągłość działania takiej jednostki, takiego systemu. Natomiast jak najbardziej jesteśmy już na tą chwilę przygotowani do postawienia takiej jednostki motocyklowej.
4: Mówił dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław Kostyła. Teraz OCRM będzie powoli odkładać pieniądze, żeby mieć wkład własny do budowy nowej siedziby. Ratownicy medyczni będą się starać choćby o unijne dofinansowanie do tej inwestycji.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o zbliżających się opolskich konfrontacjach teatralnych.
2: Na deskach teatrów.
4: Zespoły teatralne z całej Polski zmierzą się na scenach Teatru Kochanowskiego. To w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Podczas nich wystawionych zostanie 9 spośród 61 spektakli zgłoszonych do konkursu Klasyka Żywa.
6: Maryla Zielińska, przewodnicząca Komisji Artystycznej konkursu Klasyka Żywa. Oczywiście chciałoby się, żeby ta 50. edycja była wyjątkowa, ale czy taka będzie, no to okaże się w czerwcu, Państwo sami to ocenią. Wybieraliśmy oczywiście najciekawsze naszym zdaniem przedstawienia, ale tak się one szczęśliwie ułożyły, że moim zdaniem odzwierciedlają rozmaite nurty we współczesnym polskim teatrze i poszukiwania, więc zobaczycie Państwo i przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen ze stałym zespołem, powiedzmy tak jak Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, czyli reżyserów bardzo, bardzo znanych i uznanych tutaj też w Opolu na konfrontacjach. Ale też będą przedstawienia skromniejsze, takie i z teatru lalkowego, jak Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie, teatru takiego, w cudzysłowie nazywam, ofowego, bo jest to koprodukcja teatru Grupy Koincydencja z Białegostoku. To są aktorzy po białostockiej szkole, też lalkowej, w związku z tym dla nich tradycja teatru lalkowego, tradycja teatru formy jest bardzo ważna i pierwszy raz współpracują z Teatrem Chorea w Łodzi. To z kolei inna tradycja polskiego teatru, bo jakby szefem tego Chorei jest Tomasz Rodowicz, czyli ktoś, kto współpracował i z Jerzym Grotowskim i ze Włodzimierzem Staniewskim, więc spotkanie tych dwóch tradycji bardzo bogatych w jednym przedstawieniu, jest to Król Ubu Alfreda Jarry, no jest naprawdę wyjątkowe. Mamy jeszcze przedstawienie, nazywamy to Teatrem Środka, ale literatura jest pierwszej kategorii, czyli Calderon i farsa, można tak powiedzieć, w wykonaniu. Tekst nie jest może farsą, ale grany jest w konwencji farsy przez teatr w Toruniu. Świetnie, przez cały zespół, co jest warte podkreślenia, bo bez akurat w tym gatunku, w tej konwencji farsy, poziom zespołu całego jest istotny, żeby wszystkie dowcipy, gra konwencjami, dowcipem, żeby to wybrzmiało. Jest to księżniczka na opak wywrócona. Co my tu mamy jeszcze? Muszę spojrzeć w ściągawkę. Mamy jeszcze... ten ostatni sezon był bogaty w inscenizację pana Tadeusza, bez żadnej rocznicy, bez żadnego konkursu. Nagle twórcy uznali, że sięgnięcie po pana Tadeusza jest dla nich jakoś ważną wypowiedzią. I tak zobaczymy tutaj inscenizację bardzo radykalną w reżyserii Kamila Białaszka, bo jest to nowy pan Tadeusz, tylko że rapowy. Kamil Białaszek jest raperem, kozą i stąd ten background, ten tytuł i tak. Jest to przepisane na rap pan Tadeusz, czyli to nie tylko chodzi o to, że fraza Mickiewicza dobrze się wpisuje w rap, ale też chodzi o pewne światopogląd, który można przypisać rapowcom. Oczywiście nie ma jakiegoś jednego światopoglądu, no ale ta kultura, ta nisza kulturowa, spojrzenie z tej niszy na pana Tadeusza, na poemat narodowy jest bardzo ciekawe i przewrotne, także zachęcam. Drugim panem Tadeuszem był krakowski w reżyserii Wojtka Klema z Teatru Słowackiego. No niestety nie udało nam się do tyle wszystkich panów Tadeuszów tutaj, musieliśmy z czegoś wybierać, to nie znaczy, że tamten jest gorszy. Nagrodziliśmy aktora, który gra tytułowego pana Tadeusza w krakowskim przedstawieniu. Tradycja jest taka, że festiwal otwiera spektakl gospodarzy, więc tutaj państwo obejrzą przedwiośnie i naprawdę nie trzeba było tutaj jakiejś kurtuazji, żeby dostrzec ten spektakl. Jest to przedstawienie w dorobku Piotra Ratajczaka, reżysera tego przedstawienia, wyjątkowe i też wydaje mi się, że w repertuarze tego teatru dosyć warte zauważenia, ponieważ znakomicie wykorzystuje przestrzeń, ogromną przestrzeń Teatru Opolskiego. Scenografia, choreografia, kostiumy, a także muzyka wypełniają tą przestrzeń w sposób bardzo ciekawy i też chcieliśmy na to zwrócić uwagę, że z przestrzeni teatralnej też płynie jakaś inspiracja. A jeszcze mamy Teatr Studentów, czyli z Łódzkiej Szkoły Teatralnej. Spektakl dyplomowy, Pułapka Tadeusza Różewicza w reżyserii Adama Orzechowskiego. Spektakl z ogromną pasją młodzieńczą, radykalna wypowiedź na temat totalitaryzmu. Wydaje mi się, no, w obecnych czasach warta zauważenia. No, zawsze buduje się ten kontekst, ale ten kontekst jest czytelny bardziej może dla takich, dla publiczności chyba nie jest specjalnie czytelny ten kontekst, że polska literatura ze światową może korespondować, prawda? Bo no państwo jednak tutaj macie taki wyimek, jak, prawda, na festiwalu. Ale no, sama nazwa konfrontacje skłania ku temu, żeby poszukiwać w różnych kierunkach, rozwijać ten festiwal. Więc konfrontowanie klasycznej literatury polskiej z klasyką światową jest oczywiście jak najbardziej na miejscu.
4: Biorąc pod uwagę wszystkie zgłoszone spektakle, przeważa ta
7: odtworzenie tekstu jeden do jednego, czy przeważa odtworzenie tekstu w sposób nowoczesny?
6: Nowoczesny, jeżeli by to w skrócie ująć, to zdecydowanie w sposób nowoczesny. Można powiedzieć, że takich jeden do jeden prawie nie ma. Jest jeden spektakl bardzo ciekawy, który stara się to robić. To jest Powieść w drewnie z Teatru Kubuś w Kielcach, ale też po coś jest to robione, bo ze Gwary Beskidzkiej, z której powstał ten spektakl Jana Wilkowskiego, który opowiada o beskidzkim rzeźbiarzu, takim tamtejszym Nikiforze, Jędrzeju Wowrze, został w Kielcach przetłumaczony ten tekst na Gwarę Kielecką, ale jakby wraca do tego klasycznego modelu wystawienia, to znaczy, że autentycznie oglądamy tam aktora, który może on nie rzeźbi, ale jest wśród rzeźb i obserwujemy artystę rzeźbiarza, tak jak to było wystawione w prapremierowej wersji tego przedstawienia. Zresztą aktor, który gra tego Wowrę, tego amatora, był uczniem Jana Wilkowskiego, więc tą jakby tradycję przenosi i też tutaj to jest bardzo ciekawe w kontekście klasyki żywej, że ta klasyka żywa jest też żywa poprzez właśnie wracanie ściśle do jakichś kanonów wystawiania, potrafi być żywa.
1: Justyna Czernota, dyrektorka Instytutu Teatralnego.
7: Jakie, czy inaczej, czy jaki... To już 50. konfrontacje teatralne. Czy jakoś zmieniają się kryteria doboru tych spektakli?
1: Zmieniają się może nie kryteria, co może osoby, które te spektakle wybierają, ponieważ od 11 edycji opolskie konfrontacje teatralne są organizowane we współpracy z Instytutem Teatralnym, co w praktyce oznacza, że liczna, bo 7-osobowa komisja pod również przewodnictwem osób, które są różne, jeździ po Polsce i ogląda spektakle zgłoszone do konkursu. Co roku jest różna liczba spektakli, co roku są różne spektakle, no i co roku są to różne osoby, które oglądają je. Zawsze staramy się o to, żeby wśród komisji znajdowały się i osoby praktycznie związane ze środowiskiem teatralnym, czyli reżyserzy, aktorzy, ale też badacze teatru i to zarówno tacy badacze, którzy zajmują się historią teatru i stricte interpretacją klasyki, ale też osoby, które zajmują się krytyką teatralną, kuratorzy, także to grono jest bardzo różnorodne i to od niego zależy, jakie spektakle tutaj Państwo oglądacie w Opolu. Myślę, że dokładnie jest tak, że będzie bardzo różnorodnie. Tym, co chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to, że już od 2 lat w programie konfrontacji znajdują się zarówno interpretacje klasyki polskiej, jak i klasyki europejskiej. One są mniej więcej w połowie w tym roku. Myślę, że tym, na co warto zwrócić uwagę, jest też to, że właściwie są 2 takie tytuły bęgerowe, które Państwo na pewno znacie z lektur szkolnych i też przedstawiane w tak nietypowych interpretacjach, że naprawdę warto je zobaczyć, czyli Krzyżacy i Pan Tadeusz. A oprócz tego znalazło się dużo tytułów, o których myślę, że wszyscy je znamy, jak na przykład taki tytuł jak Księżniczka na opak wywrócona albo Ubu król, ale nie pojawiają się one tak często w interpretacjach teatralnych, co wydaje mi się powinno nas wszystkich przyciągać do tego, żeby właśnie zobaczyć może te mniej typowe rzeczy, ale też pisane przez naprawdę popularnych autorów, autorki, ponieważ w tym roku, proszę Państwa, obok Jane Austen znajdziemy Tadeusza Różewicza, a obok Alfreda Jarego znajdziemy Calderona da Barkę. Także naprawdę z bardzo różnych epok są to twórcy, z bardzo różnych estetyk, przepraszam, z bardzo różnej też myśli o klasyce się wywodzą. No i wydaje mi się, że także osoby reżyserujące są właśnie z bardzo różnych pokoleń, z bardzo różnych estetyk, no bo samo to, że wśród tytułów mamy i spektakl lalkowy, i spektakl Teatru Niezależnego, i właśnie spektakle czerpiące bardziej z takich form teatru środka i bardziej komediowe, no to wszystko to sprawia, że to, co możemy tutaj Państwu zagwarantować, to jest różnorodność, z czego by wynikało, że najbardziej warto kupić karnet i być z nami przez całe 2
6: tygodnie.
8: Komisja działa niezależnie i nigdy nie zdarzyło mi się słyszeć o tym, żeby właśnie takie grzecznościowe gesty wykonywać. Odwrotnie, to jest naprawdę wielokrotnie weryfikowane. No właśnie na to też się bardzo cieszę. Cieszę się z tego, że jest przedwiośnie, ponieważ miałam jej okazję oglądać w zeszłym roku. Przy okazji ubiegłorocznej edycji była to impreza towarzysząca. Było tuż po premierze i przyznam, że ten spektakl zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Zarówno tak scenograficznie, jak i jeśli chodzi o kreacje aktorskie, ale też jeżeli chodzi o samą interpretację przedwiośnia. I z przyjemnością sama sobie go odświeżę po roku. Mam nadzieję, że też ten spektakl, który jest grany na otwarcie festiwalu, zgromadzi liczną publiczność, nie tylko złożoną z Opolan i Opolanek, ale też z gości z całej Polski.
9: Robert Raczkowski, ja tu tylko sprzątam. Robert Raczkowski, dyrektor Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, serdecznie witam.
7: A jak to wygląda logistycznie? Tyle scenografii tutaj przewieźć, rozstawić na te kilka dni?
9: No, tak mówiąc o takim backstage'u i zapleczu, to technika od wielu miesięcy przygotowuje się z harmonogramem do tego, żeby logistycznie wybrać odpowiednie momenty, kiedy i gdzie i jaki montaż danej scenografii jest zaproponowany. Nie odbywa się to w taki sposób, że przesyłany jest e-mail z jakiegoś teatru, a my tutaj się głowimy nad tym planem, co zrobić. Nie, musi z każdego teatru przyjechać ekipa techniczna, najczęściej ze scenografem, który musi wiedzieć, jak do naszych scen się zaadoptować, no bo w każdym teatrze te sceny mają troszeczkę inne wymiary, a szczególnie nasza scena jest bardzo trudna, no bo ona ma kompletnie nieadekwatne do pozostałych teatrów w Polsce wymiary, jest dużo większa, więc czasami trzeba to przedstawienie albo bardziej rozepchać, albo nawet przereżyserować, albo jeśli się da w ogóle to zrobić, albo wybrać odpowiednią scenę do odpowiedniego materiału i nawet można powiedzieć tę sztukę troszeczkę nadbudować, zmienić, dobudować nawet jakąś ściankę. Czyli jest to wielomiesięczny proces, w którym finalnie już potem, kiedy mamy te elementy przygotowane w nocy poprzedzającej konkretny spektakl, wchodzi ekipa, która demontuje poprzednie przedstawienie, potem wchodzi gmara ludzi, która montuje przedstawienie, potem zaczyna się wieszanie odpowiednich sprzętów, reflektorów, bo nie każdy spektakl ma w tych samych pozycjach oczywiście reflektory. Odpowiednie programowanie jest na odpowiednią scenę, są inne wysokości, także to jest wielomiesięczny, już w dużym skrócie wielomiesięczne przygotowania, a potem jest tylko w dużym, kompaktowym skrócie montaż i wszystkie siły na pokład po to, żeby w ciągu nocy zbudować coś, co normalnie teatry robią przez 2 miesiące.
7: Choć oficjalna inauguracja opolskich konfrontacji teatralnych odbędzie się w czwartek 11 czerwca, to imprezy towarzyszące odbędą się już we wtorek przed rozpoczęciem. Tegoroczne konfrontacje w Teatrze Kochanowskiego potrwają do 21 czerwca.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

jest Melo Radio. Autopromocja. Melo Radio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radio. Rano.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.

Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.

się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo. Melo Radio.
1: Krople spływają na brugę, się na nudę.

spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

fortem. Ukryby nie znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.